0: Dobra noc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Pochodziła z arystokratycznej rodziny. Dobrze wyszła za mąż. Była mamą 8 dzieci i doskonałą organizatorką życia na własnym zamku. Tak dobrą, że król Szwecji uczynił ją ochmistrzynią, czyli de facto najważniejszą po królowej kobietą na dworze. Niejedna średniowieczna niewiasta potraktowałaby to za szczyt kariery, ale nie nasza dzisiejsza patronka, święta Brygida Szwedzka. Ona chciała dużo więcej, ponieważ pomimo wszystkich swoich obowiązków nieustannie dbała o swój duchowy rozwój. A towarzyszył jej w tym ukazujący się jej w mistycznych wizjach Chrystus. I to w jego imieniu, czyniąc to wszystko, co czynić musiała z racji swego stanu i urodzenia, nie wahała się pisać listów do kolejnych papieży, by powrócili z niewoli awiniońskiej do Rzymu. To on również dawał jej siłę, by upominać krzyżaków i samego króla Szwecji, grożąc karami bożymi za czynione zło. To w końcu miłością do Chrystusa i do Kościoła można wytłumaczyć liczne fundacje kościołów i klasztorów dokonywane przez nią z majątku króla i ze swego własnego, że o żądaniu przekładu Pisma Świętego na język szwedzki nawet tutaj nie wspomnimy. Ta miłość zresztą sprawiła, że święta Brygida Szwedzka w końcu sama założyła nową rodzinę zakonną pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela. Powiedzieć zatem o niej, że w tak zwanych ciemnych wiekach średniowiecza posłusznie żyła pod męskim butem, o, to spore nieporozumienie. Dlatego wspominamy ją dzisiaj jako współpatronkę całej Europy.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: jutra.
1: Lato z Radiem Emaus. Z nauczania papieża Franciszka.
2: Benedica Dio Onipotent, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
3: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Krzyż jest sądem Bożym nad nami wszystkimi i nad tym światem. A jak osądza Bóg, oddając życie za nas. Oto najwyższy akt sprawiedliwości, który pokonał raz na zawsze księcia tego świata. I ten najwyższy akt sprawiedliwości jest zarazem najwyższym aktem miłosierdzia. Jezus wzywa nas wszystkich, by iść tą drogą. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Proszę was teraz o jedną rzecz. Niech każdy pomyśli o kimś, z kim nie żyjemy w zgodzie, na kogo się gniewamy, kogo nie lubimy. Pomyślmy o tej osobie i w ciszy, w tej chwili, pomódlmy się za nią i stańmy się dla niej miłosierni.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: lato z Radiem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Prosić o coś Boga w imię Jezusa nie oznacza realizacji samolubnych zachcianek albo instrumentalnego traktowania świętego imienia Syna Bożego. Cokolwiek robię, spędzam czas z dziećmi, czy jestem w kościele, czy ciężko pracuję, czy robię budżet domowy, to wszystko powinno dziać się w świadomości, że jestem zależny od Pana, bez Niego nie dam rady, że robiąc te rzeczy, reprezentuję samego Jezusa. Co pomaga mi nie zapomnieć o Bogu w ciągu dnia? –

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
0: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Jest czwartek, 23 lipca, minęła 7.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Autostrada Wielkopolska rozpoczyna kolejny remont. Murowana goślina zaprasza na jarmark Świętego Jakuba. Synoptycy ostrzegają przed trąbami wodnymi nad Bałtykiem. Najbliższą sobotę autostrada Wielkopolska rozpocznie remont nawierzchni na węźle Poznań-Komorniki. Prace obejmą wymianę warstwy ścieralnej na wszystkich łącznicach węzła oraz na odcinkach ulic Głogowskiej i Poznańskiej znajdującej się w okolicach węzła i pozostających w zarządzie autostrady Wielkopolskiej. Roboty rozpoczną się bezpośrednio po zakończeniu prac drogowych i pełnym otwarciu ruchu na węźle Poznań-Krzesiny, informuje rzeczniczka autostrady Wielkopolskiej Anna Ciamciak.
3: Prace potrwają około 5 tygodni i będą realizowane etapami, aby przez cały czas utrzymać możliwość dojazdu we wszystkich kierunkach. Tam, gdzie będzie to możliwe, ruch będzie kierowany pozostałymi łącznicami węzła. W pozostałych przypadkach zostaną wyznaczone objazdy. Prosimy kierowców o zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie i zachowanie ostrożności. Te prace są częścią programu planowego utrzymania koncesyjnego odcinka A2. Wymieniamy nawierzchnię, zanim pojawią się poważniejsze uszkodzenia, dzięki czemu zapewniamy bezpieczną i komfortową podróż.
2: W pierwszym etapie prac roboty budowlane skoncentrują się na pasie szybkim ulicy Głogowskiej w kierunku Komornik oraz na łącznicy relacji Świecko-Komorniki. Następnie prace przeniosą się na pas wolny w ulicy Głogowskiej w kierunku Komornik oraz łącznicy relacji Poznań-Świecko i Warszawa-Komorniki. Murowana goślina zaprasza na jarmark Świętego Jakuba, jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w mieście. Na uczestników będą czekać stoiska rękodzielnicze, występy artystyczne oraz atrakcje nawiązujące do regionalnego dziedzictwa. W najbliższą sobotę i niedzielę będzie także ostatnia możliwość zobaczenia widowiska historycznego Orzeł i Krzyż w Parku Dzieje. Hanna Prokopiak z Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina zachęca również do zgłaszania się na 16. Światowy Zjazd Gośliniaków.
4: Chcemy, żeby na naszym terenie spotkały się osoby, które urodziły się w gminie Murowana Goślina, wychowały się w Murowanej Goślinie i to miejsce jest dla nich miejscem wspomnień i takie właśnie będzie śniadanie wspomnień, ponieważ przygotowaliśmy dla mieszkańców i dla osób, które przyjadą do nas właśnie na to wydarzenie, czas na rozmowę, spotkanie po latach, no i przede wszystkim powrót do historii zapisanej w pamięci naszych mieszkańców.
2: W programie zaplanowano również zawody sportowe i liczne atrakcje towarzyszące. Wieczorem scenę przejmą artyści. Gwiazdą wydarzenia będzie Dawid Kwiatkowski, a całość zakończy zabawa taneczna. Utrudnienia na drodze krajowej nr 92 w Tarnowie Podgórnym. Wczoraj w wiadukt nad tą trasą uderzyła koparka przeważana przez ciężarówkę. Wiadukt został uszkodzony. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zadecydowała o wyłączeniu go z użytkowania do czasu naprawy. Oznacza to, że droga przez wiadukt z Tarnowa Podgórnego do Lusowa jest wyłączona z użytkowania, a droga nr 92 pod wiaduktem można przejechać, ale tylko jednym pasem. Synoptycy dziś ostrzegają przed trąbami wodnymi. Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej można się ich spodziewać nad Bałtykiem. Synoptyk IMGW Anna Gryczman przyznaje, że pogoda będzie dziś dość niebezpieczna.
5: Niż, który będzie się przemieszczał przez południową część Bałtyku oraz jednocześnie północną część Polski, w połączeniu z chłodną, niestabilną masą powietrza w tamtym rejonie, będzie stwarzał odpowiednie warunki do możliwości powstawania trąb wodnych właśnie we wschodniej części wybrzeża, a także w rejonie Zatoki Gdańskiej, Półwyspu Helskiego.
2: Wiatr w porywach będzie sięgał 65 km na godzinę. Odpowiada to 7 stopniowi w skali Beauforta. Sztormy pojawiają się od 8 stopnia.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
1: A w Wielkopolsce deszcze niespokojne będą nas niepokoić jeszcze przez czas jakiś z mniejszymi i większymi przerwami. Na pewno przydadzą się dziś zabezpieczenia przeciwdeszczowe. Do kierowców apeluję, by zadbali o sprawność wycieraczek w waszych pojazdach. Nieco rozpogodzimy się po południu. Maksymalnie na termometrze będzie dziś 19, w porywach 20. Teraz jest 14, a na barometrze ciśnienie 1010 hektopaskali.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Dzień dobry, ale dzień deszczowy, czwartek, 23 lipca, przy mikrofonie Radia Emaus, Tomek Wandel, zapraszam na nasz poranny program. Dzień dobry.

0: Jakoś na poprawę pogody nie możemy się doczekać. A Tina Turner zaśpiewała o najlepszym dniu w swoim życiu. Jest 9 minut po 7. Za parę minut opowiem wam o tym, czego możemy spodziewać się w dzisiejszym porannym programie. Teraz zapraszam na przegląd paru historycznych kartek z kalendarza.
1: Kartka z kalendarza.
0: Zaczynamy go od wieku XVII. W roku 1683 położono kamień węgielny pod budowę warszawskiego kościoła Przemienienia Pańskiego. Barokowy kościół Ojców Kapucynów znajduje się nadal przy ulicy Miodowej 13, chociaż wtedy być może ta ulica nazywała się zupełnie inaczej. Wtedy, czyli 343 lata temu. W roku 1817, 209 lat temu, w krypcie świętego Leonarda na Wawelu został pochowany książę Józef Poniatowski. 153 lata temu wysłano pierwszą na terenie obecnej Polski pocztówkę przedstawiającą widok na Śnieżkę. W roku 1942 do obozu zakłady w Treblince przybył pierwszy transport Żydów zlikwidowanego naczelnego warszawskiego getta. W roku 1944, 82 lata temu, wyzwolono obóz koncentracyjny na Majdanku, na terenie którego Sowieci natychmiast utworzyli obóz filtracyjny NKWD dla żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, wykorzystując w tym celu infrastrukturę hitlerowską. W roku 2013 świat się zmienił, jeśli chodzi o telewizję. Nastąpiło całkowite wyłączenie sygnału analogowego w telewizji naziemnej. Parę faktów z zagranicy. W roku 1290 amerykański Andrzej III został koronowany w katedrze w Székesfehérvár na króla Węgier i Chorwacji. 155 lat temu amerykański astronom Christian Peters odkrył planetoidę z numerem 114, którą nazwano Cassandra. W roku 1896 niemiecka kanonierka kolonialna Iltis zatonęła podczas tajfunu na Morzu Żółtym. Zginęło wówczas 76 członków załogi. 126 lat temu na ulicę Rygi wyjechały pierwsze tramwaje elektryczne. Tramwaje jeżdżą tam do dziś. System szerokotorowych linii tramwajowych składa się z 9 linii o łącznej długości 99 km, obsługiwanych przez 252 wagony. Równo 100 lat temu rewolucja w świecie filmu. Fox Film, czyli późniejsza wytwórnia 20th Century Fox, nabył patent pozwalający na zapisanie ścieżki dźwiękowej na taśmie filmowej i synchronizowanie obrazu i dźwięku. Deszczowa piosenka to film, który o tym wydarzeniu opowiada. Film i musical. 19 lat temu na Węgrzech oddano do użytku most Pentele na Dunaju, a 5 lat temu, w roku 2021, w Tokio rozpoczęły się 32. letnie Igrzyska Olimpijskie. Fakt muzyczny jeszcze teraz. 65 lat temu urodził się Martin Gore, jeden z założycieli grupy Depeche Mode.

Martin Ligor z grupy Depeche Mode świętuje dzisiaj swoje 65. urodziny. Będzie też miejsce w naszym porannym programie na więcej faktów muzycznych z historii. O szczegółach opowiem za parę chwil. Teraz jest 17 po 7. Daria Zawałów.

W tej godzinie w naszym porannym programie zajmiemy się przeglądem pracy. Będzie to około godziny 7.45, o 8.30. Natomiast naszym gościem będzie Maciej Mielęcki, specjalista do spraw energetyki z gminy Komorniki. Będziemy mówić o fotowoltaice, ostatnio coraz bardziej popularnej. O 9.15 konkurs filmowy, o 10.45 muzyczna podróż w czasie. Dzisiaj TTO i Amy Winehouse. O 11.10 słowo o słowie wygłosi profesor Jerzy Bralczyk. Oczywiście wszyscy wiemy, że

0: Będzie to więcej słów niż jedno. To będzie felieton językowy. Profesor Jerzy Bralczyk będzie pomagał wam, mam nadzieję, że pomoże w rozwiązywaniu zawiłości związanych z poprawnością naszego ojczystego języka. I o 11.30 serwis kulturalny, dziś wydanie specjalne, jako że moim gościem będzie Ania Gruszka z Centrum Kultury Zamek, opowie o tym, jak kulturalnie Zamek chce zabawić poznaniaków i nie tylko w nadchodzących tygodniach. Zapraszam serdecznie.
1: Radio Emaus.
0: Can't get you out of my head. To Kylie Minogue, prosto z Australii, 21 po 7.

0: Radio Emaus.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: kieszonkowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus. Z nauczania papieża Franciszka.
2: Benedicta Dio Onipotent, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
3: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Krzyż jest sądem Bożym nad nami wszystkimi i nad tym światem. A jak osądza Bóg, oddając życie za nas. Oto najwyższy akt sprawiedliwości, który pokonał raz na zawsze księcia tego świata. I ten najwyższy akt sprawiedliwości jest zarazem najwyższym aktem miłosierdzia. Jezus wzywa nas wszystkich, by iść tą drogą. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Proszę was teraz o jedną rzecz. Niech każdy pomyśli o kimś, z kim nie żyjemy w zgodzie, na kogo się gniewamy, kogo nie lubimy. Pomyślmy o tej osobie i w ciszy, w tej chwili, pomódlmy się za nią i stańmy się dla niej miłosierni.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Dziś 23 lipca, jest czwartek, imieniny Brygidy, Bogny, Apolinarii, Joanny, Jana, Bolesława, Kasjana, Krystyny, Apolinarego, Słowosza i Żelisowa. Pozdrawiamy serdecznie. Jeśli wy chcielibyście pozdrowić solenizantów na naszej antenie, no to proszę bardzo, wyślijcie wiadomość tekstową pod numer 601 077 033. Złóżcie życzenia imieninowe. Dla jubilatów też w sumie możecie, lub urodzinowe w takim razie, a ja je niezwłocznie przekażę na antenie. Przypominam numer, chociaż i tak pewnie wszyscy go bardzo dobrze znacie. 601 077 033. No da opt za 24.8.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Poranna prasówka.
1: W najnowszym numerze Gazety Wyborczej czytamy o tym, że ciemność zakryje Hiszpanię 12 sierpnia. Cień księżyca przetnie Hiszpanię od Galicji po wybrzeże Morza Śródziemnego. Całkowite zaćmienie słońca w najlepszych miejscach potrwa niespełna 2 minuty. Gazeta Wyborcza zaprasza też do wzięcia udziału w 26. edycji festiwalu Tauron Nowe Horyzonty. Redaktorzy tej gazety wybrali dla Was 6 bardzo dobrych i bardzo różnych filmów, które po prostu są must see. Szczegółowy wykaz na stronie 14 i 15. Głos Wielkopolski dzisiaj po stronie seniora. Pozdrowie do sanatorium z NFZ, co nam się należy za darmo, a za co będziemy musieli płacić. W Głosie Wielkopolskim także o aferze Akademia Gwałtu. Odurzali i gwałcili i nagrywali żony. 2 mężczyzn zatrzymano w Wielkopolsce w związku ze sprawą określaną jako Akademia Gwałtu. Śledczy badają odurzanie i seksualne wykorzystywanie kobiet, a trop prowadzi również do Lublina. Droga S11 czeka na zielone światło, bo pojawiły się komplikacje. Obwodnica Obornik i odcinek od Kępna do województwa opolskiego wciąż nie mają zgody na rozpoczęcie prac budowlanych. Dlaczego? Proszę przeczytać na stronie 5. W Rzeczpospolitej nagłego Armagedonu nie będzie. Gościem Rzeczpospolitej jest nowy prezydent Business Europe Maciej Witucki. Bez reform Europie grozi cofanie się w stronę zamożnego skansenu, mówi nowy prezydent. Gwiazdy w salach i na stadionach. Rzeczpospolita zaprasza na koncertowe wakacje. Szczegółowo opisuje to na stronie 9. W Warszawie grupa The Weeknd, Andrea Bocelli w Gdańsku, Tom Jones i CL w Sopocie. Dziennik Gazeta Prawna na stronie 4 pisze o tym, że rząd chce wprowadzić wymogi dla zarządców nieruchomości. Powróci rejestr osób wykonujących ten zawód. Szpitale ostrzegają, limity płac lekarzy mogą pogłębić braki kadrowe i wydłużyć kolejki. O tym z kolei na stronie 10. Gazeta Polska na stronie 3. Koniec PiS. Dziś zapadną decyzje, które przesądzą o przyszłości tej partii. W Gazecie Polskiej również o aferze w Toruniu. Rezydenci oczekują działań o objęcie szczególnym nadzorem funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu oraz o przeprowadzenie niezależnej kontroli. Apeluje w oficjalnym piśmie do marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego porozumienie rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Więcej na ten temat na stronie 5 w Gazecie Polskiej. Zapraszamy do lektury.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Za 11,5 minuty minie 8.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też, to poprosimy.
3: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest czwartek, 23 lipca, minęła 8.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Znów będzie można pojechać pociągiem z Rogoźna do Wągrowca. Rusza nowy nabór do Społecznej Agencji Najmu w Poznaniu. Skansen i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu przy ulicy Poznańskiej zapraszają na festyn pszczelarski. Pociągi znów pojadą między Wągrowcem a Rogoźnem. Remonty tego niespełna 18-kilometrowego odcinka będą kosztowały 35 milionów złotych. Na stacji Wągrowiec zostaną zamontowane ponadto dwa nowe rozjazdy, mówi Radosław Śledziński z Biura Prasowego Polskich Linii Kolejowych w Poznaniu.
3: Aby zapewnić sprawne przejazdy, na stacji Wągrowiec zamontujemy ponadto dwa nowe rozjazdy. Te wszystkie prace będziemy realizować z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, takiego jak pociąg do potokowej wymiany toru, a więc pół czy oczyszczarka tłucznia oraz podbijajka torowa, i skróci to z jednej strony czas realizacji prac, a z kolejnej strony zapewni najwyższą jakość wykonania tych robót.
2: Zgodnie z zapowiedziami pociągi mają wrócić na tę trasę w pierwszej połowie 2027 roku. Remonty pozwolą na przejazdy pociągów z prędkością od 60 do 100 km na godzinę. Czas podróży między Wągrowcem a Rogoźnem Wielkopolskim szacowany jest na około 12-15 minut. Regularne połączenia na jednotorowym odcinku zostały zawieszone tam w 2012 roku. Skansen i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu przy ulicy Poznańskiej zapraszają w niedzielę 26 lipca na festyn pszczelarski Miodowe Lato w Skansenie. Wśród atrakcji pokaz wirowania miodu z degustacją, kiermasz miodów i produktów pszczelich oraz wyrobów rzemieślniczych, a także strefa dla dzieci z dmuchańcami, kucykami i konkursami. Festyn rozpocznie się o godzinie 11 i potrwa do 17. Rusza nowy nabór do Społecznej Agencji Najmu 1.0 w Poznaniu. Oferta SAN jest adresowana m.in. do osób, które w przeszłości ubiegały się o pomoc mieszkaniową od miasta, ale jej nie otrzymały, na przykład z powodu zbyt wysokich zarobków lub niewystarczającej liczby uzyskanych punktów. Istotnym elementem programu są dopłaty do czynszu, mówił w porannej rozmowie Radia Emaus Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych.
4: Lokator, który wynajmuje takie mieszkanie w Społecznej Agencji Najmu, może ubiegać się o dofinansowanie do czynszu. W Poznaniu działają dwa programy SAN 1.0 i 2.0. W przypadku SAN 1.0 to dofinansowanie może wynieść w przypadku na przykład rodziny 2 plus 2, czyli rodzice plus dwójka dzieci. Takie dofinansowanie do czynszu do mieszkania 65-metrowego może wynieść blisko 1000 zł.
2: Nabór do programu potrwa do 31 lipca. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej projektu. Czy będzie to spotkanie ostatniej szansy? W południe w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie ma dojść do spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Poinformował o tym na portalu X rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Rozmowa ma dotyczyć przede wszystkim działalności Stowarzyszenia Rozwój Plus, za którym stoi Mateusz Morawiecki. Bliski współpracownik byłego premiera, europoseł Piotr Miller, zapewnia, że członkowie stowarzyszenia nie mają zamiaru działać na szkodę Prawa i Sprawiedliwości. Dodał, że chodzi o to, by partia otwierała się na nowe środowiska i pozyskiwała nowych wyborców.
5: Cały czas liczę, że jednak na koniec w tym wszystkim przyjdzie taki rozsądek po prostu, który pokaże, że my zjednoczeni mamy większe szanse na wygranie wyborów i że przyjdzie taka refleksja, że ostatnie lata zawsze wtedy, kiedy akurat byliśmy szerokim obozem politycznym, wygrywaliśmy, a gdybyśmy wąskim obozem, przegrywaliśmy. W kierownictwie partii, no komitet, prezydium komitetu politycznego, komitet polityczny jest zwołany na przyszły tydzień, prawda? Liczę na to, że tam po prostu będą takie decyzje.
2: W ubiegłym tygodniu kierownictwo PiS zobowiązało członków partii do zakończenia działalności w innych organizacjach. Mateusz Morawiecki deklarował, że nie zamierza rozwiązać Stowarzyszenia Rozwój Plus, choć chce pozostać członkiem PiS.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Od rana, a właściwie od nocy, zachmurzenie jest duże, a aura deszczowa, szansa na rozpogodzenia istnieje, ale dopiero w drugiej połowie dnia. Maksymalna temperatura przewidywana na dziś to zaledwie 20 stopni Celsjusza, ciśnienie jest umiarkowane.

Czas na cytat dnia. Krystyna Janda powiedziała kiedyś: w ciągu minuty tyle może się wydarzyć, to lub tamto, trochę tego i trochę tamtego, lub całe tamto i nic z tego, ponieważ ty decydujesz, co jest ważne, to czy tamto. Tomek Wendel przy mikrofonie Radia Emaus. Dzisiaj z wami do godziny 12 w kalendarzu 23 lipca, czwartek. 6 po 8 zaśpiewa Rob Thomas.

0: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.
1: Czasem opieramy się przy przycinaniu. Nie rozumiemy, że jest ono niezbędne, abyśmy mogli zaowocować, aby narodziło się w nas, w naszym postępowaniu, coś nowego, dobrego. Warto zaufać Bożemu procesowi przycinania, pozwolić, by zadomowiło się w nas Boże Słowo i wszystko, czego uczy nas Jezus. Wtedy staniemy się podobni do Pana, wtedy zaowocujemy. Pomyśl, kiedy Boże przycinanie, oczyszczanie moich działań jest dla mnie najtrudniejsze? Dlaczego? Może poproszę dziś podczas modlitwy Boga, by pomógł mi przejść przez to oczyszczenie.
2: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
0: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus.
3: Zbliża się 8:30.
0: Poranny gość.
4: Porannym gościem Radia Emaus jest dzisiaj pan Maciej Mielęcki, kierownik projektu elektrowni fotowoltaicznej z przedsiębiorstwa usług komunalnych w Komornikach. Elektrownia, można chyba powiedzieć elektrownia, chociaż to się pewnie zazwyczaj kojarzy bardziej z elektrownią węglową, ale ta jest właściwie nowa farma fotowoltaiczna, została otwarta w gminie Komorniki i to jest wielkie wydarzenie. I właśnie będę usiłowała tutaj od pana kierownika wyciągnąć informację, dlaczego to jest takie wielkie wydarzenie. No bo wydawałoby się, że panele fotowoltaiczne to nie jest już nic nowego, ale to chyba tak nie do końca.
5: Tak, dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Wydawałoby się właśnie, że same panele nie robią już na nikim żadnego wrażenia, że w zasadzie oprócz jakichś technologicznych małych zmianek, które się mogą pojawić w ich, na etapie ich produkcji, w zasadzie nic mądrzejszego już tam nie wymyśli. I być może jest to nawet prawda, chociaż panele, które zostały zastosowane na naszej farmie, to są panele bifacjalne, które tak się nazywają, a nazywają się tak dlatego, że potrafią też zbierać część energii słonecznej odbitej od podłoża, więc jakby zbierają z dwóch stron, no co już jest jakąś taką różnicą znaczącą w stosunku do tych przeważnie, których się kładzie gdzieś na budynkach, mieszkańcy sobie montują. Także ich moc jest bardzo duża. Jest to mniej więcej, gdyby tak porównywać obrazowo, roczne zapotrzebowanie około 1000 gospodarstw domowych. Więc to, co na razie jest, ale jakby cały sens tego, co robi gmina, co robi przedsiębiorstwo usług komunalnych w jej imieniu, to jest taki program, który został w zasadzie ustalony, wymyślony, a który nazywa się Gmina Niezależna Energetycznie. Chodzi tutaj o to, żeby budynki użyteczności publicznej, zakłady takie jak przedsiębiorstwo usług komunalnych z oczyszczalnią ścieków nie płaciły lub znikomo płaciły za prąd, który dzisiaj jest w skali gminy mniej więcej w wysokości około kilku milionów złotych wysokości. Więc ten program jest cały czas realizowany, a to, co w tej chwili zostało zrobione, no to jest ten pierwszy znaczący krok, no bo jak wszyscy wiemy, że każda, nawet najdalsza droga zaczyna się od pierwszego kroku, to jest ten pierwszy, bardzo duży, milowy krok.
4: Farma fotowoltaiczna jest też jakby elementem spółdzielni energetycznej, o której pan wspominał mi przed wejściem na antenę, która, no właśnie, co będzie robiła ta spółdzielnia, czym ona się będzie zajmowała?
5: Tak, to jest nowy jakby podmiot, nowa forma podmiotów, które się pojawiają na naszym rynku. Jest taka możliwość. No tutaj muszę z dumą powiedzieć, że gmina Komorniki jest jedną z pierwszych, bo numer 42 na liście na 700 ileś, w tej chwili trudno powiedzieć, bo to codziennie się pojawiają, no to jest znaczący wynik. Także można powiedzieć, że jesteśmy innowatorami w tej dziedzinie. Ta spółdzielnia ma za zadanie zbierać wszystkie tak zwane mikroinstalacje fotowoltaiczne, które są zamontowane na gminnych gdzieś obiektach. Także członkami tej spółdzielni jest gmina, przedsiębiorstwo usług komunalnych, biblioteka, a prąd, który będzie wytwarzany, czy już w tych małych instalacjach jest wytwarzany, ma być docelowo tym czynnikiem, który obniża ceny zakupu prądu przez gminę. I gmina w związku z tym, tak jak sama nazwa sugeruje tego programu, ma być niezależna energetycznie.
4: Niezależność energetycznie to jedno, ale też jeszcze są korzyści dla środowiska.
5: No, oczywiście, to można śmiało tutaj powiedzieć, że to środowisko my troszeczkę odciążamy. To jest w skali roku nawet do 1600 ton dwutlenku węgla mniej wyprodukowanego, więc tylko przez tą jedną farmę naszą fotowoltaiczną o mocy 2 MW. A jeszcze nie powiedziałem o tym, że przewidywane są dalsze kroki, czyli przewidywana jest za chwilę budowa drugiej farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MW oraz biogazowni, która też ma być instalacją gminną i ma być wpisana w ten system, a docelowo ma ona również przez kogenerację prowadzić ciepło odzyskiwane w tym procesie do podgrzewania basenu, więc ta ekologia jest tutaj z naszej strony bardzo brana pod uwagę.
4: Jak tak dalej pójdzie, to gmina Komorniki w przeciągu kilku lat stanie się nie tylko niezależna energetycznie, ale też i ciepłowniczo.
5: Tutaj bym może tak daleko się nie rozpędzał, ale samo myślenie proekologiczne w gminie w tej chwili jest na bardzo wysokim poziomie i mamy nadzieję, że tak pozostanie. No w końcu leżymy jako gmina w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego, no i trudno, żebyśmy sami sobie takie kamienie pod nogi rzucali.
4: Prywatne osoby, które mają panele fotowoltaiczne, bardzo często narzekają, że system odprowadzania prądu do sieci elektroenergetycznych jest dość skomplikowany i nie zawsze korzystny dla odbiorcy. Sieci elektroenergetyczne też nie zawsze są takiej jakości, które umożliwiają taką współpracę, no bo są na przykład zbyt stare i nie są w stanie przyjąć zbyt dużej ilości prądu. Jak to wygląda w Państwa sytuacji? No bo farma fotowoltaiczna to jedna, a sieci elektroenergetyczne to już zupełnie co innego, no i już gmina nimi nie zarządza.
5: No tak, tutaj pani redaktor dotknęła bardzo poważnego problemu, z którym mierzą się wszyscy tacy wytwórcy prądu, że paradoksalnie im jest piękniejsza pogoda, im mocniej świeci słońce, tym bardziej pojawiają się wyłączenia prądu. To znaczy możliwości odbioru prądu przez operatorów sieci dystrybucyjnej. To jest znaczący problem, także myślę sobie, że też takie są tutaj założenia rządu, to ja już może zbyt daleko wybiegam, ale podobno na modernizację tych właśnie sieci ma być przeznaczone w ciągu najbliższych kilku lat 1 bln zł, więc kwota już naprawdę robi wrażenie i bilion to rzadko się pojawia już nawet jeżeli chodzi o w ogóle kwoty, natomiast wymaga to zdecydowanych ruchów, bo procent wytwarzanej energii tej, która jest ze źródeł pogodozależnych i niepogodozależnych, ale ekologicznych, cały czas rośnie i może zdarzyć się tak, że kiedyś docelowo po prostu te sieci nie wytrzymają.
4: Jest to niestety możliwe. Ja mam nadzieję, że nie stanie się tak w przypadku najbliższym, że do tego czasu, że sieci zdążą być wymienione, zanim dojdzie do takiej tragedii. A proszę mi powiedzieć, jak to jest, czy w gminie na przykład nie było oporu przeciwko budowie farmy fotowoltaicznej? No bo bardzo często mamy do czynienia z fałszywymi informacjami, z fake newsami dotyczącymi właśnie paneli fotowoltaicznych, ich obecności w przestrzeni, że są szkodliwe, że nie są dobre. Czy w gminie nie było tego typu problemów?
5: Jakby to powiedzieć, a żeby to jednak wybrzmiało, no nie zawsze poziom intelektualny wszystkich jest równy. I delikatnie mówiąc, oczywiście pojawiają się takie głosy, które mówią, że pod panelami gotuje się ziemia, że ptaki nie mogą fruwać, bo są zaburzane ich naturalne drogi przelotów. No, Oczywiście takie słowa gdzieś tam padają, natomiast trzeba mieć na względzie to, że jest to po prostu fejkowa informacja, że są to no, głupstwa, krótko mówiąc. My nawet staraliśmy się przekonywać mieszkańców i muszę tutaj pani powiedzieć, że w naszej gminie nie było tego problemu. Natomiast wiem, że takie problemy są. Trzeba po prostu ludzi edukować, opowiadać, że no to są jednak inne zupełnie standardy dzisiaj i trzeba w tym kierunku iść, bo inaczej nasza planeta po prostu będzie zniszczona, zanieczyszczona i no, będziemy musieli w tym żyć.
4: Myślę, że do tych, do których nie przemawia abstrakcyjne wyjaśnianie działania farmy fotowoltaicznej, przemówią rachunki, które na przykład byłby w stanie za kilka lat przedstawić wójt, prawda? I pokazujące, o ile spadły opłaty za prąd w gminie Komorniki. I to będzie argument, z którym będzie trudno dyskutować.
5: No oczywiście, że tak, dlatego że na dzień dzisiejszy rachunki za prąd w skali gminy, w skali Zakładu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych to są miliony złotych, tak? Więc jeżeli powiedzmy jest to powiedzmy 5 milionów złotych w rachunkach, a 500 tysięcy złotych oszczędności jest na rachunku, tak, to można powiedzieć, że inwestycja jest na poziomie 10% zwrotu, więc to jest bardzo dobra lokata pieniędzy. Jeżeli ktoś by miał 5 milionów złotych i zalokował je gdzieś na 10%, no to już robi wrażenie, tak? Bo przeważnie to są zupełnie inne kwoty. Ale docelowo jest to w ten sposób pomyślane, żeby gmina, tak jak jeszcze raz powtórzę, w tym programie z nazwy była niezależna energetycznie.
4: Budowa takiej farmy to także koszty. Skąd państwo wzięli na to pieniądze?
5: No tutaj muszę powiedzieć, że bardzo dobra współpraca z Funduszem Ochrony Środowiska, tutaj naszym wielkopolskim, to są pożyczki umarzalne. Dalej współpracujemy oczywiście z nimi, zresztą na otwarciu fermy naszej fotowoltaicznej był zaproszony pan prezes. Bardzo się cieszyliśmy z jego obecności i powiem, że to jest droga, którą będziemy podążali. Jeżeli można coś, co obniża nasze koszty, wybudować jeszcze, w cudzysłowie oczywiście, za czyjeś pieniądze, nie lokując swoich, oczywiście spłacając je, ale z częścią umarzalną, to po prostu warto.
4: Dziękuję bardzo za rozmowę, a o farmie fotowoltaicznej w gminie Komorniki, niesamowitym urządzeniu, opowiadał pan Maciej Mieleński, kierownik projektu.
5: Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.
0: Poranny gość.
3: Rozmawiała Lilia Łada.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

23 lipca, czwartek, słuchacie Radia Emaus. Dziś imieninowe pozdrowienia mamy dla Brygidy, Bogny, Apolinarii, Joanny, Jana, Bolesława, Kasjana, Krystyna, Apolinarego, Sławosza i Żelisława. Pozdrawiam serdecznie. Za mniej więcej 25 minut zaczynamy konkurs filmowy do wygrania, jak zwykle, zaproszenia do Multikina. O 10.45 wyruszymy z kolei w muzyczną podróż w czasie, a o 11.30 specjalne wydanie serwisu kulturalnego. Dziś moim gościem będzie Ania Gruszka z Centrum Kultury Zamek. W tej chwili za 7.09.

0: Jest czwartek, 23 lipca, minęła 9.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Hipodrom Wola zaprasza na zawody jeździeckie i piknik. Restauracja Podleśna w Gostyniu idzie do remontu. Synoptycy ostrzegają przed burzami w całym kraju. Piknik rodzinny i zawody jeździeckie na hipodromie Wola rozpoczną się już w najbliższą sobotę. Sercem wydarzenia będą zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody. Widzowie będą mogli podziwiać rywalizację par koni-jeździec w konkursach o zróżnicowanym stopniu trudności. Od 30 do nawet 120 cm. O godzinie 9 natomiast rozpocznie się piknik rodzinny, a wraz z nim szereg innych atrakcji. Zapewnia Anna Skowalczyńska z hipodromu na Woli.
3: Będą atrakcje dla odwiedzających, między innymi będzie to sportowa aktywność związana z ucznictwem, edukacja przyrodnicza, stoiska między innymi insektami. W tym samym czasie odbędzie się też zlot samochodów cabrio na naszym terenie. Planujemy strefę hobby horse dla najmłodszych zawodników. Dodatkowo pojawią się też koło gospodyń. Jesteśmy w trakcie też ustalania oprowadzanek dla uczestników na koniach.
2: Rywalizacja sportowa planowana jest w godzinach od 9 do 17. Wstęp na całe wydarzenie jest bezpłatny. Część po dawnej restauracji i hotelu Podleśna w Gostyniu doczeka się remontu. W obiekcie mają powstać nowe pomieszczenia biurowo-administracyjne pod nową jednostkę. Mowa o Centrum Usług Wspólnych. Liczymy, że na najbliższej sesji radni zgodzą się na przekazanie 100 tysięcy złotych na dokumentację projektową, mówi zastępca burmistrza Gostynia Grzegorz Skorupski.
4: Będzie obejmował całe piętro tego budynku. Część z tych pomieszczeń chcemy jednak zostawić na razie na pomieszczenia hotelowe, czyli w momencie, kiedy OSIR, który ma we władanie obecnie ten budynek, kiedy OSIR będzie robił jakieś w przyszłości oferty dla klubów sportowych, młodzieżowych czy też nie, będzie miał jakieś miejsce też, żeby zapewnić część noclegu.
2: Wszystko ma się zakończyć w niedalekiej przyszłości.
4: W ciągu najbliższych miesięcy chcemy, aby jak najszybciej przenieść panie z SUW-u, które są w tej chwili właśnie w tych piwnicach przedszkola numer 5 i w takich warunkach, które w żadnym wypadku nie chcę pozwolić na to, żeby w XXI wieku ktokolwiek pracował. Chcemy, żeby całość tego na pewno z przyszłym rokiem szkolnym już funkcjonowała jako CUF, a mam nadzieję, że jako już wcześniej, jako odrębna instytucja.
2: Parter budynku będzie dostępny pod wynajem. Na ten moment nie ma planów powrotu do działalności gastronomicznej. Mieszkańcy dzielnicy Gronowo w Lesznie mogą już korzystać z pierwszego w tej dzielnicy ciągu pieszo-rowerowego. Oficjalne otwarcie rozpoczęło się od poświęcenia trasy przez proboszcza gronowskiej parafii księdza Mieczysława Jarczewskiego. Nowa trasa łączy ulicę Chocimską i Poznańską. Ma 735 metrów długości, asfaltową nawierzchnię, a przy niej znajduje się 26 energooszczędnych latarni LED, 6 ławek oraz 8 stojaków na rowery. Koszt inwestycji wyniósł blisko 1 600 000 zł. Synoptycy ostrzegają przed burzami, które mogą pojawić się dziś w całej Polsce. Będzie im towarzyszył dość silny wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zamierza wydać ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia dla niemal całego kraju. Trzeba spodziewać się dynamicznej pogody, mówi synoptyczka IMGW Anna Gryczman.
5: W całym kraju spodziewamy się burz, przelotnych opadów deszczu, które miejscami mogą być intensywne, m.in. na wschodzie, północy czy południu Polski. Burzom będą towarzyszyły silniejsze porywy wiatru do 70 km na godzinę, ale nawet bez burz, bez wyładowań atmosferycznych, ten wiatr może być porywisty.
2: Burzom mogą towarzyszyć opady drobnego gradu. Synoptyczka dodała, że w niektórych miejscach może pojawić się ryzyko utworzenia trąb powietrznych. Podobna pogoda będzie w Polsce w piątek. W weekend spodziewane jest z kolei ocieplenie.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Na termometrach w Wielkopolsce w tej chwili od 12 do 16 stopni Celsjusza. Cały czas jest pochmurno, przelotnie również pada deszcz. Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w Wielkopolsce pogoda ma się nieco wyklarować dziś około godziny 16. Czy to wyklarowanie na długo będzie z nami, czy nie, no to oczywiście czas pokaże. Na barometrze 1010 hektopaskali. Biomet jest dzisiaj umiarkowany.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Jak poranek mglisty, wieczór przezroczysty. Tak brzmi pogodowe przysłowie ludowe. A tu ani poranek mglisty, ani wieczór przezroczysty. Chociaż jak mówiłem parę minut temu w prognozie pogody, ma się aura nasza poznańska nieco wyklarować po godzinie 16. Dziś 15. rocznica śmierci Amy Winehouse, wielkiej wokalistki, przez niektórych niedocenianej, przez niektórych wielbionej, przez niektórych nienawidzonej, przez niektórych kochanej. Tej wokalistki będzie właśnie dotyczył konkurs filmowy, chociaż ona w żadnym filmie nie zagrała, a konkurs zaczynamy już za niespełna 4 minuty po piosence w wykonaniu Jamesa Blunta.

0: Radio Emaus. Poranny konkurs.
1: Poranny konkurs filmowy, należałoby dodać. Do wygrania pojedyncze zaproszenie, jeden bilet do Multikina, które zaprasza w przyszłym tygodniu na premierę dokumentu muzycznego zatytułowanego Wham! 10 Days in China, film dokumentujący trasę koncertową po Chinach, w którą duet Wham! Wybrał

imię i nazwisko na końcu, natomiast proszę napisać odpowiedź na pytanie, które za chwilę zadam. Jak wspominałem parę minut temu, dziś mija 15 lat od śmierci brytyjskiej wokalistki Amy Winehouse. W 2024 roku, dwa lata temu, premierę miał film biograficzny zatytułowany Back to Black, film biograficzny oczywiście o Amy Winehouse. Pytanie konkursowe brzmi: kto grał jej rolę w tym właśnie filmie, w filmie Back to Black? Kto grał rolę Amy Winehouse? 71-48, czekam na wasze SMS-y, a Amy Winehouse zaśpiewa właśnie teraz.

Konkurs filmowy właśnie trwa. Dziś pytam was o imię i nazwisko aktorki, która wcieliła się w rolę Amy Winehouse w filmie biograficznym Back to Black, historia Amy Winehouse, filmie, który miał premierę 2 lata temu. Nasz numer telefonu 71 48. Zapraszam do zabawy, do zdobycia dzisiaj bilet do multikina.

0: Radio Emaus. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.
5: Kiedyś Budka Suflera nagrała piosenkę Ona przyszła prosto z chmur, a Lilia Łada przyszła dzisiaj z chmurą, bo przyniosła wielkie opady deszczu i jeszcze prognozuje nam tutaj burzę z gradem, prawda?
6: A to nie ja, to Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bardzo proszę tu na mnie nie zwalać.
5: No tak, ale ty jesteś takim medium.
6: Ja bym tego tak nie określiła, a poza tym przyszłam nie z chmur, tylko przyszłam z newsroomu i tu się w ogóle nic nie zgadza. O.
5: Zweryfikujemy. Czym będą zajmować się nasi reporterzy?
6: No, patrząc na pogodę za oknem, to tak trochę nie a propos będą się zajmować. Będziemy mówić dzisiaj o wszystkich weekendowych imprezach, ponieważ mamy już czwartek. No i najwyższy czas zacząć się przygotowywać. A imprez w Poznaniu i w okolicach nie brakuje. I one się będą działy w sobotę i w niedzielę. I warto będzie na każdą z nich się wybrać. No, pogoda na razie jeszcze jakby nie zaprasza do udziału w imprezach plenerowych, ale to się ma zmienić, o czym też mówią synoptycy z IMGW.
5: Oby się lato nie skończyło.
6: Nie skończy się, na pewno nie skończy się w ten weekend. To już wiemy na pewno. Otóż Poznań zaprasza na jarmark świętego Franciszka na Śródkę, a z kolei na hipodromie Wola będą się odbywały zawody jeździeckie i piknik rodzinny. A Swarzędz 26 lipca zaprasza na piknik miodowy i tam to dopiero będzie słodko. Bo będzie można sobie nie tylko obejrzeć wirowanie miodu, ale także od razu spróbować, jak taki miód świeżo po odwirowaniu smakuje, a potem zrobić stosowne zakupy miodowe oczywiście na kiermaszu, który towarzyszy właśnie piknikowi w Swarzędzu. Wszystko to się oczywiście dzieje w skansenie pszczelarskim przy ulicy Poznańskiej. Kto jeszcze nie był, koniecznie powinien się tam wybrać. Miejsce jest wyjątkowo urokliwe i właśnie przy okazji pikniku warto się tam wybrać. Będziemy oczywiście też mówili o tym, że już w poniedziałek rusza przystanek Jezus i trwają ostatnie przygotowania do tego przystanku. Ewangelizatorzy już powoli są na miejscu. Praca wre do tego stopnia, że naprawdę wszyscy są zapracowani po uszy. No ale trudno się dziwić, to już ostatnie chwile. Będziemy mówili, co słychać na przystanku Jezus tuż przed wyruszeniem w teren na Poland Rock Festival. Będziemy mówili także o remoncie bocznej nawy kościoła w Lusowie, który się właśnie zakończył. Kto nie widział tej bocznej nawy po remoncie, koniecznie powinien to zrobić, dlatego że nawa odzyskała swój pierwotny wygląd z całą urokliwością detali architektonicznych, ponieważ świątynia jest wybudowana w stylu neogotyckim. I warto to zobaczyć. Będziemy mówili też o nowym muralu, który powstaje w Kościanie, o nowej drodze rowerowej, która powstała w Lesznie i o mszy motocyklistów, na którą w sobotę zaprasza parafia w Bukowcu. No, będzie też oczywiście o farmie fotowoltaicznej w Komornikach, która właśnie została otwarta i ona ma ogromne znaczenie. Właśnie o tym znaczeniu również będziemy informowali w naszych serwisach.
5: To wszystko.
6: Będzie jeszcze znacznie więcej informacji, no ale przecież nie mogę zdradzić wszystkiego, prawda?
5: Jak to się mówi, nie wyciągaj się wszystkich asów z rękawa chyba, prawda?
6: Dobra? O właśnie, tak. Bardzo pięknie to powiedziałeś.
5: No dobrze, bardzo ci dziękuję w takim razie. Usłyszenia o godzinie 10:00. To była Lilia Łada. Ja przypomnę jeszcze raz pytanie konkursowe. Kto zagrał rolę Amy Winehouse w filmie biograficznym w roku 2024 w filmie zatytułowanym Back to Black? Dzisiaj Amy Winehouse jest... O Amy Winehouse mówimy dzisiaj w konkursie filmowym, ponieważ dzisiaj mija 15 lat od jej śmierci. W takim razie ja czekam na wasze odpowiedzi. Mam nadzieję, że wszystkie będą poprawne, jak to dotąd zresztą jest. Proszę je wysyłać pod numer 7148 w treści wiadomości. Proszę wpisać słowo Emaus, potem kropka, potem imię i nazwisko. I na samym końcu SMS-a proszę podać imię i nazwisko tej aktorki, która w rolę Amy Winehouse wcieliła się właśnie w tym filmie biograficznym zatytułowanym Back to Black. Amy Winehouse jeszcze raz na naszej antenie.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

0: poranny konkurs.
1: Marisa Bella, tak nazywa się aktorka, która zagrała rolę Amy Winehouse w filmie biograficznym Back to Black, filmie sprzed 2 lat. Wejściówkę do multikina otrzymuje dzisiaj pan Grzegorz, którego serdecznie pozdrawiam. Za chwilę wysyłam do pana wiadomość tekstową z informacją odnośnie odbioru tejże nagrody, czyli biletu do multikina. Gratuluję serdecznie. A tym, którym się nie udało, zapraszam jutro o 9.15, ostatni w tym tygodniu konkurs filmowy w Radiu Emaus. Startujemy jutro o 9.15.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.
7: Jest czwartek, 23 lipca, minęła 10.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
8: Szamotulskie kino już po remoncie. 3 miliony złotych na kulisy kultury w Wielkopolsce. Prawo i Sprawiedliwość już jest faktycznie podzielone, uważa minister Kierwiński. Kino Halszka w Szamotułach zakończyło trwający ponad 2 lata proces wymiany sprzętu projekcyjnego. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
9: Kilkunastoletni wyeksploatowany projektor, który wymagał już częstych przeglądów i stwarzał ryzyko awarii, został zastąpiony nowym urządzeniem. Obecnie kino dysponuje sprzętem w profesjonalnym standardzie DCI. Nowy projektor wyświetla obraz w rozdzielczości 4K przy jasności 24 tysięcy lumenów, co wymiernie przekłada się na wyższą szczegółowość i wyrazistość projekcji. Szacowana żywotność tego urządzenia wynosi około 50 tysięcy godzin pracy. Całkowity koszt inwestycji przekroczył 330 tysięcy złotych. Zebrane środki pochodziły z 2 źródeł. Około 178 tysięcy złotych stanowiło dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, a blisko 200 tysięcy pokrył lokalny samorząd. Kameralna sala szamotulskiego kina mieści 180 widzów. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
8: 32 projekty i 3 miliony złotych. 19 gminom z regionu Samorząd Województwa Wielkopolskiego przyznał pomoc finansową w ramach tegorocznej edycji programu Kulisy Kultury. Przedział prac, na które można dostać dofinansowanie, jest bardzo szeroki, zapewnia kierownik oddziału do spraw popularyzacji kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Piotr Landsberg.
10: My nie wskazujemy nigdy tego zakresu, to gmina sama musi określić, na co najbardziej potrzebuje tych pieniędzy. Natomiast to są bardzo różne potrzeby. W tym roku mamy na przykład gminę Nowy Tomyśl, który poprawia funkcjonalność sceny w swoim ośrodku kultury, albo gminę Kępno, które stara się zwiększyć dostępność infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez remont i doposażenie pomieszczeń.
8: Program Kulisy Kultury został zainaugurowany w 2021 roku. W jego poprzednich edycjach dofinansowanie samorządu województwa uzyskało 211 zadań poprawiających funkcjonowanie lokalnych instytucji kultury. Wśród nich było 45 projektów inwestycyjnych i 166 remontowych, które kosztowały 15 milionów złotych. Kościan będzie miał nowy mural. Nad kanałem Ulgi kościański artysta Marcin Michalewicz pracuje właśnie nad ekologicznym malowidłem zatytułowanym Włącz myślenie, a zwracającym uwagę na kwestie ochrony środowiska i jakości powietrza. Mural został wyłoniony w konkursie Wielkopolski Ekomural organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pod patronatem marszałka województwa wielkopolskiego. Prawo i Sprawiedliwość już jest faktycznie podzielone, a Jarosław Kaczyński stracił pozycję lidera prawicy, uważa szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński. Czwartek jest ostatnim dniem, w którym posłowie PiS mogą składać deklaracje o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. Na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia Marcin Kierwiński mówił, że spór o stowarzyszenia w Prawie i Sprawiedliwości pokazuje głębokie podziały w tym ugrupowaniu.
11: PiS już pękł w środku, nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Natomiast jeszcze dziś Kaczyński da radę dogadać się na tyle z Morawieckim, żeby razem wyjść i powiedzieć, no doszliśmy do porozumienia. Tylko oni już któryś raz dochodzą do tego porozumienia i za każdym razem jest gorzej. Bo dziś Kaczyński nie ma interesu, nie ma siły, żeby wyrzucić Morawieckiego, a z kolei Morawiecki nie ma sam odwagi, żeby samemu odejść z PiS-u, więc są jeszcze w takiej dziwnej relacji.
8: południe prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ma spotkać się z Mateuszem Morawieckim. Politycy związani z byłym premierem nie zamierzają składać oświadczeń i zrezygnować z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
7: Pogodzie na razie bez zmian, jesień w środku lata, chociaż w tej chwili za oknem tutaj obserwujemy małe rozpogodzenia, ale na termometrze tylko 14 stopni, temperatura wzrośnie bardzo nieznacznie, rosnąć będzie także ciśnienie, na razie jego wartość to 1011 hektopaskali.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
7: Jest 3 lipca, jest czwartek, imieniny Brygidy, Bogny i Apolinarii. Przy mikrofonie Radia Emaus, Tomek Wandel. Będę z wami dzisiaj do godziny 12. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Prosić o coś Boga w imię Jezusa nie oznacza realizacji samolubnych zachcianek albo instrumentalnego traktowania świętego imienia Syna Bożego. Cokolwiek robię, spędzam czas z dziećmi, czy jestem w kościele, czy ciężko pracuję, czy robię budżet domowy, to wszystko powinno dziać się w świadomości, że jestem zależny od Pana, bez Niego nie dam rady, że robiąc te rzeczy reprezentuję samego Jezusa. Co pomaga mi nie zapomnieć o Bogu w ciągu dnia?

Słuchajcie, Radia Emaus w czwartek 23 lipca. W tej godzinie jeszcze muzyczna podróż w czasie. Przy okazji prezentacji kalendarium muzycznego zaprezentują się TTO i Slash. O 11.10 natomiast spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem, a o 11.30 spotkanie z Anią Gruszką. Profesor Jerzy Bralczyk będzie mówił o zawiłościach języka polskiego, Ania Gruszka będzie natomiast opowiadała o tym, jak kulturalnie Centrum Kultury Zamek ma zamiar w tym miesiącu i w najbliższych tygodniach zachęcać poznaniaków do aktywności. 11.30 to Ania Gruszka, 11.10 profesor Jerzy Bralczyk, a już teraz grupa R.E.M.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

O małych szczęściach śpiewał Kuba Badach. Następna piosenka też będzie polska, ale zaśpiewana po angielsku, w związku z czym no trudna do zidentyfikowania, ale myślę, że i tak wszyscy poznają przecież głos Roberta Gawlińskiego. Son of the Blue Sky to Wilki.

Jeszcze bliżej to piasek, jeszcze bliżej, a właściwie już teraz do kalendarium muzycznego. Zaczynamy muzyczną podróż w czasie, a zaczynamy od piosenki, która powstała równo 25 lat temu.

0: Song, rok premiery tej piosenki to rok 2001. Wykonuje ją Titio Yambalu Felicia Jah. Tak naprawdę nazywa się ta wokalistka, ukrywająca się najczęściej pod pseudonimem właśnie Titio. Pochodzi ze Szwecji, a jej egzotyczne nazwisko wynika stąd, że jej ojciec urodził się w Sierra Leone. Zapraszam na kalendarium muzyczne Radia Emaus.
1: Muzyczna podróż w czasie.
0: 65. urodziny świętuje dziś Martin Gore, autor tekstów i jeden z muzyków grupy Depeche Mode. Dokładnie 66 lat temu w klubie studenckim Żak w Gdańsku odbył się pierwszy występ zespołu Czarno-Czarni. 59. urodziny świętuje dziś Saul Hudson, znany szerzej pod pseudonimem Slash. Jest gitarzystą grupy Guns N' Roses i gra tak.

0: Minęła 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Warta Poznań wraca do gry. Muzeum Pierwszych Piastów zaprasza na warsztaty. Komisja Europejska przygotowuje projekt wspólnego biletu na podróże koleją w Unii Europejskiej. Już jutro piłkarze Warty Poznań wracają do gry. W ramach pierwszej kolejki pierwszej ligi Duma Wildy zagra w Bytomiu z miejscową Polonią. Pomimo czterech porażek w sparingach przedsezonowych, wiary w swój zespół nie traci trener poznaniaków Maciej Tokarczyk. Zaznacza również, że drużyna Polonii została szczegółowo przeanalizowana.
3: Znam bardzo dobrze trenera Gerege, także wiem, w jakim modelu on funkcjonuje, wiem, jakie rzeczy są dla niego ważne. Wiem również, że to będzie zupełnie inna struktura niż w jego poprzednim klubie UKS-ie, bo tam grał w systemie 4-3-3, tutaj będzie grał 3-4-3, już w tym systemie funkcjonował w Skrze Częstochowa, to też jest taki system, który jest wpisany w DNA Polonii Bytom, także mamy bardzo dużą wiedzę na temat tego, w jaki sposób ten mecz będą chcieli rozgrywać.
2: Początek spotkania w Bytomiu o godzinie 18.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zaprasza na kolejne warsztaty etnograficzne. W piątek 1 sierpnia w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach uczestnicy będą mogli własnoręcznie wykonać tradycyjnego ludowego pająka. Ozdobę, która dawniej zdobiła wnętrza wiejskich domów i była symbolem pomyślności oraz dostatku, mówi Joanna Wieczorek z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
4: Zapraszamy, bo to jest naprawdę doskonała propozycja zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i wszystkich miłośników kultury ludowej, rękodzielnej dzieła oraz dawnych tradycji. Nie są wymagane żadne wcześniejsze umiejętności, liczą się chęci do twórczego działania i odkrywania dziedzictwa wielkopolskiej wsi. Udział w cenie biletu wstępu.
2: Warsztaty odbędą się w Zagrodzie ze Sławna i potrwają od godziny 12 do 16.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Jak bezpiecznie spędzić wakacje nad wodą, w lesie i podczas letniego wypoczynku? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można poznać podczas pikniku profilaktycznego Bezpieczne Wakacje 2026, który dziś o godzinie 10 rozpoczął się w Chodzieży na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Na uczestników czekają stoiska edukacyjne przygotowane m.in. przez Komendę Powiatową Policji w Chodzieży, Straż Pożarną, Wodno-Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Chodzieski Szpital, Nadleśnictwo Podanin oraz Powiatową Stację Sanitarno-epidemiologiczną.
1: Informacje z kraju i ze świata.
2: Podróże po Europie będą wygodniejsze. Komisja Europejska przygotowuje przepisy, dzięki którym będzie można kupić jeden wspólny bilet na podróż koleją do krajów Unii Europejskiej. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński zapowiedział w programie trzecim Polskiego Radia, że powstanie specjalna aplikacja do zakupu takich biletów.
5: Tak jak rezerwujemy, nie wiem, hotel poprzez aplikację, to będziemy mogli zarezerwować również bilet kolejowy na trasach europejskich i dodatkowo będziemy negocjować prawa pasażerów kolejowych. Teraz mamy prawa pasażerów lotniskowych i zakończyliśmy pracę i od przyszłego roku już ci, którzy korzystają z samolotów i będą mieli dodatkowe prawa, to tym razem rozpoczynamy pracę nad prawami pasażerów kolejowych. To jest bardzo ważne, bardzo istotne i myślę też, że to będzie pewna rewolucja.
2: Przepisy proponowane przez Komisję Europejską zakładają, że pasażer kolei będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie, jeśli pociąg będzie odwołany lub opóźniony. Wspólny bilet będzie można kupić nawet, gdy będzie konieczność kilku przesiadek. Komisja Europejska zwraca uwagę, że przy wprowadzaniu przepisów kluczową kwestią do rozwiązania jest punktualność pociągów. Z danych Europejskiego Atlasu Kolejowego wynika, że polskie koleje osiągają 85% punktualności. Gorzej jest pod tym względem w Niemczech, gdzie 75% pociągów jest punktualnych.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: W Wielkopolsce niebo cały czas jest zachmurzone. W niektórych lokalizacjach z pewnością pada również deszcz. Dane meteo na tę chwilę to 15 stopni Celsjusza i 1010 hektopaskali.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: What About Us to Brandy. Jest czwartek, 23 lipca w Egipcie. Dzisiaj mają święto rewolucji lipcowej. Na Fidżi święto konstytucji, w Libii święto rewolucji, w Papui Nowej Gwinei święto wyzwolenia, a ruch Rastafari świętuje dziś obchody rocznicy urodzin Haile Selassie. My pozdrawiamy oczywiście wszystkich tych, którzy dzisiaj mają okazję do świętowania. Pozdrawiamy przede wszystkim też solenizantów, czyli Brigidę, Bognę, Apolinarię, Joannę, Jana i Bolesława. Słońce wstało dziś o 4:59, zajdzie o 20:57. Tomek Wandel przy mikrofonie jeszcze przez niecałą godzinę. O 11:30 dołączy do mnie na parę minut Ania Gruszka z Centrum Kultury Zamek, z którą porozmawiam o planach tej instytucji na najbliższe tygodnie. Natomiast teraz pora na profesora Jerzego Bralczyka.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Maciej niedawno ukończył studia licencjackie i zaczął się zastanawiać, jak może o sobie powiedzieć. Czy może powiedzieć, jestem licencjatem? Dla pana Macieja jest to trochę dziwne. Tak samo zastanawia go określenie zdałem licencjat, które się odnosiłoby do końcowego egzaminu. Mamy tutaj aż trzy możliwości, że końcowy egzamin to jest licencjat, że stopień naukowy to jest licencjat i że osoba, która ten stopień ma, to jest licencjat. W istocie używamy tego określenia w dwóch odniesieniach. Po pierwsze i głównie na stopień, który się osiągało, a potem odnosi się to także do osoby. A więc można powiedzieć, że ktoś ma licencjat, tak jak ma doktorat, albo że jest licencjatem, tak jak jest doktorem. Kiedyś licencjat, bardzo dawno temu, kilkaset lat temu, to była osoba z licencją. Dzisiaj słowa licencja używamy trochę inaczej. Licencja to jest z łaciny pewna swoboda, ale także pozwolenie, od słowa licet, wolno, można. No i licencjat to kiedyś była najpierw osoba i to właściwie mniej więcej tyle, co dzisiaj doktor. Potem oznaczało to kogoś, kto jest doktorantem, także osoba, ale która jeszcze studiuje. Potem zaczęło to oznaczać także pewien stopień naukowy. I tak jak to w niemieckim też było, doktorat, licencjat, przez te analogie częściej zaczęło się używać tego jako określenia stopnia. W angielskim odpowiednie słowo oznacza dzisiaj także i osobę, i stopień. We francuskim mamy osobne słowa i na osobę, i na stopień. U nas raczej możemy powiedzieć o kimś, że jest licencjatem, choć rzadko to stosujemy, i o stopniu naukowym, że to właśnie jest licencjat, który się uzyskało. A więc licencjat uzyskał licencjat. No niestety w tych dwóch odniesieniach słowa tego używamy i chyba tak będzie przez następne lata, póki nie będzie jakiejś reformy szkolnictwa.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
3: Lato z Radiem Emaus.

0: sama.
1: Zbliża się 11:30.
2: Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
1: Na godzinę 17 zaprasza pracownia ekonomii społecznej Ładne Rzeczy przy ulicy Święty Marcin. Jak czytać potrzeby kota. Jak czytać potrzeby kota? Warsztaty stworzenia kociego bullet journalu, które poprowadzi behawiorystka kotów, autorka kursów, webinarów, e-booków i miłośniczka kotów w wersji totalnej. Również o 17 zaprasza otwarty ogród na Dolnik przy ulicy Mariackiej 15. Tam odbędzie się Reading Party, czyli impreza z książką. Jak zachęcają organizatorzy, jeśli marzy się komuś godzina czytania bez wyrzutów sumienia, że latem powinno się być na zewnątrz i korzystać z pogody, najlepiej wziąć ze sobą aktualnie czytaną książkę i dołączyć do spotkania w otwartym ogrodzie na Dolnik dziś o godzinie 17. Oczywiście życzymy wszystkim pięknej, słonecznej pogody, co niekoniecznie jest dzisiaj gwarantowane. Kino Bułgarska 19 zaprasza dzisiaj o 17:40 na Przekleństwa Niewinności, na 17:50 film Zaproszenie, to nowa pozycja z Penelope Cruz w roli głównej. O 19:20 włoski dramat obyczajowy O czym sobie nie mówimy. O 19:50 Tak jest życie. Jeśli ktoś by się nie załapał na 19:20 na film O czym sobie nie mówimy, to można sobie jeszcze zaplanować godzinę 21:20. O 18:00 dziś w Centrum Kultury Zamek zwiedzanie zamku z przewodnikiem w języku angielskim. Ja tak się akurat złożyło, że zamek dzisiaj do nas przyszedł. Ania Kruszka, dzień dobry. Znowu nie ten mikrofon, teraz. Ania Gruszka, dzień dobry.
3: Witam serdecznie, cześć.
1: Cześć Aniu, dawno się nie widzieliśmy.
3: Tak, mieliśmy małą wakacyjną przerwę, ale już wracamy do naszych stałych zapowiedzi zamkowych.
1: Tak, bardzo się cieszę, że będziemy kontynuować tę tradycję.
3: Ja również.
1: Tak, zwiedzenie zamku z przewodnikiem w języku angielskim jeszcze dziś o godzinie 18:00, zbiórka w holu sali wielkiej, jeśli dobrze pamiętam.
3: Tak.
1: Czy coś jeszcze w tym miesiącu jest godne polecenia? No wszystko chyba.
3: Oczywiście, wszystko. Tak, przede wszystkim, tak jak już zacząłeś od tych oprowadzeń, to zapraszamy rzeczywiście wakacyjną porą na oprowadzania, jeżeli przyjeżdżacie Państwo do Poznania jako turyści, turystki, albo po prostu mieszkacie w Poznaniu i chcecie spędzić trochę nieoczywisty sposób czasu. Na takiej mikroturystyce, no to zwiedzania zamku przez cały sezon, ale też w wakacje już bardziej intensywnie. Można przyjść na zwiedzanie dla seniorów, dla rodzin z dziećmi.
1: To są z latarkami takie, też.
3: I z latarkami. Tak. To są różne oprowadzania, które są dostosowane właśnie do potrzeb różnych grup odbiorców. No ale skoro mamy wakacje, no to mamy też wakacje na dworze.
1: Czyli ja jeszcze tylko powiem, tak, że jeśli ktoś się wybiera na to zwiedzanie z latarkami, to może tak się komuś wydawać, że latarki oferuje tutaj Centrum Kultury Zamek, a to właśnie
3: tak,
1: nie.
3: Tak, trzeba zaopatrzyć się w swoje latarki, ale no żyjemy w czasach, gdzie każdy prawie ma latarkę przy sobie, bo mamy je w telefonach,
1: ale
3: więc
1: to nie zdaje egzaminów przy takim zwiedzaniu, jak podejrzewam.
3: To proszę wziąć, to są dobre reflektory.
1: O właśnie.
3: Tak, będziemy zwiedzać zamek nocą, więc to jest taka okazja, że rzeczywiście trzeba sobie poświecić po prostu. Ale tak jak mówiłam, wakacje na dworze, czyli cykl dla dzieci, tych, które spędzają wakacje w Poznaniu częściowo czy w całości. Zapraszamy na dziedziniec zamkowy, gdzie można wziąć udział w warsztatach, w spektaklach teatrów z całej Polski i nie tylko. W kąciku Malucha, gdzie mamy aktywności też dla takich najnajów, więc można przyjść z dziećmi w różnym wieku i wakacje na dworze trwają u nas do 4 sierpnia, więc koniecznie sprawdźcie program na naszej stronie i zapiszcie się na wydarzenia. Ale jak wakacje, no to pozostajemy na dworze. Nie tylko dla najmłodszych odbiorców. W tym miesiącu zaczynamy realizować bardzo ciekawe projekty z naszego programu sąsiedzkiego, zamkowego. To był taki nabór, gdzie mieszkańcy, mieszkanki Centrum Poznania, Starego Miasta mogli zgłaszać swoje inicjatywy, projekty, pomysły na to, jak zaangażować się w kulturę i jak stworzyć ofertę kulturalną dla sąsiadów, znajomych, dla ludzi z Poznania.
1: Jak podejrzewam, takie zgłoszenia się pojawiły.
3: Pojawiło się ich dużo, więc zaczynamy już realizować różne projekty, między innymi innymi warsztaty kuglarskie, warsztaty, gdzie można nauczyć się różnych sztuk cyrkowych. Odbywają się cyklicznie w parku Adama Mickiewicza. Zapraszamy też na spacery przyrodnicze dla rodzin z dziećmi. Będziemy poznawać rośliny, które rosną w naszej okolicy. Zobaczymy, co tam w tych trawnikach mieszka, lub wędrowny klub książki. Wydarzenia są bezpłatne i zachęcamy do udziału szczególnie osoby z centrum, ze Starego Miasta, ale oczywiście zapraszamy wszystkich poznaniaków i poznanianki.
1: Tak jest, na pewno przyjdziemy.
3: Tak, kino pałacowe, wiadomo, jak wakacje, to plenerowe pokazy kinowe, które są w całym Poznaniu, również u nas na dziedzińcu zamkowym, plenerowe pałacowe. Gramy absolutne hity i gramy nowości. Zapraszamy m.in. na piknik pod wiszącą skałą, a dzisiaj wieczorem na klasyczny włoski horror Suspiria, który niedawno był remake'owany. Mogliśmy go zobaczyć w nowej wersji, ale zachęcamy szczególnie do zobaczenia tej oryginalnej z lat 70. Bardzo psychodeliczne kino. Straszne, ale w taki sposób, który nie jest szczególnie przerażający. Jest niezwykle intensywny scenograficznie, kolorystycznie, ma świetną muzykę, więc serdecznie zapraszamy i również jeszcze można pooglądać Wajdę.
1: No właśnie, cały czas jeszcze można Wajdy. Się bo rok 2026 jest rokiem Wajdy, jako że w tym roku świętujemy stulecie jego urodzin i Centrum Kultury Zamek w takim specjalnym cyklu rewizje przypomina jego twórczość.
3: Tak,
1: a
3: można...
1: To ty miałeś mówić, a ja powiedziałem.
3: Proszę, dziękuję bardzo. Jeszcze w lipcu i sierpniu pokazy Brzeziny i Kroniki Wypadków Miłosnych, no ale oczywiście w kinie pałacowym też nowości, także zachęcamy do sprawdzania repertuaru. Czekają nas przedpremiery i pokazy najnowszego kina, tego, co wchodzi właśnie na ekrany. Oczywiście też muzyka, już trzeba wspomnieć o muzyce. W najbliższy weekend, w sobotę i niedzielę, zapraszamy również na dziedziniec zamkowy. Dziedziniec zamkowy w wakacje jest absolutnie obłożony wydarzeniami. Festiwal Go On Stage, przepraszam, to okazja do posłuchania nowych, młodych wykonawców z Poznania i okolic. Biorą udział w konkursie na najlepszy wykon, na zespół, który najbardziej zainteresuje publiczność i zdobędzie największe uznanie. Ale to nie tylko pokazy, nie tylko koncerty tych młodych muzyków, ale też usłyszymy Zutę, czyli zespół poznański, już świecący trumf na arenie polskiej.
1: No już prawie renomowany.
3: Renomowany, tak. Świetny zespół z takim big beatowym sznytem, więc serdecznie zapraszamy. No i jeżeli chodzi o muzykę, to nie możemy nie wspomnieć o koncercie, który dopiero we wrześniu, ale jest to ostatni koncert, tak nazywa się trasa i sam koncert Lecha Janerki. Więc to jest prawdopodobnie na 99% rzeczywiście ostatnia szansa na posłuchanie Janerki. Bilety schodzą w ekspresowym tempie, dlatego już teraz zachęcamy do kupienia ich, bo we wrześniu raczej ich już nie będzie.
1: Ale ja cały czas mam nadzieję, że ten ostatni koncert to jest tylko akcja marketingowa i to nie będzie ostatni koncert.
3: Mamy przecieki, że to rzeczywiście może być ostatni koncert. Tym bardziej zachęcamy Państwa do szybkiego kupienia biletów, naprawdę. Te koncerty w ramach tej trasy oczywiście odbędą się w paru miastach w Polsce, ale w Poznaniu jedyna okazja to u nas w Centrum Kultury Zamek 5 września.
1: Na dziedzińcu.
3: Na dziedzińcu. No i jeszcze literatura. Nie możemy pominąć literatury. Na nasze stałe cykle Zamek czyta, Zamek rozmawia czekamy do września, ale już na początku sierpnia spotkamy się na 10. jubileuszowych ogólnopolskich mistrzostwach slamu poetyckiego. Czym jest slam poetycki? To jest taka formuła, w której młodzi twórcy, twórczynie czytają swoje wiersze, a publiczność zgromadzona tym razem w sali wielkiej ocenia je poprzez wyciąganie kartek i w ten sposób wybiera zwycięzcę bądź zwycięzczynię tego slamu. Świetna okazja, żeby posłuchać młodej poezji i wziąć udział naprawdę w takim żywiołowym wydarzeniu poetyckim. W zeszłym roku sala wielka była wypełniona po brzegi i była świetna atmosfera, więc fanów, fanki poezji albo osoby, które chciałby po prostu trochę jej posłuchać, zapraszamy na ogólnopolskie mistrzostwa slamu poetyckiego.
1: Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję również.
1: I ja jeszcze chciałem nawiązać do tego kina w kinie pałacowym, bo jeśli ktoś pamięta kino pałacowe sprzed 20 lat, to niech zapomni, bo teraz kino pałacowe zupełnie inaczej wygląda. Kiedyś filmy wyświetlano w sali wielkiej, były strasznie niewygodne krzesła, ale i tak byłem częstym uczestnikiem seansów, a teraz jest zupełnie inaczej.
3: Tak.
1: Proszę iść po prostu i sprawdzić.
3: Tym bardziej, że nasza duża sala kinowa już od dłuższego czasu po remoncie jest niezwykle wygodna, ale też nasza sala mniejsza, audiowizualna, którą znajdziecie Państwo na drugim piętrze zamku, też jest po remoncie, więc ma świetne fotele, również takie kanapy, więc w super warunkach można pooglądać filmy. A nasze plenerowe pałacowe, pomimo tego, że odbywa się na właśnie dziedzińcu pod takim dużym namiotem, to tam też mamy świetną jakość kinową i ekranu, i dźwięku, więc można naprawdę w super warunkach obejrzeć nowości i absolutne klasyki.
1: Dziękuję Ci bardzo. W takim razie do zobaczenia w kinie.
3: Dziękuję, do zobaczenia
1: i do zobaczenia
3: w sali wielkiej, wszędzie się
1: i do zobaczenia za, powiedzmy, niecały miesiąc tutaj w studiu Radia Emaus przy okazji kolejnych zapowiedzi.
3: Tak, oczywiście.
1: Dziękuję bardzo.
3: Dzięki
1: to była
3: bardzo.
1: Ania Gruszka z Centrum Kultury Zamek.
2: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Ten Mark Knopfler to pięknie gra na tej gitarze i co mnie zawsze zdumiewa u niego, on w ogóle kostki nie używa do gitary. No tak, no jest po prostu mistrzem w tym, co robi. Za 7,5 minuty minie południe, za chwilę Kuba Antkowiak, który dzisiaj wyjątkowo na gitarze nie będzie grał, za to będzie do was mówił, będzie dla was grał ładne piosenki. Ja już serdecznie dziękuję za uwagę. Słyszymy się jutro z samego rana. Do usłyszenia, mówi Tomek Wandel.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
2: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
3: Trwa śledztwo w sprawie tzw. Akademii Gwałtu w stolicy Wielkopolski. Otwarto ukraiński konsulat. W tym wydaniu informacji powiemy więcej o kolejnej edycji Przystanku Jezus. Były szef poznańskiej policji, prywatny detektyw Maciej Szuba uważa, że śledztwo w sprawie ujawnionej przez CNN Akademii Gwałtu może przynieść kolejne zatrzymania. Na południu Wielkopolskiej ujęto w tym miesiącu dwóch mężczyzn. Trafili do aresztu na 3 miesiące. Zdaniem detektywa proceder polegający na odurzaniu kobiet i wykorzystywaniu ich seksualnie wymaga szczególnej uwagi śledczych, ponieważ wciąż nie wiadomo, ile mogło być ofiar.
4: To po prostu przechwycenie pewnych informacji przez policję w państwach europejskich, które no informują tutaj jakby właściwe miejscowo jednostki, podając nawet dość szczegółowe materiały i nawet materiały procesowe, które pozwalają na podjęcie działań. I to jest jakby tutaj szczęście policji, a nie szczęście sprawców przestępstw.
3: Informacje o sprawie niemieccy śledczy przekazali do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, skąd trafiła do polskich służb. Ze względu na charakter działań policja nie informuje o szczegółach śledztwa. Od dzisiaj działalność w Poznaniu rozpoczyna ukraiński konsulat. Placówka mieści się w biurowcu na Grunwaldzie u zbiegu ulic Bułgarskiej i Marcelińskiej. O jej otwarciu informował wczoraj szef ukraińskiej dyplomacji Andrzej Sybicha. Na czele placówki stanął dyplomata Serhii Minajlo. W przeszłości pełnił m.in. funkcję tymczasowego chargé d'affaires Ukrainy w Bośni i Hercegowinie. Konsulat będzie czynny od poniedziałku do piątku przez 4 godziny dziennie. Ukraińcy będą mogli tam załatwić sprawy paszportowe oraz inne formalności urzędowe.
2: Słuchasz informacji Radia Emaus.
3: Ponad 300 ewangelizatorów z całej Polski, w tym 12 księży, 17 sióstr zakonnych, 12 kleryków i braci zakonnych zgłosiło się do udziału w tegorocznej, 26. już edycji ogólnopolskiej inicjatywy ewangelizacyjnej Przystanek Jezus. Spotkanie rozpocznie się w najbliższy poniedziałek, a przez pierwsze 3 dni ewangelizatorzy będą brali udział w rekolekcjach, które w tym roku poprowadzi duszpasterz Szalednicy ojciec Tomasz Nowak. Natomiast 30 lipca wyruszą na spotkanie uczestników festiwalu 32. edycji Poland Rock. To do nich jest adresowany nasz program, wyjaśnia rzecznik prasowy Przystanku Jezus, ksiądz Damian Piątkowiak.
5: Jest to szeroki program od wydarzeń stricte muzycznych przez spotkania z ciekawymi mówcami, którzy będą poruszali tematy bardzo różne, chociażby taki temat bardzo trudny, dlaczego Kościół nie słucha swoich dzieci, o kwestii wykorzystywania seksualnego dzisiaj, ale też takie bardzo motywacyjne tematy, które mają pomóc chociażby przeżywać dobrze swoje ojcostwo, będzie okazja, by przeżyć medytację chrześcijańską, czy skorzystać z pomocy psychoterapeutów, którzy będą też do dyspozycji.
3: Tegoroczne wydarzenie odbywa się w duchu hasła Uczniowie Misjonarze. Tegoroczny Przystanek Jezus zakończy się w niedzielę 2 sierpnia Eucharystią podsumowującą czas ewangelizacji.
2: Informacje sportowe.
3: Ponad godzina gry, jedna groźna akcja i przegrana z Interem Miami. Tak wyglądał debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Media zapowiadały to spotkanie jako rywalizację dwóch wielkich napastników. W zespole Chapli gra Luis Suarez, który strzelił 2 gole. Robert Lewandowski mówił po meczu polskim dziennikarzom, że przed nim i strażakami długa droga do pełnego zgrania.
6: Nie oczekiwałem, że po pierwszym meczu wszystko będzie funkcjonowało tak jak należy, bo w żadnym nigdy zespole coś takiego nie ma i jakby no to jest piłka nożna, ten proces musi się odbić, więc tak samo będzie tu. No, wiadomo, że trening treningami, ale mecze pomagają w tym, żeby gdzieś tam się zaadoptować szybciej.
3: Finalnie Inter Miami wygrał z Chicago Fire 3-2. Dzięki temu ekipa Chapli odskoczyła na 8 punktów w tabeli konferencji wschodniej MLS. Liderem jest drużyna Nashville SC. Kolejny mecz Chicago Fire rozegra w nocy polskiego czasu z soboty na niedzielę. Strażacy zagrają na wyjeździe z New York City.
2: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
7: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu
1: 16 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna jest o wiele niższa, 12 kresek na plusie. W tym momencie jest pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, wiatr wieje z prędkością 22 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1010 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza, obecnie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.

8 minut po godzinie 12 kłania się środek dnia w Radiu Emaus, czy też po prostu druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz. W tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 17. Mamy nadzieję, że będziecie razem z nami mimo tej szarówki, jaką mamy za naszymi radiowymi oknami i też również deszcz widzimy i wiatr spory, ale mamy nadzieję, że mimo wszystko umilimy wam czas co najmniej do popołudnia. Bądźcie z nami, już za moment mini audycja 5 minut z Bogiem, ale zanim ten program się pojawi, no to będzie Ania Dąbrowska i utwór Z Tobą Nie Umiem Wygrać. Ja mogę zdradzić, my z Mateuszem nie walczymy, bo jesteśmy równymi partnerami, przynajmniej dzisiaj oczywiście. Dzień dobry, miejcie dobry czwartek.

0: Radio Emaus. W środku dnia. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.
2: Czasem opieramy się przy przycinaniu. Nie rozumiemy, że jest ono niezbędne, abyśmy mogli zaowocować, aby narodziło się w nas, w naszym postępowaniu, coś nowego, dobrego. Warto zaufać Bożemu procesowi przycinania. Pozwolić, by zadomowiło się w nas Boże Słowo i wszystko, czego uczy nas Jezus. Wtedy staniemy się podobni do Pana, wtedy zaowocujemy. Pomyśl, kiedy Boże przycinanie, oczyszczanie moich działań jest dla mnie najtrudniejsze? Dlaczego? Może poproszę dziś podczas modlitwy Boga, by pomógł mi przejść przez to oczyszczenie.
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Dwadzieścia jeden minut po godzinie 12:00. Za nami mini audycja 5 minut z Bogiem, a za nami duet Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz. Trudno tak razem być nam ze sobą. Bardzo deszczowo zrobiło się za naszymi radiowymi oknami. Oby się przejaśniło za moment, no bo faktycznie pogoda na przykład w tym tygodniu to naprawdę jest, są spore po prostu skoki atmosferyczne, jeżeli chodzi o warunki pogodowe. No ale teraz patrzymy na dzisiejszą kartkę z kalendarza. Dziś mamy czwartek, 23 lipca, 204 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Brygida, Bogna, ale także Joanna. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, czasami ich jest naprawdę bardzo dużo. W tym tygodniu nie było wcale, no i aż nam się trochę smutno zrobiło na antenie, no ale dzisiaj mamy jedno. Mamy dzisiaj dzień włóczy kija. Jeżeli chodzi o przysłowie na dziś, jest ono również pogodowe. Jak poranek mglisty, wieczór przezroczysty. No właśnie, tak sobie myślę, że jak można by było to jakoś przerobić. Jak przedpołudnie deszczowe, to wieczór, no nie wiem jaki. Akurat nie mam pomysłu w tym momencie na dokończenie tego przysłowia. No ale oby ta pogoda się poprawiła. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, w sumie to są, już wam mówię, to jest właściwie 5 zdań na dziś. Pochodzą one od Krystyny Jandy. Brzmią one następująco. W ciągu minuty tyle może się wydarzyć. To lub tamto, trochę tego i trochę tamtego, lub całe tamto i nic tego. Ponieważ ty decydujesz, co jest ważne, to czy tamto. Prawda, bo w radiu przez minutę na przykład może być wejście antenowe, no i przez tę minutę no różne sytuacje mogą być. Może na przykład ktoś wejść do studia, może się ktoś zakręcić na antenie, a może na przykład po prostu zagrać piosenkę, która będzie w tym momencie. Mrozy i Vito Bambino za daleko, a już was teraz zapraszam na godzinę 12:30 na Bilans, czyli magazyn ekonomiczny. Zapraszam w imieniu autora programu, czyli Piotra Wielickiego, ale teraz gramy Mroza i Vito Bambino.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Bilans. Magazyn ekonomiczny Radia Emaus.
7: Ogromne straty rolników w Wielkopolsce w wyniku nawałnic. Poszkodowani mogą już składać wnioski o oszacowanie szkód.
8: Najbardziej ucierpiała kukurydza, ziemniaki oraz buraki.
7: Na razie nie planujemy przywrócenia programu ceny paliw niżej, informuje Ministerstwo Finansów.
9: Cały czas analizujemy sytuację na Bliskim Wschodzie, na rynku ropy.
7: Samorządy i przedsiębiorstwa mogą się już ubiegać o finansowanie inwestycji wzmacniających bezpieczeństwo i odporność państwa. I o tym m.in. dziś w Bilansie. Piotr Wielicki, zapraszam.
0: Bilans, magazyn ekonomiczny Radia Emaus.
7: Nawałnica na przełomie czerwca i lipca spowodowała ogromne straty dla rolników w Wielkopolsce. Największe zostały zanotowane w regionie leszczyńskim. Rolnicy zostali pozostawieni bez bazy paszowej, mówi prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Mieczysław Łuczak.
10: W tym regionie Wielkopolski jest najbardziej rozbudowana produkcja zwierzęca. Właśnie subregion leszczyński charakteryzuje się bardzo dużą koncentracją produkcji zwierzęcej. Tutaj właśnie jest ten dramat podwójny, ponieważ rolnicy co prawda jeszcze mają niewielkie zapasy, ażeby wyżywić swoje zwierzęta, ale no niestety nie będą mieli tej bazy paszowej na nowy sezon.
7: Mieczysław Łuczak dodaje, że zostały również wymłócone zboża.
10: Najbardziej ucierpiała kukurydza, ziemniaki oraz buraki. Najwięcej procentowo są to zboża i kukurydza jest zniszczona praktycznie w 100%. Zboża także od 70 do 90% zostały w tych trzech powiatach zniszczone.
7: Poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski do ubezpieczycieli o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w swoich gospodarstwach. Na podstawie protokołów będą mogli ubiegać się o ewentualne formy wsparcia. Ministerstwo Finansów nie planuje na razie przywrócenia programu ceny paliw niżej. CPN przestał obowiązywać na początku tego miesiąca. Obecnie ceny paliw przekraczają 7 zł za litr. Podczas obowiązywania programu CPN rząd ustalał maksymalną cenę benzyny 95 i 98 oraz oleju napędowego, których stacje benzynowe nie mogły przekroczyć. Minister Finansów Andrzej Domański zwrócił uwagę, że rząd wprowadził CPN, kiedy ropa za baryłkę przekraczała $100, a teraz utrzymuje się na poziomie około $90.
9: Cały czas analizujemy sytuację na Bliskim Wschodzie, zarówno na rynku ropy, ale również patrzymy na marże rafineryjne, na niedobory niektórych paliw na niektórych rynkach europejskich czy światowych szerzej. Wiemy, że w szczególności trudna sytuacja ma miejsce na rynku diesla. Musimy prowadzić odpowiedzialną politykę budżetową. W momencie, kiedy ceny ropy były właściwie na swoim szczycie, podjęliśmy i przygotowaliśmy najdalej idący pakiet osłonowy dla polskich kierowców.
7: Sytuacja na rynku paliw jest niestabilna ze względu na wojnę w Iranie. Mimo podpisanego w zeszłym miesiącu pokojowego memorandum, Stany Zjednoczone i Iran wzajemnie się ostrzeliwują, a Izrael kontynuuje inwazję na Liban. W związku z tym transport ropy przez cieśninę Ormuz jest utrudniony lub niemożliwy. startuje Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności. Samorządy i przedsiębiorstwa mogą się już ubiegać o finansowanie inwestycji wzmacniających bezpieczeństwo i odporność państwa w ramach tego funduszu. Jak przekazuje prezes zarządu Chrobry, spółki zajmującej się wspieraniem finansowym polskiego sektora obronnego Arkadiusz Sułek, pierwsze zgłoszenia już są.
11: W ciągu pierwszego tygodnia ponad kilkadziesiąt już zgłoszeń dostaliśmy. Dzisiaj mamy kolejne spotkania. Zarówno są to firmy technologiczne, startupy, które potrzebują skalowania, jak i duże przedsiębiorstwa, które potrzebują inwestycji rzędu kilkuset milionów złotych.
7: Fundusz dzieli się na część pożyczkową i kapitałową. Część pożyczkowa funduszu jest dostępna w ramach trzech naborów wniosków o pożyczkę dla trzech grup odbiorców: sektora komunalnego, kolejowego oraz przedsiębiorstwa, informuje członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Jakub Jaworowski.
12: Jeśli chodzi o samorządy, no to spektrum ich inwestycji zaczyna się od miejsc schronienia, a kończy się na takich inwestycjach infrastrukturalnych jak drogi czy koleje, ale nie wykluczamy także inwestycji na przykład w cyberbezpieczeństwo, które jest absolutnie kluczowe między innymi dla ochrony infrastruktury krytycznej.
7: Nabór wniosków na część pożyczkową jest prowadzony przez regiony Banku Gospodarstwa Krajowego. Rząd chce, by w Polsce mieściło się centrum zarządzania projektem rozbudowy rurociągów paliwowych na wschód Europy. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że te inwestycje były jednym z postanowień szczytu NATO.
13: A dzisiaj na komitecie podjęliśmy decyzję o zgłoszeniu Polski jako miejsca, w którym powinno być ulokowane centrum zarządzania tym projektem, centrum budowy tych rurociągów. W pokoju będą używane dla jednostek cywilnych w trakcie zagrożenia jakąkolwiek agresją, będą używane dla jednostek i sprzętu wojskowego. Czyli to jest najlepszy przykład dual use, podwójnego zastosowania inwestycji.
7: Na realizację projektu przeznaczono budżet w wysokości 27 miliardów euro. Dwa już działają. Dwa kolejne dołączą na przełomie lipca i sierpnia. Na lotnisku Chopina w Warszawie na dobre rozpoczął się montaż nowoczesnych skanerów służących do odprawy bezpieczeństwa. Z urządzeń nazywanych przez pracowników portu smoczycami będą mogli skorzystać także pasażerowie klasy ekonomicznej. Rzecznik lotniska Piotr Rudzki mówi, że montaż i testy potrwają kilkanaście dni.
14: W czwartek wieczorem przyjechały na lotnisko i rozpoczął się proces montażu, który potrwa jeszcze w tym tygodniu. Następnie urządzenia będą musiały przejść testy 72-godzinne, żeby sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie. I po tym, jak przejdą pomyślnie testy, będzie można je uruchomić.
7: Nowe skanery sprawią, że odprawa bezpieczeństwa będzie szybsza i wygodniejsza. Limit płynów zostanie zniesiony. Nie trzeba też będzie wyjmować elektroniki. Rzecznik radzi jednak, by na razie przestrzegać limitów.
14: W dalszym ciągu pasażerowie muszą mieć świadomość, że limity nie zostały wniesione na wszystkich urządzeniach i nie ma gwarancji, że akurat będą mogli skorzystać z tego urządzenia, które przyspiesza tę odprawę. Dlatego w dalszym ciągu prosimy, aby stosowali się do limitów, póki finalnie wszystkie urządzenia nie zostaną zainstalowane na lotnisku Chopina.
7: Docelowo na lotnisku Chopina będzie 15 nowoczesnych skanerów. Wszystkie pojawią się do końca tego roku. I to wszystkie informacje w tym wydaniu bilansu. Dziękuję za uwagę. Piotr Filicki, do usłyszenia.
0: Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 10 minut zostało do godziny 13. Za nami bilans, czyli magazyn ekonomiczny. Dziękuję w imieniu autora tego programu, czyli Piotra Wielickiego. A za nami trzy utwory: Lighthouse Family, Huba Stang, a także Pharrell Williams. Przed nami punktualnie o godzinie 13. najnowsze informacje Radia Emaus, które przedstawi Mateusz Markiewicz. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie Alanis Morissette i Ironic.

0: Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Tania sobota w Lidlu. Schab wieprzowy bez kości, cena przed obniżką 16,95. Teraz aż 23% taniej. Tylko 12,99 za kilogram. Wszystkie cukierki na wagę aż 25% taniej. Tak, aż 25% taniej. Winogrona jasne bezpestkowe, cena przed obniżką 9,99. Teraz aż 50% taniej. Tylko 4,99 za opakowanie 500 gramów. W sobotę zakupy robię w Lidlu.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 13 na naszych radiowych zegarach, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Zbliża się wyjątkowe nabożeństwo dla motocyklistów. W informacjach Radia Emaus powiemy również o możliwym rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Lecz najpierw informacje z regionu. Pracownik Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych włamał się do systemu medycznego, zmieniał procedury i ujawnił dane pacjentów objęte tajemnicą lekarską. Dyrekcja zawiadomiła już prokuraturę oraz służby do spraw cyberbezpieczeństwa. Wszczęto również wewnętrzne śledztwo. Na razie nie wiadomo, jakie konsekwencje poniósł sprawca. Przypomnijmy, że rocznie placówka przyjmuje około 200 tysięcy pacjentów.
1: Informacje z kościoła w Polsce.
2: Parafia pod wezwaniem świętego Marcina w Bukowcu zaprasza w najbliższą niedzielę o godzinie 15 na niezwykłą mszę świętą. Dlaczego niezwykłą? To wyjaśnia ksiądz Edmund Jaworski, proboszcz parafii w Bukowcu.
3: Ta msza odbywa się pod świętym Krzysztofem, jedynym na świecie wyobrażeniem świętego Krzysztofa na motocyklu. Siedzi sobie na intruderze 1500, a na ramionach ma Pana Jezusa. Święty Krzysztof jest świętym legendarnym. Zastanawiano się nawet na Soborze Watykańskim II, czy go nie wykreślić z Panteonu Świętych, ale ze względu na przywiązanie, że święty Krzysztof jest też patronem Wilna, został ten legendarny święty.
2: Msze święte i spotkania motocyklistów odbywają się od 2010 roku, ale w różnych miejscach. Pierwsze odbywały się w Gółtowach, od 2019 roku w Przemęcie, a od 2025 roku w Bukowcu pod Nowym Tomyślem. Podczas tegorocznego spotkania będzie także prowadzona zbiórka charytatywna dla sióstr Serafitek, które prowadzą dom dla dzieci specjalnej troski przy ulicy Świętego Rocha w Poznaniu.
1: Informacje z kraju.
2: Jesteśmy lojalnymi członkami Prawa i Sprawiedliwości. To deklarują europoseł Piotr Miller i poseł Robert Gontarz. Politycy ci są członkami Stowarzyszenia Rozwój Plus, założonego przez Mateusza Morawieckiego. Podczas rozmowy z dziennikarzami w Sejmie poinformowali, że nie podpisali oświadczenia o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń, do czego w ubiegłym tygodniu zobowiązało członków partii kierownictwo PiSu. Piotr Miller mówił, że grupa skupiona wokół Mateusza Morawieckiego padła ofiarą intrygi grupy pewnych osób.
4: Myślę, że tu takich trzech najważniejszych, chociaż pewnie jest trochę więcej osób, można spokojnie wymienić. Jest to Jacek Kurski, Jacek Sasin czy Patryk Jaki, prawda? I oni z nieznanych mi przyczyn próbują w momencie, gdy Donald Tusk już leży na deskach, jest afera szpitalna, jest katastrofa w finansach publicznych. Oni z nieznanych mi przyczyn znowu podejmują intrygę, żeby wyrzucić premiera Mateusza Morawieckiego z partii. Pomimo tego, że w kwietniu, tak jak mówiliśmy, było wspólne oświadczenie, wspólne porozumienie, że Stowarzyszenie Rozwój Plus może dalej działać.
2: Dziś mija ostatni dzień, w którym posłowie PiS mogą składać deklaracje o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. Oświadczenie nie zamierzają składać politycy związani z Mateuszem Morawieckim. Większość kierownictwa partii uznała, że Rozwój Plus prowadzi do rozbicia ugrupowania, dlatego zakazała posłom działalności na rzecz stowarzyszenia. I na koniec przenosimy się do Częstochowy. 20 czerwca doszło tam do wypadku na przejeździe kolejowym przy ulicy Głównej. Zarzut dotyczący sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym usłyszał kierowca częstochowskiego MPK, który miał ponaglać kierowcę samochodu osobowego, a potem nie udzielić pomocy. Więcej na temat śledztwa mówi prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Częstochowie.
5: Z ustaleń postępowania wynika, że kierujący samochodem osobowym marki Opel 19-letni mężczyzna nie zastosował się do sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej przed przejazdem kolejowym, czym doprowadził do zderzenia tego pojazdu z pociągiem towarowym. W wyniku wypadku kierujący samochodem i pasażer tego pojazdu odnieśli ciężkie obrażenia ciała. Kierujący pojazdem nadal przebywa w szpitalu w stanie ciężkim.
2: Przesłuchany przez prokuratora podejrzany nie przyznał się do zarzuconego mu przestępstwa i odmówił złożenia wyjaśnień. Zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego w kwocie 5000 zł i zawieszenia w wykonywaniu zawodu kierowcy autobusu. 47-latkowi grozi do 8 lat za kratkami.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 15 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna jest nieco niższa, 14 kresek na plusie. W tym momencie jest pochmurno w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 22 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1010 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Jest ona obecnie dobra, ale biometr jest umiarkowany.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 13 kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz. W tym składzie prezentersko-informacyjnym jesteśmy z Wami do godziny 17. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami. A na początek 13 pogramy artystkę, która całkiem niedawno opuściła ziemski padł, można by powiedzieć, ale jak to często mówię, zostaje muzyka i zostają wspomnienia. Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Tak zaczynamy muzycznie godzinę 13. Dzień dobry.

18 minut po godzinie 13. Za nami Bonnie Tyler, a także grupa Jamiroquai. Zanim was odeślę na stronę radioemaus.pl, no to szybka informacja, bo dostałem tutaj informację, że gorzej nas słychać w tym momencie, jeżeli chodzi o poznańską częstotliwość Radia Emaus. Nie martwcie się, nie denerwujcie się, dlatego że trwa przepinanie nadajnika. No i to oznacza małe problemy techniczne, ale w innych miastach nas dobrze słychać, na innych częstotliwościach nas dobrze słychać. Jeżeli nie chcecie stracić sygnału Radia Emaus, no to zapraszamy właśnie na inne częstotliwości. Przypomnę może je: Leszno 92 FM, Nowy Tomyśl 94, a Śrem 106,2, a jeżeli wasze gdzieś tam radia nie łapią tych częstotliwości, wbijacie na radioemaus.pl, tam macie stream nasz radiowy, no i możecie śmiało słuchać Radia Emaus.

Inną kuberką na temat lata na Jeżycach, a wczoraj rozmawialiśmy z Łukaszem Kubiakiem, rzecznikiem prasowym Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych, właśnie o lokalach komunalnych w Poznaniu. Możecie posłuchać tych rozmów na naszej stronie radioemaus.pl w zakładce Gość Dnia, a także w naszej aplikacji mobilnej, do której pobrania Was bardzo gorąco zachęcam. No i oczywiście przypominam o tym, że możecie słuchać Radia Emaus również oczywiście przez streaming, nie tylko przez fale radiowe. To co tutaj mówię, bo może ktoś na przykład włączył się w tym momencie, trwają przez moment jeszcze prace konserwacyjne nad nadajnikiem poznańskim, więc siłą rzeczy ta częstotliwość, czy też ten odbiór stacji w Poznaniu może być nieco słabszy. Zapraszam do streamu Radia Emaus, do pobrania aplikacji mobilnej, tam możecie też posłuchać radia przez streaming, no i również jeżeli łapią wasze radia inne częstotliwości Radia Emaus, również do tego zachęcamy, abyście cały czas mimo tych trudności poznańskich byli razem z nami. A my co? Gramy dalej, słuchajcie, gramy dalej i tym razem będzie po polsku, będzie Piasek, a właściwie Robert Chojnacki i Piasek, a także goście Budzikom Śmierć. Oj, nie ma co ukrywać, pospałoby się, ale przynajmniej dzisiaj tak wam zdradzę, wyspałem się, więc dzisiaj jest dużo energii. Mam nadzieję, że wy dzisiaj też macie dużo energii, mimo tego, że pogoda przed chwilą była bardzo szara, bura i ponura, no ale teraz jest nieco lepiej, przynajmniej w Poznaniu, a ja już się nie rozgaduję, bo to wejście miało być krótsze, a jak zwykle Kuba, rozgadałeś się, Budzikom Śmierć, gramy ten utwór w tym momencie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
2: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
3: Io benedico Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
4: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Krzyż jest sądem Bożym nad nami wszystkimi i nad tym światem. A jak osądza Bóg, oddając życie za nas. Oto najwyższy akt sprawiedliwości, który pokonał raz na zawsze księcia tego świata. I ten najwyższy akt sprawiedliwości jest zarazem najwyższym aktem miłosierdzia. Jezus wzywa nas wszystkich, by iść tą drogą. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Proszę was teraz o jedną rzecz. Niech każdy pomyśli o kimś, z kim nie żyjemy w zgodzie, na kogo się gniewamy, kogo nie lubimy. Pomyślmy o tej osobie i w ciszy, w tej chwili, pomódlmy się za nią i stańmy się dla niej miłosierni.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

Już prawie 17 minut zostało do godziny 14. Za nami grupa Queen, a także zespół The Cranberries, a teraz sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na poznańskich ulicach. Szybki rzut oka jeszcze na węzeł Poznań-Krzesiny. Uwaga, bez korków. I to nie tylko ze strony autostrady A2, ale i w ogóle od strony trasy katowickiej. Tutaj są bardzo dobre informacje, ale przejechałem dalej na naszych mapach. Ja wiem, że to nie jest Poznań, ale jest to istotny węzeł komunikacyjny, no bo na S11 w Gądkach od strony Poznania widzę, że wydarzył się wypadek. Właściwie nawet widzę tutaj informacje o dwóch, trzech wypadkach. Więc jeżeli będziecie wyjeżdżać z Poznania i będziecie przywieźć do Poznań Gądki, tutaj spodziewajcie się małych utrudnień. Na szczęście plus jest taki, że nie ma dużego korka, ale no to oznacza, że no tutaj pasy mogą być nieco po prostu zawężone. Jeżeli chodzi o węzeł Poznań-Luboń, tutaj widzę, że też bez większych kłopotów zarówno z Poznania, jak i z Lubonia dojedziecie bez problemu. No ale teraz już wejdźmy do Poznania, jak wygląda tutaj sytuacja. No i tak, ulica Obornicka, odcinek od Rogatek Poznania do samego Ronda Obornickiego. Widzę, że bez większych kłopotów. Ulica Lechicka, ulica Lutycka, przepraszam, do przejazdu Poznań-Wola także bez korków. Trasa Niestachowska także bez korków. Co się dzieje w tym Poznaniu? Słuchajcie, aż jestem w szoku. Spójrzmy na ulicę Lechicką. Niewielki koreczek, bym powiedział, do skrzyżowania z Serbską. Most Lecha zakorkowany w niewielki sposób. Trochę postoicie na Bałtyckiej do skrzyżowania z Gdyńską w obu kierunkach. Rondo Śródka wygląda tak, że widzę, że dojazdy są przejezdne płynnie i również po zjeździe z Ronda Śródka w ulicę Wyszyńskiego także widzę, że bez większych korków przejedziecie dalej na most Mieszka I i przez mosty Bolesława Chrobrego. Patrzymy teraz na ulicę Jana Pawła II, czyli łącznik między rondami. Widzę, że w obu kierunkach niewielkie utrudnienia, ale raczej płynny przejazd. Rondo Rataje także bez problemu przejedziecie. Teraz patrzymy już na Rondo Starołęka. No i co? No i widzę, że największy korek jest od strony ulicy Hetmańskiej, tuż za mostem Przemysła I. Troszeczkę postoicie. Patrzymy teraz na skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska. Tutaj widzę, że bez większych kłopotów. No i jeszcze patrzę na pętlę Górczyńską, czyli ulica Głogowska. Bez większych problemów tutaj widzę, za wiaduktem przejedziecie do skrzyżowania z ulicą Ściegiennego. Patrzę jeszcze szybko na nasze mapy, czy jeszcze są jakieś incydenty, korki warte wyróżnienia. Widzę, że tak, bo widzę, że tutaj na ulicy to właściwie obrzeża Poznania, to jest, o ile się nie mylę, Świerczewo, ale ulica ostatnia, widzę, że na dojeździe do ulicy Głogowskiej tutaj wydarzył się wypadek. No i również w drugą stronę ulicy Ostatniej do skrzyżowania z ulicą Leszczyńską tutaj również wydarzył się wypadek, ale póki co wypadkowych utrudnień nie stwierdzono w stolicy Wielkopolski poza tamtymi incydentami i większych korków również nie, ale sytuacja, jak wiemy, doskonale jest dynamiczna, zatem jeżeli macie więcej informacji, zapraszamy do kontaktu z nami 601 077 033, wysyłajcie nam SMS-y pod ten numer. No i również zapraszamy do kontaktu z nami przez naszego radiowego Facebooka i Instagrama, bo również tam jesteśmy dostępni dla Was i śmiało możecie nam dawać znać o różnych utrudnieniach, czy to w Poznaniu, czy to na wielkopolskich trasach. Drodzy kierowcy, życzymy szerokiej drogi, a teraz gramy dalej na naszej antenie Of Monsters and Men, Little Talks.

0: Radio Emaus.
1: 10 minut zostało do godziny 14. Za nami grupa Of Monsters and Men Little Talks. Bardzo przyjemnie zrobiło się na naszej antenie. Czy przyjemnie zrobi się w informacjach Radia Emaus? Tego nie wiem, bo jeszcze Mateusz Markiewicz nie zdradził mi tematów, które pojawią się już za około 10 minut, ale razem z wami dowiem się właśnie równo o 14, jakie będą najnowsze informacje Radia Emaus. Koniecznie zostańcie z nami, Mateusz Markiewicz je zaprezentuje dla was. A teraz nie Mateusz, ale Anita Lipnicka. Wszystko się może zdarzyć, prawda?

0: dobra muzyka w Radiu Emaus. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
5: Dobre radio na dobry dzień, wszystko się zgadza. Czy będą dobre informacje? O tym się przekonamy właśnie w tym momencie. No bo minęła godzina 14.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
6: Kościół w Lusowie przejdzie metamorfozę. Stolica Wielkopolski natomiast kontynuuje współpracę z Lechem Poznań. Zaczynamy od informacji z Gostynia. Część podawnej restauracji i hotelu Podleśna doczeka się remontu. We wspomnianym obiekcie mają powstać nowe pomieszczenia biurowo-administracyjne pod nową jednostkę. Mowa o Centrum Usług Wspólnych. Liczymy, że na najbliższej sesji radni zgodzą się na przekazanie 100 tysięcy złotych na dokumentację projektową, zaznacza zastępca burmistrza Gostynia Grzegorz Skorupski.
7: Będzie obejmował całe piętro tego budynku. Część z tych pomieszczeń chcemy jednak zostawić na razie na pomieszczenia hotelowe, czyli w momencie, kiedy OSIR, który ma we władanie obecnie ten budynek, kiedy OSIR będzie robił jakieś w przyszłości oferty dla klubów sportowych, młodzieżowych, czy też nie, będzie miał jakieś miejsce też, żeby zapewnić część noclegu.
6: Jak dodaje Grzegorz Skorupski, wszystko ma się zakończyć w niedalekiej przyszłości.
7: W ciągu najbliższych miesięcy chcemy, aby jak najszybciej przenieść panie z SUW-u, które są w tej chwili właśnie w tych piwnicach przedszkola numer 5 i w takich warunkach, które w żadnym wypadku nie chcę pozwolić na to, żeby w XXI wieku ktokolwiek pracował. Chcemy, żeby całość tego na pewno z przyszłym rokiem szkolnym już funkcjonowała jako CUF, a mam nadzieję, że jako już wcześniej, jako odrębna instytucja.
6: Parter budynku będzie dostępny pod wynajem. Na ten moment nie ma planów powrotu do działalności gastronomicznej.
0: Informacje z archidiecezji poznańskiej.
6: Sklepienia Bocznej Nawy i podłucza kościoła pod wezwaniem świętej Jadwigi i świętego Jakuba w Lusowie znów zachwycają urodą. Neogotycka świątynia z 1918 roku jest stopniowo remontowana od kilku lat, a odnowiona Boczna Nawa jest kolejnym etapem tego remontu, jak wyjaśnia ksiądz Rafał Pleszewa, proboszcz parafii.
8: Tym razem była to renowacja i konserwacja sklepienia Bocznej Nawy i trzech podłuczy, które łączą Nawę Boczną z Nawą Główną. Wczoraj był odbiór konserwatorski, miałem okazję też o wielu detalach usłyszeć, bo to rzeczywiście, jak się tak spojrzy na zdjęcia przed i po, to widać ogromną różnicę. Przywróciliśmy stan pierwotny, całe zdobienia zostały przywrócone w formie, które były wcześniej.
6: Odnowioną nawę kościoła będzie można podziwiać podczas odpustu świętego Jakuba Apostoła, który odbędzie się 25 lipca. Msza odpustowa zostanie odprawiona o godzinie 17, a w sobotę i niedzielę kierowcy będą mogli poświęcić też swoje pojazdy.
0: Informacje sportowe.
6: Poznański magistrat dalej będzie współpracować z kolejorzem. Miasto przedłużyło umowę dzierżawy stadionu przy ulicy Bułgarskiej. Dokument zakłada, że Lech Poznań będzie operatorem obiektu do 2041 roku. Od 2010 roku, kiedy obiekt został przebudowany na Euro 2012, rolę operatora pełni Wielkopolski Klub. Dotychczasowa umowa obowiązywała do 2031 roku. Stadion jest wykorzystywany nie tylko podczas meczów piłkarskich. Wystarczy podać statystyki z pierwszego półrocza obecnego roku. Obiekt odwiedziło w tym czasie blisko 500 000 osób. Dwa duże letnie koncerty zgromadziły 100 tysięcy widzów, a najbliższa impreza na Enea Stadionie już w najbliższą sobotę o 20:15. Lech Poznań w ramach pierwszej kolejki PKO BP Ekstraklasy podejmie u siebie Krakowie.
0: Informacje z kraju i ze świata.
6: Nie widzę żadnych efektów tego spotkania. Tak rozmowy na Filipinach szefów dyplomacji Rosji i Stanów Zjednoczonych skomentował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Jak wynika z relacji rosyjskich mediów państwowych, Siergiej Ławrow oświadczył, że niedopuszczalne jest dalsze dostarczanie broni Ukrainie. Z kolei Marco Rubio mówił, że Stany Zjednoczone w ramach NATO nadal będą zaangażowane w pomoc Ukrainie. Pytany o spotkanie na Filipinach, minister Radosław Sikorski zwrócił też uwagę na komentarze na ten temat pojawiające się w mediach społecznościowych.
9: Zastanawiające jest, że wtedy, gdy spotyka się sekretarz stanu USA z Sergiejem Ławrowem, to prawicowa część naszej opinii publikowanej uważa, że to jest dyplomacja. A wtedy, gdy, i to przed wojną, robi to polski minister spraw zagranicznych, to wydaje im się to bardzo podejrzane.
6: Marco Rubio oświadczył, że USA chcą jak najszybszego zawarcia porozumienia pokojowego Rosji i Ukrainy. Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio ocenił, że była to dobra, szczera rozmowa. Trwała około 35 minut.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
5: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 15 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest nieco niższa, 12 kresek na plusie. No i teraz razem z Mateuszem Markiewiczem zweryfikujemy nasze raporty pogodowe, no bo one nas informują, że jest pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Jak patrzymy za nasze radiowe okna, no i w sumie trochę tak, bo jest pochmurno, ale z drugiej strony występują spore przejaśnienia, no i raczej, no kto wie, ale spodziewajmy się może słońca w stolicy Wielkopolski. Wszystko jest oczywiście możliwe. Niezmienne jest to, że wiatr jest dosyć mocny, bo wieje z prędkością 22 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1011 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.

6 minut po godzinie 14 kłania się po raz kolejny druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz. Ten duet jest z wami do godziny 17. No i zapraszamy, abyście zostali razem z nami, czyli razem z dobrym Radiem Emaus. Były przed chwilą raporty pogodowe, no to teraz też utwór troszeczkę pogodowy, no ale raczej z racji tego, że słowo deszcz pojawia się w tytule tego kawałka. Phil Collins, I Wish It Was Rained Down. Tak zaczynamy muzycznie 14 na naszej antenie. Dzień dobry.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.
1: Dziewiętnaście minut po godzinie 14:00, za nami dwa długie utwory, no bo zdradzę, że pojawił się najpierw utwór, który trwa prawie 5,5 minuty, a drugi był jeszcze dłuższy, 6,5 minuty, za nami Phil Collins i I Wish It Would Rain Down, a także Bon Jovi, Bed of Roses. Zrobiło się bardzo balladowo na naszej antenie. Czy za moment będą ballady? Na razie słuchajcie nic.

Was właśnie na ten program 17.10. Powtórkowo na naszej antenie, także o godzinie 18.10 audycja Ptaki Warte Poznania. Również zapraszam Was do odsłuchu tego programu już w ramówce popołudniowej. No i na przykład jeszcze mogę Was zaprosić chociażby na, no właśnie, na co Was mógłbym jeszcze zaprosić z naszej ramówki. 21.05 Krąg Biblijny. Bardzo proszę, wieczorny program, więc zapraszam Was na te wszystkie programy. Oczywiście przede wszystkim nie wyłączajcie Radia Emaus, bądźcie z nami, tak? Bardzo się cieszymy, że jesteście, ale warto zwrócić uwagę na różne pozycje w ramówce, które mamy codziennie i ich się trzymać i ich po prostu słuchać, ale przede wszystkim nie wyłączajcie dobrego Radia Emaus, bądźcie cały czas razem z nami. A teraz pogramy, bo się strasznie rozgadałem, będzie po polsku tym razem. Sylwia Grzeszczak i Tamta Dziewczyna. Gramy!

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

21 minut zostało do godziny 15. Za nami Lady Punk, a także Daria Zawiałow, a teraz sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na poznańskich ulicach. Szybki rzut oka jeszcze na trasy dochodzące do Poznania, czyli na przykład węzeł Poznań-Krzesiny. Widzę, że bez korków, myślę, że to jest bardzo dobra odmiana w kontekście tego, że tam węzeł Poznań-Krzesiny był mocno w remoncie. Teraz widzę, że tylko jedna wiązka jest zamknięta, ale tak to wszystkie są otwarte, więc można śmiało płynnie przejechać przez ten odcinek. Teraz już wjeżdżamy do Poznania. No i co widzimy? Widzimy, że na ulicy Obornickiej od strony, czy też inaczej, ulica Obornicka od strony Suchego Lasu, widzę, że przejezd na płynnie, jeżeli chodzi o przejazd Poznań-Wola, czyli ulica Lutycka, tutaj troszeczkę się korkuje w obu kierunkach, także uważajcie tutaj na siebie. Trasa Niestachowska, widzę, że jeżeli chodzi o jazdę właśnie od ronda Obornickiego, no to tutaj bez większych kłopotów przejedziecie, ale widzę, że jeżeli jedziecie na przykład od strony Jeżyc z trasą Niestachowską, no to niestety wydarzył się wypadek. Widzę, że póki co nie ma tutaj większych kłopotów z tym związanych, ale oczywiście sytuacja się może zmienić. Ten wypadek wydarzył się między skrzyżowaniem z ulicą Świętego Wawrzyńca, a skrzyżowaniem z ulicą Wojska Polskiego, także miejcie na uwadze, drodzy kierowcy, to, że możecie napotkać właśnie na ten incydent. Patrzymy teraz na ulicę Lechicką, niewielkie korki na skrzyżowaniu, do skrzyżowania z ulicą Serbską, most Lecha przejezdny płynnie. Ulica Bałtycka, widzę, że w obu kierunkach do Gdyńskiej postoicie. Patrzymy teraz na rondo Śródka. Największy korek jest od strony ulicy Podwale. Korek na szczęście zaczyna się dopiero za wiaduktem. Ulica Wyszyńskiego, widzę, że przejezdna, no może nie bardzo płynnie, ale zbyt długo tam nie postoicie. Jeżeli chodzi o łącznik między rondami, czyli Jana Pawła II, w obu kierunkach napotkacie również na niewielkie utrudnienia. Rondo Rataje, największy korek od strony dojazdu, od strony ulicy Kurnickiej. No właśnie od Kurnickiej, od skrzyżowania z Kurnicką widzę, że tutaj zaczynają się utrudnienia korkowe. Patrzymy teraz na Rondo Starołęka. Co widzę? Widzę, że niestety największy korek jest od strony ulicy Zamenhofa. Także jeżeli spodziewacie się, że po rondzie Rataje przejedziecie płynnie Rondo Starołęka, niestety się przeliczycie. Skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska, widzę, że przejezdne bez większych kłopotów. Patrzymy jeszcze na ulicę Głogowską, czyli okolice pętli Górczyńskiej. Tutaj widzę, że również bez większych kłopotów przejedziecie, ale widziałem gdzieś tutaj na naszych mapach, że wydarzył się wypadek. Tak, no to o tym jednym na trasie Niestachowskiej już was poinformowałem, ale jeszcze widzę, że wydarzył się wypadek. To jest ulica Księcia Mieszka I, okolice skrzyżowania z ulicą Słowiańską. Jeżeli przejedziecie Słowiańską, skrzyżowanie z ulicą Słowiańską, no to wówczas napotkacie na ten wypadek. Również podobnie jak jeżeli chodzi o wypadek na trasie Niestachowskiej, widzę, że nie powoduje on większych utrudnień, ale tak jak tutaj mówimy, różnie może być, więc miejcie na uwadze to, że zarówno na trasie Niestachowskiej, jak i na ulicy Księcia Mieszka I mogą napotkać was utrudnienia związane na przykład ze zwężeniami w związku z tym wypadkiem. Jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich ulicach, a także na wielkopolskich trasach, polecamy się do kontaktu 601-077-033. To jest nasz numer SMS do kontaktu. Jesteśmy także na Facebooku i jesteśmy także na Instagramie. Także również tam nas możecie łapać. Także również tam jesteśmy dostępni. Śmiało możecie nam dawać znać o różnych utrudnieniach drogowych w Poznaniu i na wielkopolskich trasach. Drodzy kierowcy, nie tylko drodzy kierowcy, życzymy wam szerokiej drogi, dojedźcie bezpiecznie do celu, a za parę minut będzie również audycja z drogą w tytule, tym razem w drodze do Emaus. A my gramy dalej, Alex Warren i Ordinary, ten utwór w tym momencie na antenie dobrego Radia Emausa.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Prosić o coś Boga w imię Jezusa nie oznacza realizacji samolubnych zachcianek albo instrumentalnego traktowania świętego imienia Syna Bożego. Cokolwiek robię, spędzam czas z dziećmi, czy jestem w kościele, czy ciężko pracuję, czy robię budżet domowy, to wszystko powinno dziać się w świadomości, że jestem zależny od Pana, bez Niego nie dam rady, że robiąc te rzeczy reprezentuję samego Jezusa. Co pomaga mi nie zapomnieć o Bogu w ciągu dnia?

0: dobra muzyka w Radiu Emaus.
1: Już prawie 7 minut zostało do godziny 15. Za nami na naszej antenie Alex Warren, a także Whitney Houston. Za nami także dżingiel Dobra Muzyka w Radiu Emaus. Mam wrażenie, że często słyszę to na swoim paśmie dzisiaj. Faktycznie dobrze gramy, nie ma co ukrywać. Za nami także mini audycja w drodze do Emaus. No ale przed nami punktualnie o godzinie 15 pojawią się najnowsze informacje Radia Emaus, które przedstawi Mateusz Markiewicz. Także tym bardziej musicie zostać z nami, a teraz na naszej antenie znowu zrobi się balladowo. Tym razem będzie Seal, ale nie Kiss from a Rose, a utwór Love's Divine, czyli cofamy się no ponad 20 lat. Na naszej antenie, przypominam, godzina 15, najnowsze informacje.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurczełydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: Wy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
1: Funkcjonariusze z Wielkopolski prowadzą śledztwo w temacie ujawnionym przez dziennikarzy amerykańskiej telewizji. W Komornikach powstała nowa farma fotowoltaiczna. Wielkopolska policja bada sprawę tzw. Akademii Gwałtu ujawnionej przez dziennikarzy CNN w powiecie kępińskim na południu Wielkopolski. W związku z tą sprawą zatrzymano dwie osoby. Trafiły one do aresztu na 3 miesiące. Sprawa może mieć związek z procederem polegającym na odurzaniu kobiet i wykorzystywaniu ich seksualnie. Śledczy prowadzą postępowanie dotyczące podejrzenia poważnych przestępstw o tym charakterze. Pierwsze zatrzymanie miało miejsce 8 lipca, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
2: Na podstawie materiału dowodowego został zatrzymany 45-letni mieszkaniec powiatu kępińskiego. Tydzień później, 15 lipca, został zatrzymany 22-letni mieszkaniec powiatu słupeckiego. Na podstawie materiału dowodowego prokuratura rejonowa w Kępnie złożyła wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie obu podejrzanych.
1: Jak wskazuje rzecznik wielkopolskiej policji, sprawa ta wpisuje się w międzynarodowy proceder tzw. Akademii Gwałtu wykryty przez dziennikarzy CNN. Andrzej Borowiak dodaje, że wszystkie te sytuacje były nagrywane i publikowane na zamkniętych grupach internetowych dostępnych globalnie w sieci. Ze względu na charakter sprawy policja nie ujawnia więcej informacji.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: Gmina Komorniki ma nową farmę fotowoltaiczną. Nowa instalacja o mocy 2 MW kosztowała 5 milionów złotych i będzie produkować energię elektryczną na potrzeby obiektów użyteczności publicznej, wzmacniając bezpieczeństwo energetyczne gminy i znacznie obniżając rachunki za prąd. Mówi kierownik tego projektu w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Komornikach Maciej Mieląski.
3: Jeżeli powiedzmy jest to 5 milionów złotych w rachunkach, a 500 tysięcy złotych oszczędności jest na rachunku, tak, to można powiedzieć, że inwestycja jest na poziomie 10% zwrotu, więc to jest bardzo dobra lokata pieniędzy, jeżeli ktoś by miał 5 milionów złotych.
1: Komornicka farma fotowoltaiczna jest jedną z największych samorządowych inwestycji fotowoltaicznych w Polsce i jedną z dwóch planowanych w Komornikach. Gmina chce też wybudować biogazownię, a pozyskane dzięki niej ciepło będzie ogrzewać wodę w gminnym basenie.
0: Informacje drogowe.
1: Dobra wiadomość dla kierowców. Wiadukt w podpoznańskim Tarnowie Podgórnym, uszkodzony we wtorek przez koparkę na Lewecie, zostanie dziś częściowo otwarty. Ruch górą będzie się odbywał wahadłowo, a w południe na swoje trasy wrócą autobusy. Przejazd dołem, czyli drogą krajową numer 92, wznowiono wcześniej, jednak trasa jest zwężona do jednego pasa. Sprawca kolizji dostał ponad 1000 zł mandatów i 10 punktów karnych. Termin naprawy wiaduktu pozostaje nieznany. Warto dodać, że to już trzecie tego typu uszkodzenie tego obiektu.
0: Informacje z kraju.
1: 15 obszarów strategicznych dla rozwoju technologii na potrzeby wojska, 14 umów podpisanych, rządowy projekt Perun, czyli rozwijanie polskich technologii XXI wieku na potrzeby sił zbrojnych, wchodzi w kolejną fazę. W obecności premiera Donalda Tuska i szefa MON, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, podpisano umowy finałowe na uzbrojenie dla polskiej armii. O tym, co kryje się pod programem Perun, opowiedział dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Jerzy Małachowski. Podkreślił, że wszystkie podpisane dziś umowy to w 100% rodzima myśl technologiczna. Jako przykład wskazał projekt Moskit, czyli rakietę śledzącą.
4: To jest na pewno jeden z takich, można powiedzieć, jak ja zawsze mówię, creme de la creme albo wisienka na torcie, bo to będzie całkowicie polska technologia w oparciu o polskie oprogramowanie, polski cały system sterowania. To jest rakieta śledząca, która w momencie, kiedy namierza cel, dąży do jego destrukcji, także niesamowicie ważne z punktu widzenia sił zbrojnych.
1: Projekt kierowanego pocisku przeciwpancernego Moskit był jednym z najlepszych wniosków, jakie w ubiegłym roku nadesłano do programu Perun. Ekipa naukowców i inżynierów, która opracowała pocisk, dostała na rozwój i badania z NCBR spore dofinansowanie, bo aż 120 milionów złotych w postaci grantu.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
5: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 16 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna jest nieco niższa, 12 kresek na plusie. Znowu według naszych raportów pogodowych jest w tym momencie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Razem z Mateuszem Markiewiczem weryfikujemy ten stan rzeczy. No nie zgadza się to, dlatego że występują w tym momencie spore przejaśnienia. Wiatr wieje z prędkością 22 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego. A ciśnienie wynosi 1011 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Sześć minut po godzinie 15 kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz, który w tym momencie wyszedł z naszego radiowego studia, ale spokojnie, wróci już niedługo. W tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 17. Zapraszam, abyście zostali razem z nami, dlatego że już za moment o godzinie 15.15 kolejny w tym tygodniu konkurs popołudniowy. Nagroda czeka już obok mnie, czeka także zagadka dzisiaj dla was, ale... Nic nie zdradzam, słuchajcie, nie ma tak łatwo. Zapraszam was do uczestnictwa w popołudniowym konkursie 15.15. Szykujcie swoje telefony. Trzymam już teraz za was kciuki, a teraz na naszej antenie na początek 15.00 będzie Leona Lewis i Bleeding Love. Tak zaczynamy muzycznie właśnie 15.00. Dzień dobry.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: No to lecimy, słuchajcie, lecimy. 15:15 na naszych radiowych zegarach. Startujemy z konkursem popołudniowym. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać taki zestaw, wysyłacie SMS 7148. Powtarzam, 7148. To numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo zagadka. Następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie związane z dzisiejszym naszym nietypowym świętem. Bo dzisiaj mamy Dzień Włóczy Kija. No i w związku z tym pytam was, słuchajcie, gdzie lubicie się włóczyć? Gdzie lubicie się włóczyć? Takie pytanie wam dzisiaj zadaję w konkursie popołudniowym. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. A dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. 7148, powtarzam, 7148 to jest numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, gdzie lubicie się włóczyć. Gdzie lubicie się włóczyć? To jest dzisiejsze pytanie w konkursie. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Zestaw trzech książek dzisiaj w konkursie popołudniowym czeka na ciebie, a może i właśnie na ciebie. Nie chowaj się tam, śmiało, śmiało. Zgłoś się w konkursie i wygrasz. Trzymam za was wszystkich, słuchajcie, bardzo mocno kciuki. Startujemy z konkursem.

0: Lato z Radiem Emaus. Konkurs popołudniowy.
1: Wracamy do naszego konkursu popołudniowego. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę, wyślijcie SMS pod numer 7148. Powtarzam, 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie związane z naszym dzisiejszym nietypowym światem.

Inaczej, koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT, bo to muszę uzupełnić. Przypominam, że dzisiaj do wygrania 3 książki od Radia Emaus, zestaw 3 książek. No i tak, 7148, 7148, to jest numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo zagadka, to ważne, na początku zagadka wpisujecie, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, gdzie lubicie się włóczyć. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Słuchajcie, naprawdę, konkurs się rozpoczął, jeszcze będzie trwał, ale naprawdę nie ma na co czekać. Zgłoście się w konkursie. Naprawdę, nie dajcie się prosić. Powodzenia!

0: nauczania papieża Franciszka.
1: Io benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Krzyż jest sądem Bożym nad nami wszystkimi i nad tym światem. A jak osądza Bóg, oddając życie za nas. Oto najwyższy akt sprawiedliwości, który pokonał raz na zawsze księcia tego świata. I ten najwyższy akt sprawiedliwości jest zarazem najwyższym aktem miłosierdzia. Jezus wzywa nas wszystkich, by iść tą drogą. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Proszę was teraz o jedną rzecz. Niech każdy pomyśli o kimś, z kim nie żyjemy w zgodzie, na kogo się gniewamy, kogo nie lubimy. Pomyślmy o tej osobie i w ciszy, w tej chwili, pomódlmy się za nią i stańmy się dla niej miłosierni.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: No to wracamy do naszego konkursu popołudniowego. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać taki zestaw, wyślijcie SMS 7148. Powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę. Piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, gdzie lubicie się włóczyć. Dzisiaj mamy dzień włóczykija, no więc takie pytanie konkursowe wam zadaję. Przypominam je w tym momencie, gdzie lubicie się włóczyć? Gdzie lubicie się włóczyć? Takie pytanie dzisiaj wam zadaję w zagadce popołudniowej. Koszt wiadomości: złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Przypominam, dziś do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać, jeżeli chcecie zgłosić się w konkursie przede wszystkim, wysyłacie SMS 7148. 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, gdzie lubicie się włóczyć. Gdzie lubicie się włóczyć? Takie pytanie wam zadaję dzisiaj w konkursie popołudniowym. Koszt wiadomości: złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Trzymam za was mocno kciuki. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Konkurs oczywiście jeszcze trwa. Ja rozumiem, że niektórzy może by chcieli na przykład na ostatnią chwilę się zgłosić, okej, ale lepiej zrobić to teraz, żeby nie zapomnieć, no bo potem będzie, a taka fajna nagroda była, a ja się nie zgłosiłam, nie zgłosiłem. Warto zrobić to right now.

0: Lato z Radiem Emaus. Konkurs popołudniowy.
1: Ostatnie przypomnienie o naszym konkursie popołudniowym. Dzisiaj do wygrania trzy książki od Radia Emaus, a dokładniej zestaw trzech książek od naszego radia. Wyślijcie SMS pod numer 7148, jeżeli chcecie zgłosić się w konkursie. A wiem, że na pewno chcecie. Wiem, że chcecie. Nie musicie tutaj tego ukrywać specjalnie. 7148 wysyłacie SMS. No i zgłaszacie się w konkursie, wpisując w treści słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, gdzie lubicie się włóczyć. Dlatego takie pytanie, bo dzisiaj nietypowym świętem jest Dzień Włóczykija. No więc, gdzie lubicie się włóczyć? Zapraszam Was do odpowiadania na to pytanie, do zgłaszania się w konkursie. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. A dzisiaj do wygrania są trzy książki, zestaw trzech książek od Radia Emaus, więc słuchajcie, za złotówkę i 23 grosze z podatkiem VAT nie chcecie trzech książek? No słuchajcie, no, śmiało. 7148 7148

Następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, gdzie lubicie się włóczyć? Gdzie lubicie się włóczyć? Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Słuchajcie, macie ostatnie 6 minut na zgłoszenie się w konkursie. Ja wiem, że może to jest dużo, ale naprawdę nie ma na co czekać. Naprawdę nie ma na co czekać. Potraktujcie te 6 minut jako taki doliczony czas w meczu. Ostatnio był mundial, no i również tam doliczano wiele minut. No to słuchajcie, 6 minut macie na zgłoszenie się w konkursie popołudniowym. Za 6 minut rozwiązanie konkursu. Liczę na waszą aktywność. Powodzenia. Za moment rozwiązujemy konkurs.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: No i mamy to, słuchajcie, mamy to, rozwiązujemy nasz popołudniowy konkurs. Dzisiaj do wygrania były trzy książki, a dokładniej zestaw trzech książek od Radia Emaus. Pytałem was dzisiaj w konkursie, gdzie lubicie się włóczyć, no bo dzisiaj mamy Dzień Włóczyki. Ja bardzo wam dziękuję za wszystkie zgłoszenia. Naprawdę były one bardzo różne, ale wygrywa dzisiaj Anna, która napisała tak. Najbardziej lubię się włóczyć po Półwyspie Helskim i to bez względu na pogodę i porę roku. Kocham puste plaże od Juraty w stronę Helu. Zapach morskiej bryzy i sosnowego lasu jest kwintesencją półwyspu. Kocham to miejsce i wracam kiedy tylko mogę. Tutaj odpoczywam, nabieram sił i jestem po prostu szczęśliwa. Anna, pozamiatałaś, mówiąc kolokwialnie, wygrywasz dzisiaj zestaw trzech książek od Radia Emaus. Za moment skontaktuję się z tobą SMS-owo, żeby potwierdzić twoją wygraną, a także żebyś wiedziała, jak odebrać twoją nagrodę. Może właśnie książki również pomogą ci się jeszcze bardziej odprężyć na Półwyspie Helskim. Kolejny konkurs już jutro, godzina 9.15, konkurs poranny, 15.15, konkurs popołudniowy, a najbliższe informacje no, będą nieco szybciej, bo pojawią się już o godzinie 16.00 i przedstawi je Mateusz Markiewicz, także już teraz was zapraszam do wysłuchania tego, co Mateusz ma do przekazania w naszych informacjach. A ja mam wam do przekazania informację, że teraz utworem na naszej antenie, który wybrzmi, jest Backstreet Boys i Quit Playing Games. Emocje konkursowe za nami, no to teraz można ochłonąć i posłuchać dobrej muzyki, a jakże w dobrym radiu Emaus. No to co? Gramy!

0: Za nami Backstreet Boys, a także grupa Daft Punk, a przed nami najnowsze informacje Radia Emaus, bo przed chwilą minęła 16.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Czy w Lesznie powstanie spalarnia śmieci? Odpowiedzi na to pytanie poszukamy w tym wydaniu informacji. Oprócz tego powiemy więcej o wznowionych połączeniach kolejowych w Wielkopolsce. Do końca tego roku zapadnie decyzja o budowie spalarni odpadów, zapowiedział w Radiu LK prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki. Inwestycja ma przynieść mieszkańcom wymierne korzyści. Obniżenie opłat za wywóz śmieci oraz tańsze ogrzewanie z miejskiej sieci. Rozważone lokalizacje to zakład w Trzebani lub tereny leszczyńskiego MPEC-u. Prezydent zapewnia przy tym, że nowoczesne obiekty tego typu są bezpieczne i nieuciążliwe dla otoczenia. Spalarnię może wybudować spółka zrzeszająca okoliczne samorządy lub samodzielnie miasto Leszno. Finansowanie opierałoby się na środkach zewnętrznych lub partnerstwie publiczno-prywatnym. Szacowany czas powstania nowej instalacji to od 5 do 7 lat. Pociągi znów pojadą między Wągrowcem a Rogoźniem. Wymiana nawierzchni i remonty 12 przejazdów kolejowo-drogowych na niespełna 18-kilometrowym odcinku będą kosztowały 35 milionów złotych. Na stacji Wągrowiec zostaną zamontowane ponadto dwa nowe rozjazdy. Wykorzystanie specjalistycznych maszyn ma znacznie skrócić czas realizacji prac, zapewnia Radosław Śledziński z Biura Prasowego Polskich Linii Kolejowych w Poznaniu.
3: Aby zapewnić sprawne przejazdy, na stacji Wągrowiec zamontujemy ponadto dwa nowe rozjazdy. Te wszystkie prace będziemy realizować z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, takiego jak pociąg do potokowej wymiany toru, a więc punczy, oczyszczarka tłucznia oraz podbijajka torowa, i skróci to z jednej strony czas realizacji prac, a z kolejnej strony zapewni najwyższą jakość wykonania tych robót.
2: Regularne połączenia na jednotorowym odcinku zostały zawieszone w 2012 roku. Zgodnie z zapowiedziami pociągi mają wrócić na trasę w pierwszej połowie 2027 roku. Prace na trasie pozwolą na przejazdy pociągów z prędkością od 60 do 100 km na godzinę. Czas podróży między Wągrowcem a Rogoźniem Wielkopolskim szacowany jest na około od 12 do 15 minut.
1: Informacje sportowe.
2: Już jutro piłkarze Warty Poznań wracają do gry w ramach pierwszej kolejki pierwszej ligi. Duma Wildy zagra w Bytomiu z miejscową Polonią. Mimo czterech porażek w sparingach przedsezonowych, wiary w swój zespół nie traci trener poznaniaków Maciej Tokarczyk. Zaznacza również, że drużyna Polonii została szczegółowo przeanalizowana.
4: Znam bardzo dobrze trenera Gerege, także wiem, w jakim modelu on funkcjonuje, wiem, jakie rzeczy są dla niego ważne. Wiem również, że to będzie zupełnie inna struktura niż w jego poprzednim klubie UKS-ie, bo tam grał w systemie 4-3-3, tutaj będzie grał 3-4-3. Już w tym systemie funkcjonował Skrzydł Częstochowa, to też jest taki system, który jest wpisany w DNA Polonii Bytom, także mamy bardzo dużą wiedzę na temat tego, w jaki sposób ten mecz będą chcieli rozgrywać.
2: Początek spotkania w Bytomiu o godzinie 18. Prokurator generalny Waldemar Żurek złożył wniosek do marszałka Sejmu Włodzimierza Czerzastego o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Michała Wosia do prokuratury. Wcześniej poseł PiS czterokrotnie nie stawił się na wezwanie. Rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak przekazała, że decyzja o wniosku dotycząca przymusowego doprowadzenia ma pomóc w przedstawieniu zarzutów posłowi.
5: Prokurator uznał, że takie zachowanie, taka postawa pana posła jest świadomym i celowym działaniem w celu uniemożliwienia przedstawienia mu zarzutu i przesłuchania w charakterze podejrzanego. Jako czynność prokurator potraktował to jako swoistą obstrukcję procesową i doszedł do przekonania, że taka sytuacja może się powtórzyć.
2: Prokuratura zarzuca Michałowi Wosiowi, że w czasach, gdy był wiceministrem sprawiedliwości, przekroczył uprawnienia i nie dopełnił obowiązków w związku z zarządzeniem służbą więzienną.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 18 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to 16 kresek na plusie. W tym momencie jest pochmurno, chociaż też widzę niewielkie przejaśnienia za naszymi radiowymi oknami. Wiatr wieje z prędkością 22 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1011 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

No i z przytupem zaczynamy godzinę 16, 6 minut już po godzinie 16 na naszych radiowych zegarach. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz w tym duecie, w tym składzie, w tym tandemie. Jesteśmy z wami jeszcze przez najbliższą godzinę. No i mamy nadzieję razem z Mateuszem, że będziecie razem z nami. W sumie jak już to powiedziałem, no to już nie macie wyjścia. Zostańcie z dobrym radiem Emaus. Już za moment mini audycja Święci z nieba ściągnięci, ale zanim znowu zaczniemy balladowo na naszej antenie, tym razem niektórzy mogliby powiedzieć, że stary dobry Coldplay, druga płyta tego zespołu, a na drugiej płycie znalazł się utwór The Scientist. No i właśnie tak zaczynamy 16 muzycznie na naszej antenie. Dzień dobry.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Pochodziła z arystokratycznej rodziny. Dobrze wyszła za mąż. Była mamą 8 dzieci i doskonałą organizatorką życia na własnym zamku. Tak dobrą, że król Szwecji uczynił ją ochmistrzynią, czyli de facto najważniejszą po królowej kobietą na dworze. Niejedna średniowieczna niewiasta potraktowałaby to za szczyt kariery, ale nie nasza dzisiejsza patronka, święta Brygida Szwedzka. Ona chciała dużo więcej, ponieważ pomimo wszystkich swoich obowiązków nieustannie dbała o swój duchowy rozwój. A towarzyszył jej w tym ukazujący się jej w mistycznych wizjach Chrystus. I to w jego imieniu, czyniąc to wszystko, co czynić musiała z racji swego stanu i urodzenia, nie wahała się pisać listów do kolejnych papieży, by powrócili z niewoli awiniońskiej do Rzymu. To on również dawał jej siłę, by upominać krzyżaków i samego króla Szwecji, grożąc karami bożymi za czynione zło. To w końcu miłością do Chrystusa i do Kościoła można wytłumaczyć liczne fundacje kościołów i klasztorów dokonywane przez nią z majątku króla i ze swego własnego, że o żądaniu przekładu Pisma Świętego na język szwedzki nawet tutaj nie wspomnimy. Ta miłość zresztą sprawiła, że święta Brygida Szwedzka w końcu sama założyła nową rodzinę zakonną pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela. Powiedzieć zatem o niej, że w tak zwanych ciemnych wiekach średniowiecza posłusznie żyła pod męskim butem, o, to spore nieporozumienie. Dlatego wspominamy ją dzisiaj jako współpatronkę całej Europy.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: 20 minut po godzinie 16, za nami mini audycja Święci z Nieba Ściągnięci, a za nami dwójka polskich wykonawców. Była Sanach i Marcepan, a także Mrozu i Napad. No i niedługo na nas napadnie kultura, bo o godzinie 16.30 ostatni już na dziś serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na kilka wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Także koniecznie zostańcie z nami. 16.30 serwis kulturalny. A teraz na naszej antenie będzie Linkin Park i Shadow.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
1: Za nami na naszej antenie Linkin Park, a także grupa Queen. Wybiła 16:30, czas na ostatni już na dziś serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Zaczynamy od wydarzenia dosyć nietypowego jak na serwis kulturalny, ale zapraszam Was na Reading Party, czyli impreza z książką. Start wydarzenia godzina 17, czyli już za moment, a miejsce to otwarty ogród Nadolnik. Wstęp na to wydarzenie jest wolny, jak sami organizatorzy zapraszają. Jeśli marzy się komuś godzina czytania bez wyrzutów sumienia, że latem powinno się być na zewnątrz i korzystać z pogody, najlepiej wziąć ze sobą aktualnie czytaną książkę i dołączyć do spotkania w otwartym ogrodzie Nadolnik. Przez godzinę wszyscy uczestnicy czytają to, co lubią i niczego sobie nie wyrzucają, bo korzystają z pełni lata, leżąc na leżakach z książką. Reading Party, impreza z książką, dziś o godzinie 17 w otwartym ogrodzie Nadolnik. Wstęp jest wolny. Kolejne wydarzenie już nie będzie związane z literaturą, a z muzyką i zapraszam Was na kolejny koncert z cyklu Staromiejskie Koncerty Organowe. Dzisiaj wystąpi Szymon Czapik. Start wydarzenia 19:30, miejsce to Fara Poznańska, wstęp jest wolny. W okresie letnim entuzjaści muzyki organowej będą mogli nacieszyć się swoje ucho, no bo w poznańskiej Farze odbędzie się cykl koncertów organowych, no i Staromiejskie Koncerty Organowe jest to cykl, który będzie się odbywać w każdy czwartek lipca i sierpnia, a i również widzę, że pojawia się jedna wrześniowa data. To wszystko odbywa się w Farze Poznańskiej, a dzisiaj wystąpi w ramach cyklu Staromiejskie Koncerty Organowe Szymon Czapik. Start wydarzenia 19:30, miejsce to, jak tutaj mówię, Fara Poznańska, wstęp jest wolny. No i na koniec wydarzenie plenerowe, no bo dzisiaj kolejna odsłona cyklu Scena nad Rusałką. Dzisiaj wystąpi Anastazja Rydlewskaja, a także duet Swada i Nichols. Wstęp jest oczywiście wolny na to wydarzenie i na te koncerty. Anastazja Rydlewskaja to białoruska artystka multidyscyplinarna.

0: która mieszka w Gdańsku, której twórczość zaciera granice między muzyką, sztukami wizualnymi i performancem. Wydała ich dotąd 3 albumy, które łącznie przekroczyły aż 1 000 000 odtworzeń na platformach streamingowych. Anastazja Rydlewska wystąpi, rozpocznie swój koncert o godzinie 19:30, a o godzinie 21:00 pojawi się duet Swada i Nichos. To jest podlaska grupa, która przebojem wdarła się na krajową scenę, otwierając zupełnie nowy rozdział w muzyce alternatywnej, no bo z jednej strony łączą oni klubowe brzmienia z globalnego południa, bo pojawia się m.in. afrobeat, ale to wszystko mieszają, uwaga, z lokalnym folklorem spod Białegostoku. W tej mieszance rodzi się Podlasie Bounce, unikalny gatunek, który duet sam stworzył i zdefiniował, więc jeżeli chcecie zobaczyć pionierów Podlasie Bounce, zapraszam Was na scenę nad Rusałką. Dzisiaj wystąpi Anastazja Rydlewskaja o 19:30, a duet Swada i Nichos rozpocznie swój koncert o godzinie 21:00. To wszystko w ramach cyklu Scena nad Rusałką. Miejsce to Jezioro Rusałka. Wstęp na te koncerty jest wolny. No i to wszystko w dzisiejszych serwisach kulturalnych. Kolejny już jutro o godzinie 11:30.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: 11 minut zostało do godziny 17. Za nami ostatni już na dziś serwis kulturalny, a muzycznie usłyszeliśmy aż 4 kompozycje. Była grupa The Verve, później New Radicals, następnie pograliśmy już po polsku, bo był Wiktor Dyduła, a także Kasia Cerekwicka, a przed nami punktualnie o godzinie 17.00 najnowsze informacje, jednocześnie ostatnie informacje na dziś w Radiu Emaus, a te informacje przedstawi Mateusz Markiewicz, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej playliście znowu cofamy się do lat 90. Coś czuję, że lubimy w Radio Emaus właśnie tę dekadę. Tym razem będzie Sheryl Crow i All I Wanna Do.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: lato z Radiem Emaus. Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
2: Szeroki wybór? Pełny smak?
3: Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 17 na naszych radiowych zegarach, czas na ostatni już na dziś informacje Radia Emaus, a te informacje przedstawi Mateusz Markiewicz. Mateusz, lecisz z tematem.
1: Informacje Radia Emaus.
2: Jutro Mundrowi obchodzą swoje święto. W ostatnim dzisiejszym wydaniu informacji powiemy również o utrudnieniach na autostradzie A2. Ale najpierw informacje z kraju. Bez rozstrzygnięcia po spotkaniu Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki i politycy rozmawiali w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie o członkostwie w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej, napisał rzecznik PiS Rafał Bochenek na portalu X. Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus mają nadal do północy czas na złożenie oświadczeń o przynależności w partii i tym samym do wyjścia ze stowarzyszenia. Wszyscy parlamentarzyści w naszym środowisku politycznym mają te same prawa, ale także obowiązki, dodał Rafał Bochenek. Zaufanie do policji wzrośnie, jeśli będzie ona systematycznie współpracować z obywatelami, uważają tak mieszkańcy Poznania. Jutro Mundrowi będą obchodzić swoje święto. 24 lipca to dla nich co roku dzień awansów, odznaczeń i podziękowań. Przy okazji zbliżającego się zawodowego święta funkcjonariuszy i pracowników policji, mieszkańcy stolicy Wielkopolski mówili, jak zmienia się podejście do mundurowych.
3: W zasadzie jest lepiej, o wiele lepiej. Znaczy więcej ich widać i myślę, że też mają lepszą reakcję, chociaż to zależy od jednostki i od człowieka tak naprawdę.
4: Zawód jak zawód, każdy musi swój zawód wykonywać.
5: Wydaje mi się, a żyję już troszkę na tym świecie, że w porównaniu do tego, co było w latach 90., to jednak zaufanie do policji znacznie wzrosło, a fakt, że ona może nie zawsze jest obecna tam, gdzie byśmy chcieli, no to jednak wynika raczej z finansowania i niedofinansowania i braków kadrowych, które obecnie, z tego co wiem, w policji są.
2: Według badań, od formacją, która cieszy się największym zaufaniem społecznych, od lat pozostaje Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna. W stosunku do policji Polacy mają zwykle podzielone opinie. Zdaniem analityków na poprawę zaufania do mundurowych może mieć wpływ systematyczny kontakt z obywatelami i działania prewencyjne.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zaprasza na kolejne warsztaty etnograficzne. W piątek, 1 sierpnia w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach uczestnicy będą mogli własnoręcznie wykonać tradycyjnego ludowego pająka. Ozdobę, która dawniej zdobiła wnętrza wiejskich domów i była symbolem pomyślności oraz dostatku, przekazuje Joanna Wieczorek z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
6: Zapraszamy, bo to jest naprawdę doskonała propozycja zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i wszystkich miłośników kultury ludowej, rękodzieła oraz dawnych tradycji. Nie są wymagane żadne wcześniejsze umiejętności, liczą się chęci do twórczego działania i odkrywania dziedzictwa wielkopolskiej wsi. Udział w cenie biletu wstępu.
2: Warsztaty odbędą się w Zagrodzie Zesławna i potrwają od godziny 12 do 16.
1: Informacje o utrudnieniach.
2: Już w tę sobotę spółka Autostrada Wielkopolska rozpocznie remont nawierzchni na węźle Poznań-Komorniki. Prace obejmą wymianę warstwy ścieralnej na wszystkich łącznicach węzła oraz na odcinkach ulic Głogowskiej i Poznańskiej, znajdujących się w okolicy węzła i pozostających pod zarządzaniem Autostrady Wielkopolskiej. Roboty rozpoczną się bezpośrednio po zakończeniu prac drogowych i pełnym otwarciu ruchu na węźle Poznań-Krzesiny, informuje rzecznik spółki Anna Ciamciak.
7: Prace potrwają około 5 tygodni i będą realizowane etapami, aby przez cały czas utrzymać możliwość dojazdu we wszystkich kierunkach. Tam, gdzie będzie to możliwe, ruch będzie kierowany pozostałymi łącznicami węzła. W pozostałych przypadkach zostaną wyznaczone objazdy. Prosimy kierowców o zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie i zachowanie ostrożności. Te prace są częścią programu planowego utrzymania koncesyjnego odcinka A2. Wymieniamy nawierzchnię, zanim pojawią się poważniejsze uszkodzenia, dzięki czemu zapewniamy bezpieczną i komfortową podróż.
2: W pierwszym etapie prac roboty budowlane skoncentrują się na pasie szybkim ulicy Głogowskiej w kierunku Komornik oraz na łącznicy relacji Świecko-Komorniki. Następnie prace przeniosą się na pas wolny ulicy Głogowskiej w kierunku Komornik oraz łącznicach relacji Poznań-Świecko i Warszawa-Komorniki.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 19 stopni Celsjusza. Mogę zdradzić, że to jest maksymalna na dziś temperatura. Temperatura odczuwalna jest nieco niższa teraz, bo wynosi 17 stopni Celsjusza. Nasze raporty pogodowe coś lecą w kulki, tak powiem szczerze, no bo informują one nas, że jest w tym momencie w Poznaniu pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Razem z Mateuszem Markiewiczem patrzymy za nasze radiowe okna. No nie zgadza się to do końca, bo jest słonecznie, występują spore przejaśnienia. No dobra, jakieś tam chmury ciemne widzę, ale no nie mogę powiedzieć, że jest pochmurno. Jest wiatr wieje z prędkością 22 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1012 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza, ona jest w tym momencie dobra, biometr jest umiarkowany. Dzień zakończy się o godzinie 20.59. Zobaczmy jeszcze, jak będzie wyglądać temperatura na najbliższe dni. No i wygląda to tak, że jutro maksymalnie 23 stopnie Celsjusza, w sobotę 27, w niedzielę 29, a w poniedziałek będą podobne maksymalne wartości jak dzisiaj, bo w poniedziałek maksymalnie 20 kresek na plusie.

Już prawie 7 minut po godzinie 17. Bardzo wam dziękujemy za drugą zmianę w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz. Ten duet był z wami od godziny 12 do godziny 17. I będziemy w takim samym składzie i wymiarze czasowym już jutro. Miejcie dobrą resztę czwartku. Już za moment będzie audycja Dookoła Świata, więc szybko z Poznania, czy gdziekolwiek słuchacie Radia Emaus, przeniesiecie się, no właśnie gdzie, słuchajcie audycji Dookoła Świata. A na sam koniec dzisiaj będzie po polsku utwór sprzed 30 lat. Słuchajcie, będzie T-Love, Chłopaki nie płaczą. Dzięki wielkie jeszcze raz, miejcie dobry czwartek. Słyszymy się jutro. Trzymajcie się, na razie.

0: To jest powtórka. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam w kolejną podróż dookoła świata, a my dziś kontynuujemy nasze zwiedzanie Albanii. Byliśmy już w obecnej i historycznej stolicy kraju, byliśmy nad Jeziorem Ohrydzkim i Szkoderskim. Byliśmy też w miastach wpisanych na listę UNESCO, no ale nie byliśmy jeszcze w miejscu, które przyciąga największą rzeszę turystów, czyli na Rivierze Albańskiej. Czas więc to zmienić. Riviera Albańska to południowo-zachodni pas wybrzeża. Zaczyna się on od długiej piaszczystej plaży Palasa, a kończy w Lukowa, małej miejscowości położonej z dala od kurortów. Wzdłuż całego wybrzeża rozsiane są bajeczne plaże, a także dziesiątki niewielkich wiosek, które pozostają jeszcze poza zainteresowaniem masowej turystyki, w czym bez wątpienia tkwi ich największy urok. Do tego trzeba jeszcze dodać prawie 300 słonecznych dni w roku, długą linię brzegową, czystą i krystaliczną wodę. Czy potrzeba czegoś więcej, by spędzić wymarzone wakacje? A to jeszcze nie wszystko, bo warto dodać, że Riviera Albańska to tylko niewielki fragment całego albańskiego wybrzeża, które oprócz Riviery obejmuje także tereny na północy i w centrum kraju. Sama Riviera Albańska rozpościera się na południe od Parku Narodowego Logara, następnie ciągnie się wzdłuż wybrzeża przez miejscowości Borsz, Himara, Kuepro, Pigeras i kończy we wspomnianej już miejscowości Lukowej. W 2012 roku Riviera Albańska znalazła się wśród najlepszych atrakcji turystycznych według portalu Fromers. Riviera jest centrum nocnego życia Albanii, a także miejscem wypoczynku. Znajdują się tu tradycyjne wioski w stylu śródziemnomorskim, antyczne budowle, prawosławne cerkwie, zaciszne plaże, turkusowe morze, przełęcze górskie, zatoki, rzeki, jaskinie, a także gaje oliwne i sady cytrusowe. Największym i najpopularniejszym kurortem południowego wybrzeża Albanii jest Saranda, uważana też za stolicę Riviery Albańskiej. Nazwa miasta, zarówno z greckiego, jak i z włoskiego, oznacza 40 świętych i odnosi się do 40 męczenników z Sebasty. Byli to żołnierze rzymskiego legionu, którzy w 320 roku nie chcieli się wyrzec wiary chrześcijańskiej. Saranda znajduje się naprzeciwko greckiej wyspy Korfu i to, co niewątpliwie ją wyróżnia, to nawet 300 słonecznych dni w ciągu roku. Do tego słynie z piaszczystych plaż i krystalicznie czystej wody. A to czyni ją idealnym kierunkiem wakacyjnym dla osób nastawionych przede wszystkim na relaks i plażowanie. Jednak Saranda to nie tylko plaże, hotele i port, z którego można popłynąć na wspomnianą już wyspę Korfu. Na wzgórzu, na wschód od ścisłego centrum, położony jest zamek Le Cursi. Datowany jest on na XVI wiek. Jego budowa zainicjowana została przez słynnego sułtana Sulejmana Wspaniałego. Miał on chronić przed Wenecjanami zarówno pobliski port, jak i drogę wiodącą do Butrintu. W XIX wieku zamek najechał Ali Pasza. Po tym wydarzeniu zaczął on popadać w ruinę. Nieopodal zamku, na jednym z sąsiednich wzgórz, znajduje się też monaster Agia Saranda, poświęcona wspomnianym już wcześniej 40 męczennikom z Sebasty. A w sercu miasta, jakieś 300 metrów od nabrzeża, naprzeciwko Parku Przyjaźni, zobaczyć można stanowisko archeologiczne. Na jego terenie badacze odkopali przede wszystkim ruiny budowli, które należały do bogatej żydowskiej społeczności, jaka funkcjonowała na tych ziemiach w V wieku. Wśród pozostałości znalazła się m.in. synagoga czy fragmenty starożytnej bazyliki. A najciekawszym elementem tego zabytku jest niewątpliwie mozaikowa podłoga, która przedstawia żydowskie meble, m.in. menorę i barani róg. Warto też oczywiście przespacerować się tutejszą promenadą pełną hoteli, kawiarni i restauracji. To właśnie tu koncentruje się całe wakacyjne, a także wieczorne i nocne życie Sarandy. Innym popularnym kurortem tutejszego wybrzeża jest Vlora. Samo miasto jest trzecim co do wielkości w Albanii z populacją liczącą około 125 tysięcy mieszkańców. Vlora to miasto portowe i dawna stolica Albanii. Tu także przebiega umowna granica pomiędzy Morzem Jońskim i Morzem Adriatyckim. Położona jest u podnóża gór Ceraunieńskich i nad brzegiem Zatoki Wlory, która otwiera się na Morze Śródziemne. Odnowione Stare Miasto, długa promenada nad Adriatykiem, plaże w centrum i nadmorskie parki krajobrazowe to główne atrakcje tego miasta. Okolica Wlory to natomiast rezerwaty przyrody i pięknie położone zabytki, takie jak chociażby monastyr Zwernec. Warto wspomnieć też o mieście Dermin. To przede wszystkim raj dla plażowiczów. W obrębie samego miasteczka, jak i w pobliskim jego sąsiedztwie, znaleźć można jedne z najpiękniejszych plaż Riviery Albańskiej. Poszukiwacze ładnych kadrów, cudownych zachodów słońca oraz ciekawych podwodnych widoków nie będą z pewnością się tu nudzić. Poza malowniczymi krajobrazami, ta część wybrzeża znana jest też z doskonałych warunków pogodowych. Słynie ze wspaniałych terenów do nurkowania, pełnych morskich jaskiń i wraków. Okolica przyciąga natomiast wspinaczy, bowiem jest jednym z najpopularniejszych miejsc wspinaczkowych w Albanii. Jedną z najważniejszych atrakcji Riviery Albańskiej jest też Porto Palermo. To nie tylko zatoka, która kusi ciepłą i krystalicznie czystą wodą, ale też niezwykłymi zabytkami, malowniczymi plażami. No a będąc w Porto Palermo, koniecznie trzeba zobaczyć słynną twierdzę Ali Paszy, albo inaczej twierdzę Panormus. Ma ona kształt trójkąta i baszty w każdym z rogów, a z jej tarasu można zachwycać się widokiem na całą rozległą zatokę. Jedną z ciekawszych plaż na Riwierze Albańskiej, szczególnie dla miłośników nurkowania, jest natomiast plaża położona tuż przy wiosce Borsz. Nie bez powodu została nazwana Perłą Południa. Przyciąga zwolenników nurkowania, a to dlatego, że u wybrzeży znajdują się jaskinie z zatopionymi wrakami statków. Po kąpieli można natomiast spacerować pomiędzy drzewkami pomarańczy, cytryn bądź gajami oliwnymi. Będąc na Riwierze, koniecznie trzeba też odwiedzić Park Narodowy Logara. To niesamowite miejsce, które jest pod ochroną od 1966 roku ze względu na swoje walory przyrodnicze. Można tutaj spotkać wiele zagrożonych dziś gatunków ptaków, m.in. sępa płowego czy orła przedniego. Park ten idealnie nadaje się zarówno do trekkingowych wypraw, jak i spokojnych, niespiesznych spacerów. Jest to jeden z najmniejszych parków narodowych w Albanii, a jego powierzchnia ma zaledwie 10 km kwadratowych. Położony jest w południowo-zachodniej części kraju, w górach Cika, a najbardziej rozpoznawalnym i uczęszczanym miejscem tego parku jest położona na wysokości 1027 metrów nad poziomem morza przełęcz Logara. Podróżując jej krętą drogą, stajemy oko w oko z magiczną panoramą Albanii. Wysokie szczyty górskie i położone u ich stóp plaże na Morzu Jońskim i Morzu Adriatyckim, a w oddali grecka wyspa Korfu. Taki widok z pewnością na każdym musi zrobić wrażenie. No ale oprócz szczytów gór i dużo niższych dolin, powierzchnię parku pokrywają gęste lasy iglaste, a te z kolei stały się domem dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Typowa dla tego terenu jest sosna bośniacka oraz jodła bułgarska. Tak jak już wspomniałem, Park Narodowy Logara jest jednym z najmniejszych, ale oczywiście nie jedynym parkiem narodowym na terenie Albanii. W sumie, mimo niewielkiej powierzchni, jaką zajmuje Albania, mamy tu aż 15 parków narodowych, ale te odwiedzimy już w kolejnym odcinku audycji Dookoła Świata. Powiemy też więcej o kuchni Albanii i odwiedzimy inne nadmorskie kurorty, nie tylko te zlokalizowane na Riwierze Albańskiej, bo tak jak mówiłem na samym początku, Riviera Albańska to zaledwie mały fragment całego tutejszego wybrzeża. A dziś za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję już Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
0: Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Popołudnie z przewodnikiem katolickim.
1: Witamy serdecznie. To kolejna audycja z cyklu Popołudnie z przewodnikiem. Tym razem witają się z wami
2: ksiądz Wojciech Nowicki, rzekłbym tradycyjnie.
1: I Aleksander Warszewski, nietradycyjnie zupełnie.
2: Bardzo ciekawe.
1: Chociaż incydentalnie zdarza się.
2: Parę razy to już tradycja jakaś.
1: Tak, poniekąd. Trochę jak nowe koszulki domowe Lecha Poznań, które wzbudziły dużą dyskusję, że pasiaki to taka nietradycja, a jednak co kilka lat się zdarzają. Ale my nie o sporcie dzisiaj.
2: Znowu coś mi ominęło, a tyle co nadrobiłem mundial, a tu proszę.
1: Słuchaj, mundial się skończył, wreszcie zaczynamy prawdziwą piłkę. Tak, najlepsza liga.
2: Ta klasa.
1: Tak jest, już się zaczyna, ale my właśnie nie o tym, bo najnowszy numer przewodnika skupiony jest wokół Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych.
2: Owszem.
1: I takie pytanie na sam początek. Dlaczego w środku wakacji my w ogóle ten temat poruszamy?
2: A widzisz, bo jeśli patrzymy na świat przez pryzmat Polski, traktując ją jako pępek świata, no to możemy rzeczywiście się zdziwić, no bo wiadomo, że mamy Dzień Babci 21 stycznia i Dzień Dziadka 22 stycznia, ale kiedy popatrzymy sobie na kalendarz na świecie, to okazuje się, że w wielu miejscach w zupełnie innych terminach są obchodzone wspomnienia właśnie dziadków i często jest to wspomnienie połączone, to znaczy nie osobno babci i osobno dziadka, ale razem dziadków, czyli babci i dziadków dzisiaj może bardziej poprawnie byłoby tak powiedzieć. I jest to związane z obchodem świętych dziadków, czyli Joachima i Anny. Więc przypada 26 lipca i pewnie może tym trochę się kierował papież Franciszek 6 lat temu, kiedy ustanowił dla Kościoła Dzień Osób Starszych, właśnie dziadków i osób starszych, dokładnie tak. Natomiast ciekawostka jest taka, że na przykład w krajach takich jak Hiszpania i Portugalia to w ogóle w październiku się obchodzi Dzień Dziadków właśnie. I jest to też związane właśnie z odwiedzaniem ich i tak dalej, więc...
1: Może, słuchaj, nie może być za ciepło, żeby, wiesz, mogli wyjść z domów, bo to różnie bywa, ale temat
2: tak,
1: numeru...
2: Koncentrujemy się ze względu na ten kościelny, ustanowiony właśnie przez papieża Franciszka. Dla niego to był ważny temat, wracał do tego wielokrotnie. Wielokrotnie mówił o odwiedzaniu osób starszych, o korzystaniu z mądrości i doświadczenia osób starszych. Zachęcał szczególnie do tego ludzi młodych i wydaje się, że tym tropem idzie też papież Leon, pisząc orędzie na ten szósty właśnie dzień, ponieważ pisze właśnie dokładnie o tym, o odwiedzaniu osób starszych, a że to odwiedzanie osób starszych jest dzisiaj ważne, bo na przykład już wracamy do Polski, społeczeństwo się bardzo starzeje. To jest jedna, ale z drugiej strony no to też nie jest wcale takie proste odwiedzać osoby starsze i są ku temu różne powody, o których trochę pisze Weronika Frunckiewicz.
1: Tak, i ten tekst naprawdę trudno przeoczyć, bo gdy tylko przewertujemy sobie najnowszy numer przewodnika, to zwraca uwagę taka ilustracja obrazująca ten właśnie artykuł Janka Kałużnego, no przejmująca, naprawdę od razu zwracająca uwagę, rzucająca na kolana, także trudno, żeby ten tekst przeoczyć, ale gdy przewrócimy strony dwie, to będzie tam artykuł Szymona Bojdo, który pisze znowuż w kluczu, ale bierze ten temat troszkę z innej strony, mianowicie pisze o gerontofobii, czyli o takim strachu, czy no tak, strachu właściwie przed starością, bo jest trochę tak, że my wszyscy deklarujemy, że oczywiście szanujemy zdanie osób starszych, szanujemy osoby starsze, w ogóle no, ustępujemy miejsca i tak dalej, ale ostatecznie trochę nie chcemy z tymi starszymi osobami przebywać, nie? I to też jest właśnie ciekawe, że papież Leon on jak wzywa do tego, żeby odwiedzić osoby starsze, czy dziadków, czy właśnie takie osoby, których już nikt nie odwiedza, to w sumie nie jest to jakieś takie, nie są to wodotryski, nie? Tylko to jest, no, niby tylko odwiedzenie, prawda? Ale jak się troszkę głębiej zastanowimy, to ostatecznie czasem nawet tylko to odwiedzenie może być czymś znacznie więcej niż zrobieniem zakupów, za ogarnięciem przelewów i tak dalej, i tak dalej. Jakby zrobieniem wszystkiego wokół tej osoby starszej, tylko nie tego, czego ona realnie potrzebuje, czyli tego spotkania i tego bycia z tą osobą po prostu. Nie?
2: Tak, chociaż to, co też wcześniej zacząłem mówić, czyli na co zwracał uwagę też Weronika Wronskiewicz, że nie zawsze to nieodwiedzanie ludzi starszych jest powodowane jakąś, nie wiem, wygodą ludzi młodych czy strachem, ale też tym, że czasami są to trudne relacje i trudne wynikają z tego, że na przykład osoby starsze też potrafią zadać ból osobie odwiedzającej słowem, czasami postawą i tak dalej. I to też trzeba brać pod uwagę. Poza tym różne są historie życia ludzi i te historie nieraz rodzinne, jakichś właśnie niedopowiedzeń, krzywd i tak dalej, one też powodują pewną barierę, więc nie jest to wszystko takie proste, natomiast rzeczywiście wydaje się, że w czasach, w których taki jest mocny kult, przy całym tym body positive też, kult jednak jakiejś witalności ciała, sprawności, odnotowuje się w naukach społecznych właśnie taką gerontofobię, czyli lęk przed starością jako taką, to znaczy jakby odsuwanie tej perspektywy, jakoby ona miała nas kiedyś nie dotknąć. I skoro jest jakiś kult witalności, to nie chcemy się stykać z tym wszystkim, co temu przeczy, czyli tej obniżeniu sprawności, już nieelastyczności ciała, właśnie tej powtarzalności historii czasami i tak dalej, i tak dalej. Wydaje się, że w tych tekstach też jest ważne znowu spojrzenie z perspektywy samych osób starszych i pewnych ograniczeń, z którymi one się spotykają i które też często powodują właśnie to wykluczenie, nie? To, co pewnie my w Polsce dzisiaj szczególnie doświadczamy, czyli te wszystkie budynki powstające w latach, nie wiem, 70., 80., 90. także, które nie uwzględniały na przykład windy, czy albo winda dojeżdża do półpiętra i nie da się dalej. I to powoduje, że część osób po prostu zwyczajnie wykluczona społecznie, czy mogłaby jakoś zafunkcjonować, ale nie jest w stanie wyjść. I to, na co Leon zwraca uwagę, właśnie na wrażliwość też wobec takich osób, nie? Że to szczególnie dla tych osób ta nasza obecność może być ważna, bo być może będziemy jedynym łącznikiem ze światem.
1: Tak, ale to, za co ja cenię zawsze teksty Weroniki Wronskiewicz, to jest takie urealnianie, to znaczy Weronika, mając olbrzymie doświadczenie właśnie w takiej działalności społecznej, ona też pokazuje trochę taką nieidealistyczną stronę, tylko właśnie urealnia i sprowadza do po prostu do życia to, co zdaje się wzniosłą, prawda, koncepcją i tak dalej, takim idealistycznym nieco patrzeniem. To Weronika, poza tym, że oczywiście jest jakby ideowo w to zaangażowana, to jednak ma też ten taki background trochę pewnego realizmu i potrafi to sprowadzić też do konkretów i realiów, nie?
2: Ale tak, mówimy o realizmie, to z całą pewnością tekst Bogny Białeckiej również jest mocno realistyczny, bo dotyka tematu na przykład sytuacji, w której małżeństwo się rozwodzi i następuje utrudnienie kontaktu wnuków z dziadkami i de facto dziadkowie przeżywają żałobę za życia swoich wnuków, oddzielenie od nich, to jest alienacja dziadków i niewidzialna żałoba, tak jest tytuł. Chociaż nie pozostawia nas, to smutny temat, ale nie pozostawia nas tutaj trochę Bogna z takim poczuciem, że nic nie da się w związku z tym zrobić, ponieważ pokazuje przynajmniej pewne formy, które można byłoby zaaplikować, żeby jakoś tę więź pomiędzy tymi rozdzielonymi generacjami dziadków i wnuków jednak podtrzymać przy właśnie takiej skomplikowanej sytuacji rodzinnej, jaka może mieć miejsce, i coraz częściej niestety ma.
1: No właśnie, może mieć miejsce, ale też coraz częściej ma właśnie. To jest, jak spojrzymy sobie na statystyki, to faktycznie coraz więcej związków po prostu po pewnym czasie się rozpada i to niezależnie od tego, czy są sakramentalne, niesakramentalne. Faktycznie dzieci trochę cementują te związki, ale nie jest to taki czynnik, który wiąże tutaj na wieki wieków. Amen. No, sakramentalnie być może w pewnym sensie.
2: Chociaż nie na wieki wieków.
1: Ale tak, ale przynajmniej do śmierci. Natomiast tak, to jest problem oczywiście, który dotyka coraz większej liczby związków. Tymczasem jednak troszkę odetchnijmy od tych trudnych problemów takiego życia codziennego, a jak wiadomo, odetchnąć można przy serialach i ksiądz Artur Stopka zastanawia się trochę nad tym, w jaki sposób przy tym, jak wygląda teraz takie społeczne podejście do osób duchownych, jakim cudem w serialach księża dalej przedstawiani są jako ludzie bliscy ludziom, bliscy codziennym sprawom tych ludzi i generalnie są to w dużej mierze pozytywni bohaterowie.
2: Bo są.
1: Rancho, ojciec Mateusz, który teraz ma, zdaje się, już 36 sezon, to są pewne fenomeny, no ale na ile są to fenomeny, które są zupełnie zaskakujące, a na ile jest to faktyczny jednak obraz i rzeczywisty obrazu księdza, nie tylko taki z nagłówków gazet, ale też po prostu z życia zwykłego, przeciętnego człowieka.
2: Pewnie jest w tym w jakiejś mierze też zapotrzebowanie właśnie na takiego księdza. No niekoniecznie oczywiście, który rozwiązuje zagadki kryminalne. Zawsze mnie to zastanawiało, ileż w tym Sandomierzu tam się może wydarzyć takich różnych sytuacji.
1: Może by to było w Sandomierzu właśnie w tym rzecz. Kręcone jest nie do końca w Sandomierzu.
2: Tak,
1: zawsze.
2: To prawda, ale oczywiście tu bardziej chodzi, sama kanwa oczywiście to jest po prostu czysta rozrywka. Natomiast faktycznie we wszystkich tych serialach, które wymieniłeś, czyli Rancho, Plebania jeszcze, tak, była przez lata i właśnie ojciec Mateusz, one wszystkie pokazują dość pozytywny wizerunek tego księdza, ale też jak popatrzymy sobie na wiele filmów innych, w których pojawia się gdzieś tam ksiądz, to on mimo wszystko często jest pokazywany jednak jako taka ważna postać społeczna, właśnie pomagająca i tak dalej. Chciałbym z jednej strony oczywiście, żeby to był pewien obraz tego, jak widzimy księdza, ale być może jest to też często tak, że jest to ten obraz idealny księdza, którego chcielibyśmy mieć i właśnie w ten sposób to wyrażamy. Natomiast chciałem się zapytać ciebie, czy ty widziałeś, bo to jest oczywiście zobrazowane, jak ojciec Mateusz, Artur Żmijewski, grający tę rolę, jedzie na rowerze w sutannie. Czy ty widziałeś kiedyś księdza na rowerze w sutannie? Nie?
1: Nawet widziałem redaktora naczelnego jadącego na rowerze w sutannie, a nie chwaląc się, podkładałem też muzykę z ojca Mateusza pod ten filmik, także
2: a, widzisz, to ja
1: krąży, krąży.
2: To ja chciałem powiedzieć, że w sutannie z kolei widział trzech księży na plaży w Hadze Dawid Gospodarek i mówi, że to był widok, którego się raczej nie spodziewał w tym miejscu, ale skoro o nim mówimy, to polecam jego tekst o Sigrid Undset. To jest noblistka, to jest Norweszka, bardzo ciekawa historia kobiety, która wychowana w nurcie wiary narodowej, czyli luterańskiej, no de facto mówi, że no oczywiście była ochrzczona jako luteranka, ale praktycznie ateistka, ostatecznie konwertowała na wiarę katolicką, zyskała tą nagrodę Nobla, jeśli dobrze pamiętam, jeszcze jako luteranka, natomiast w ogóle historia jej życia jest bardzo ciekawa, tak jak pisze jakby na początku Dawid Gospodarek, i proces nawrócenia, no właśnie to był w ogóle proces. Wyboista droga rozłożona na dekady wzrostu dojrzałej wiary. Po drodze były skandale obyczajowe, namiętności, rozwód, bolesne straty, wojna i załamanie nerwowe. No i biskup Erik Warden, raczej z grona tych biskupów bardziej konserwatywnych, jeśli tak możemy powiedzieć, który jesienią ma rozpocząć proces beatyfikacyjny tej kobiety. Powiedział, że gdyby ona się dowiedziała, że ma zostać ogłoszoną świętą, to by się z tego zaśmiała, a nawet pozwoliłaby sobie na siarczyste przekleństwo. To jest jego komentarz. Więc to też pokazuje tak naprawdę, że każdy z nas naprawdę może być świętym. To nie jest coś, co jest odległe i nie na wyciągnięcie ręki, ale postać naprawdę nietuzinkowa i polecam, żeby o niej trochę poczytać.
1: No, słuchaj, rozgadaliśmy się straszliwie, a numer tak naprawdę dopiero napoczęliśmy, bo dowiecie się z niego jeszcze na przykład, jak rozpoczęło się średniowiecze. Świetny tekst Jacka Borkowicza o namaszczeniu Pepina Krótkiego i o tym, jakie wydarzenia temu towarzyszyły, no i jak de facto rozpoczęła się, tak mówiąc umownie oczywiście, bo te granice są płynne, ale jak rozpoczęła się ta najsłynniejsza z epok w historii, no powiedzmy Europy, bo tutaj o Europie właśnie Jacek Borkowicz pisze. No, przynajmniej znany Europejczykom. Ale też poczytacie o tym, jak apartheid w Republice Południowej Afryki jest niestety wciąż żywy. I właśnie z samego serca Republiki Południowej Afryki pisze o tym Filip Faliński. W numerze naprawdę jest jeszcze bardzo dużo. My dopiero napoczęliśmy.
2: Polski jazz, to też warto o tym poczytać i o wielkich festiwalach katolickich, które mają miejsce w ostatnim czasie w Polsce. O jednym takim wielkim, który będzie 15 sierpnia, o tym rozmawia Szymon Bojdo z organizatorami. A to możemy od razu zrobić taką zapowiedź, że Szymon Bojdo będzie miał też rozmowę z postacią też nietuzinkową, czyli jezuitą, który tą muzykę techno tworzy, Padre Guilherme właśnie.
1: Chciałem zapytać, czy byłeś kiedyś na jego koncercie, żeby tak nie zajawiać wprost, tylko wiesz, zarysować.
2: Nie byłem, aczkolwiek on rzeczywiście na Światowych Dniach Młodzieży rozbudzał młodzież rano właśnie, żeby tą muzyką ich trochę ożywić po tych całonocnych adoracjach, a przed mszą świętą, żeby mieli trochę siły.
1: No, ale teraz zgarnia tłumy i to jest swego rodzaju fenomen, trochę jak ci księża serialowi.
2: Zgarnia tłumy uczestników i niemałe rzesze także krytyków. To też ciekawe.
1: No, nie myli się ten, kto nic nie robi. Także spodziewajcie się rozmowy z ojcem Guilherme. Na pewno można poczytać o jego perspektywie i o tym, co on ma o swojej twórczości do powiedzenia. A tymczasem, cóż, życzymy udanego popołudnia.
2: A jeszcze tylko dopowiem, tak jak Piotr zawsze mówi w tym miejscu, czyli można nas przeczytać w papierze, ale też można przeczytać nas na stronie internetowej www.przewodnikmyślnikatolickiej.pl. Aleksander jest tym żywotnie zainteresowanym, bo tą stronę prowadzi, subskrypcjami się zajmuje, więc lajkujcie, subskrybujcie, jak to mówią influencerzy.
1: Klikajcie w dzwoneczek.
2: A do tego wszystkiego jeszcze, co jest ważne, to jest ostatnia niedziela miesiąca, więc ten numer jest razem z modlitewnikiem 5 minut z Bogiem na sierpień. Ksiądz Wojciech Nowicki mówił to.
1: I Aleksander Barszczewski, życzymy udanego popołudnia.
2: Zaiste.
0: Popołudnie z przewodnikiem katolickim. Radio Emaus. Dobre radio.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Nie dla murów, tak dla mostów, powiedział kardynał Pietro Parolin, przedstawiając stanowisko Stolicy Apostolskiej w sprawie budowanego przez Izrael muru w Strefie Gazy. 50 lat temu jako klerycy zostali wcieleni do komunistycznego wojska. Dziś w Rzymie jako kapłani dziękują za ocalenie wiary. Katolicka młodzież w Brazylii chce więcej świętości, lepszego poznania nauki Kościoła i większego szacunku dla liturgii, a mniej polityki w Kościele. Tak wynika z najnowszych badań. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Kardynał Pietro Parolin, odpowiadając na pytania dziennikarzy, między innymi w sprawie budowanego przez izraelskie wojsko muru w Strefie Gazy, stwierdził, że Watykan zawsze mówi nie dla murów, tak dla mostów. Z kolei odnosząc się do sytuacji wokół Iranu, sekretarz stanu wyraził zaniepokojenie i stwierdził, że memorandum między Waszyngtonem a Teheranem przestało obowiązywać.
3: Nie wiem także, jak tam zakończy się ta sytuacja. Myślę, że niewiele osób to wie, a być może nie wie tego nikt. Mieliśmy jednak nadzieję, że porozumienie, które zostało zawarte, będzie działać i przyniesie efekt. Ufamy, że strony wrócą do negocjacji i uda się zawrzeć trwałe porozumienie dla dobra wszystkich. Dla dobra tego kraju, ale także dla dobra całego świata. Uważam bowiem, że takie sytuacje naprawdę zagrażają pokojowi na całym świecie.
2: Pół wieku temu komunistyczne władze PRL wysłały ich do specjalnej jednostki wojskowej w Bartoszycach, licząc, że porzucą drogę do kapłaństwa. Nie tylko wytrwali, ale od dziesięcioleci służą Kościołowi jako kapłani. Dziś w Rzymie dziękowali Bogu za dar powołania. Tamte wydarzenia wspomina ksiądz Jerzy Ślusarczyk z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
4: Nie było to najlepsze doświadczenie, bo człowieka zabrano, jak to się mówi, z pierwszego roku studiów, a więc wrażenie takie było dosyć traumatyczne. Pamiętam łzy, które gdzieś tam towarzyszyły oczywiście wyjazdowi. Decyzja o wcieleniu była nagła, więc też nie było możliwości podjęcia decyzji jakichkolwiek innych. Nie, także tydzień po właściwie wręczeniu biletu byłem już w jednostce.
2: Ksiądz Krzysztof Knurzyński z Częstochowy opowiedział o tym, dlaczego przybyli do Rzymu.
5: To jest taka wdzięczność, tak jak tu kolega powiedział Panu Bogu, za to, że przetrwaliśmy ten czas tam w tym wojsku.
2: Więcej świętości i liturgii, mniej polityki w Kościele. Tego oczekuje katolicka młodzież w Brazylii. Takie wnioski płyną z badań przeprowadzonych wśród 11 tysięcy młodych osób w całym kraju.
6: Badanie przeprowadzono w 2025 roku z inicjatywy Komisji Episkopatu Brazylii do spraw młodzieży. W ankiecie udział wzięli Brazylijczycy w wieku od 12 do 29 lat. Wyniki pokazują, że młodzi katolicy pragną pogłębić swoją wiarę i lepiej poznawać nauczanie Kościoła. Za największe przeszkody uznali brak godnie sprawowanej liturgii oraz zbyt duży nacisk na kwestie społeczno-polityczne. Zdaniem autorów badań młode pokolenie szuka dziś autentycznej formacji i głębszego życia duchowego.
7: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobra.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo o 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Hej! Słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
0: Po reklamie. Radio Emaus. To jest powtórka. Ptaki warte poznania, czyli tajemnice naszych braci mniejszych. Zapraszają ksiądz Mariusz Sokołowski i Paweł Kowalczyk.
7: Ptaki warte poznania, opowieści o naszych braciach mniejszych. Dzień dobry, szczęść Boże, kłaniamy się, ksiądz Mariusz Sokołowski i
8: Paweł Kowalczyk.
7: Znowu spotykamy się, żeby opowiedzieć o ptakach, o ich ciekawych historiach, a właściwie poznawać nowe gatunki. Zanim przejdziemy do kontynuowania tematu rodziny krukowatych, bo ostatnio powiedzieliśmy sobie o wronie siwej, o gawronie i o kawce, ale jeszcze mamy kilka ptaków do omówienia, to ja trochę chcę wzbudzić zazdrość w słuchaczach, bo dostałem kalendarz od pana Pawła Kowalczyka, naszego eksperta od ptaków. Kalendarz, który chyba nie jest do nabycia, bo zrobiony jest tak można powiedzieć własnym sumptem, wydrukowany pewnie w mojej ilości, ale
8: 16
7: to już wiemy egzemplarzach. O tyle ciekawy, bardzo barwny, zawiera fotografie ptaków i to fotografie autorstwa pana Pawła. I po tyle audycjach ja już powinienem tutaj odczytać, co to jest. No to jest dzięcioł, tak?
8: Czarny
7: dzięcioł, a to jest pewnie gil.
8: To jest prawie gil. Sikorka mądra.
7: Sikorka, no to
8: gil,
7: właśnie.
8: Gil, pamiętajmy o tym, że jest dominującym jego kolorem jest kolor czerwony.
7: Czerwony jednak.
8: Tak, ale blisko.
7: No i w styczniu, no to jest orzeł bielik.
8: Prawie, myszołów zwyczajny.
7: Jednak po tylu audycjach jeszcze się nie nauczyłem. No, dlatego te audycje, żeby to...
8: Ale jeszcze proszę księdza, dużo przed nami, bo jeszcze nie omawialiśmy poszczególnych gatunków ptaków.
7: Naprawdę tych ptaków jest bardzo dużo. Te tutaj fotografie są rzeczywiście bardzo, bardzo barwne. Ja mam taki kalendarz, którego się bardzo cieszę. Nikomu go nie dam. Będzie wisiał u mnie na ścianie. A my wracamy do naszej audycji. Krukowata rodzina, wiemy, wrona siwa, charakteryzująca się kolorem siwym, no, a gawron czarny, chociaż ma taki metaliczny połysk,
8: tak
7: to gdy chodzi o barwy, to już się nauczyłem, prawda? No i kawka najmniejsza z tej rodziny krukowatych, mała, czarna, tak mówimy. To tak w dużym skrócie podsumowanie poprzedniej audycji, ale zachęcamy, żeby sobie może notować. Ja ciągle zapowiadam, nie możemy się zebrać, żeby te audycje pojawiły się na naszej stronie internetowej, ale obiecuję, że za... Mam nadzieję, niedługi czas to się stanie. Będzie można do tych audycji wracać i na nowo się edukować, przypominać sobie pewne treści o ptakach. No to panie Pawle, co teraz bierzemy na tapet? Mówiliśmy, jak już powiedziałem, o wronie, gawronie, o wronie siwej, gawronie, kawce, a teraz chyba czas na krukach, który dla mnie osobiście zawsze myli się z gawronem. I nie wiem, czy słusznie.
8: Słusznie się myli księdzu, bo właśnie w pewnym sensie jest identyczny. To znaczy,
7: o, no właśnie.
8: Jest identyczny o tyle, że kruk jest i gawron, można powiedzieć, jednolicie czarny. Oczywiście z tym zastrzeżeniem, że wszystkie krukowate, które są czarne, mają swój charakterystyczny połysk. W momencie, kiedy na ptaka pada światło. Natomiast kruk wśród tej czwórki krukowatych, takich czarnych, jest ptakiem o tyle wyjątkowym, że po pierwsze jest największym przedstawicielem rodziny krukowatych i największym przedstawicielem rodziny rzędu wróblowatych, do których należy. Rozpiętość skrzydeł kruka i jego wielkość jest zbliżona do myszołowa zwyczajnego, którego przed chwilą w kalendarzu. I ta rozpiętość skrzydeł może sięgać 142 cm.
7: Proszę,
8: biorąc pod uwagę, że ja mam 176 cm wzrostu, więc gdyby tutaj tak wleciał kruk i rozłożył skrzydła, to naprawdę jest to kawał
7: ptaszyska.
8: Cechą taką, którą w terenie, dzięki której w terenie możemy właściwie bez w 100% określić kruka, to jest jego głos. To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo charakterystyczny głos i kruk jest takim gatunkiem, który z reguły, już kiedyś też o tym wspominałem, nim go zobaczymy, go usłyszymy. Jeśli potrafimy wyłowić w naszym otoczeniu dźwiękowym właśnie głos kruka, podobnie jak głos gęsi, gęgawy, czy głos żurawi, to w 100% możemy powiedzieć, że za chwilę zobaczymy kruki. Kruk ma bardzo taki charakterystyczny, gardłowy głos podczas lotu. Wydaje taki dźwięk krr, krr, taki bardzo głęboki, gardłowy. I z reguły, jeśli go usłyszymy, to warto podnieść głowę, popatrzeć, skąd ten głos dochodzi i zobaczymy z reguły, właściwie zawsze, nie z reguły, tylko zawsze, dwa kruki, które lecą obok siebie. Kruk jest gatunkiem monogamicznym, prawdopodobnie jest wierny, ptaki są wierne sobie w parze do końca życia, mówię prawdopodobnie, bo czasami jest tak, iż ptaki, które są monogamiczne w przypadku śmierci jednego z partnerów, czasami dobierają sobie partnera bądź partnerkę na dalszy etap życia. Charakterystyczną bardzo taką cechą jeszcze, dzięki której można kruka rozpoznać, jest jego dziób, który jest potężny, silny i adekwatny do wielkości kruka, który jest, tak jak powiedziałem, największym przedstawicielem krukowatych. Cechą bardzo charakterystyczną jest tak zwana broda u kruka. Otóż ta broda to jest zaledwie kilka piór, które wyrastają krukowi właśnie pod
7: dziobem.
8: I nawet jeżeli ta broda jest naprawdę widoczna nawet z bardzo dużej odległości. Także jeżeli widzimy ptaka właśnie dużego, czarnego, z potężnie zbudowanym dziobem i właśnie takimi charakterystycznymi piórami pod szyją, to jest kruk. Bardzo często można go właśnie wypatrzeć na liniach wysokiego napięcia z dużej odległości takiej charakterystycznej postaci. Warto również pamiętać o tym, że zarówno samiec i samica są praktycznie identycznie ubarwione, jeśli chodzi o kruka. Ważny również w locie jest kształt ogona. Kształt klinowaty bardzo często u dużych ptaków drapieżnych również występuje, na przykład u orła bielika. Także reasumując, kruka wyróżnia wielkość, zarówno jako ptaka 1,40 m z hakiem, naprawdę to już jest ptak, można powiedzieć, olbrzymy, dochodzi do 2 kg wagi, bardzo mocny dziób, broda, czarny kolor upierzenia w połysku. Jeżeli chodzi o przysmaki kruka, czy jego żywienie, to muszę powiedzieć w pierwszej kolejności to, iż w latach 70. niestety w Polsce praktycznie myśliwi wytrzebili kruka ze względu na tak zwaną konkurencję żywieniową czy białkową. Otóż myśliwi wychodzili z założenia, że kruk w dużej mierze przyczynia się do zmniejszenia populacji kuropatwy czy bażanta, czyli gatunków, na które chętnie kruk polował. Nie do końca dzisiaj wiemy o tym, jest to prawdziwe i praktycznie w latach 70. powiem szczerze, że doszło do wytrzebienia kruka.
7: Eliminacji takiej.
8: Tak, był praktycznie naprawdę bardzo rzadkim ptakiem. Dzisiaj jest bardzo
7: popularnym
8: i powszechnym. Właśnie w Poznaniu znam około 12-15 miejsc na obrzeżach miasta, gdzie można po prostu kruka bez problemu zobaczyć. Czyli ta konkurencja białkowa przyczyniła się w dużej mierze do wytrzebienia kruka, przy czym tak jak to, co jest ważne, praktycznie 2/3 pożywienia kruka to jest padlina. Kruk, jeśli nie musi, nie poluje. Jeżeli może żywić się padliną, to bardzo chętnie z tego korzysta. Tak jak już wcześniej wspomniałem, korzysta z uczty bogów, jeżeli chodzi o bieliki, ale równie chętnie żeruje na przykład na padlinie jelenia, jeśli zostanie on przez wilki na przykład rozszarpany. Wilki po zabiciu dużego jelenia wracają, po najedzeniu się całej watahy wracają tylko jeszcze ewentualnie drugiego dnia do tego obiadu, a później całą resztę zostawiają właśnie nie tylko krukom, bo wtedy chętnie. Sroki się pojawiają przy tej padlinie i inne gatunki ptaków. Warto o tym pamiętać, bo no, nawet wśród krukowatych tak duży udział padliny w menu jest czymś wyjątkowym. Kruki właściwie spośród wszystkich krukowatych są super inteligentnym gatunkiem. Być może wynika to po części z tego, że ze względu na to, iż uchodzą za jedne z najinteligentniejszych ptaków w całej rodzinie krukowatych, są też najczęściej biorą udział w różnego typu doświadczeniach, które to doświadczenia mają dowieść ich mądrości. Kruki również odgrywają bardzo istotną rolę w kulturze właściwie wielu nacji, o czym jeszcze za chwilę trochę więcej opowiem. Jeżeli chodzi o inteligencję kruków, to na podstawie badań naukowców z Nowej Zelandii wiemy, że kruki potrafią, i tu już wkraczamy na taki temat myślenia abstrakcyjnego u ptaków, mianowicie, że kruki potrafią łączyć elementy zdobytej wcześniej wiedzy, by rozwiązać nowy problem. Czyli jeżeli zetknęły się doświadczalnie z czymś, z czym sobie musiały poradzić, to potrafią te doświadczenia wykorzystywać jakby przy rozwiązywaniu nowych problemów. Stwierdzono, przy czym tutaj niestety ja nie do końca jestem pewien, czy te źródła są prawdziwe, czy nie. Niemniej jednak ponoć niektóre źródła podają, że kruki potrafią nadawać sobie imiona i wywoływać się tymi imionami. Nie wiem, czy to jest prawda, szukałem w internecie jakby potwierdzenia jakiegoś takiego naukowego, wiarygodnego. Nie do końca w to wierzę, chociażby z tego powodu, że kruki nie są gatunkiem stadnym wśród krukowatych, takim jak na przykład jest gawron czy kawka. Kruki praktycznie przez większą część roku przebywają w monogamicznych parach. Bardzo trudno jest zobaczyć pojedynczego kruka, ale rzadko się łączą w stada. Najczęściej, jeżeli są w stadzie, to jest to po prostu stado rodzinne, które składa się z dwóch ptaków dorosłych i trzech młodych. Czasami zimą łączą się wielkie stada, ale to większe stada, ale to właściwie tylko na noclegowiska, czyli w miejscach, gdzie po prostu nocują w większej ilości. Jeżeli chodzi o kolejną ciekawostkę dotyczącą inteligencji kruków, to jest ich umiejętność korzystania z prostych narzędzi w celu wykonywania dość skomplikowanych i złożonych zadań. I tutaj taką ulubioną metodą jakby badania inteligencji kruka jest takie doświadczenie, w którym wykorzystuje się różnego typu pojemniki z wodą, w której to wodzie umieszczone są przysmaki krucze i kruki muszą wypompować, jakby podnieść poziom wody, żeby ten przysmak wypłynął do góry, żeby mogły go po prostu skonsumować. I takie badania są przeprowadzane współcześnie przez naukowców w praktycznie każdym kraju. Natomiast ciekawostką jest to, że jako pierwszy ten typ badań, czy właściwie obserwacje kruka, który chcąc wydobyć smakołyki z wypełnionego wodą przedmiotu, opisał w pierwszym stuleciu naszej ery Pliniusz Starszy. I to jest o tyle fascynujące i ciekawe, że właściwie mamy to doświadczenie, które dzisiaj naukowcy powtarzają współcześnie na wielu instytutach badawczych. Ono ma swoją genealogię tak dawną, czyli właśnie z pierwszego stulecia naszej ery, bo właśnie w tymże stuleciu żył autor historii naturalnej, czyli Pliniusz Starszy. Jeżeli chodzi o kruka, to jest o tyle ciekawym ptakiem, że właściwie trudno znaleźć inny gatunek ptaka, który obrósłby w kulturowe konteksty tak bogate jak kruk. Otóż kruki na przestrzeni dziejów odgrywały znaczącą rolę w mitologii, w folklorze, sztuce i literaturze różnych kultur. Jeżeli chodzi o kulturę

0: tego obszaru kulturowego, w który kruk jest wpisany. Wspomnieliśmy wcześniej o białym kruku, wspomnieliśmy również o kruszczanych włosach. Warto jeszcze powiedzieć, czy wspomnieć o związku między krukiem a poznańskim hejnałem wygrywanym, tak jak w Krakowie, przez
1: Trębacza o 12?
0: Tak. Otóż legenda powiada, iż w dawnych czasach syn Trębacza z wieży ratuszowej, Bolko, znalazł kruka z przestrzelonym skrzydłem. I chłopak ulitował się nad tym krukiem, wziął go do domu, troskliwie się nim opiekował i udało mu się dokonać tego, iż kruk, to skrzydło kruka się zrosło. Pewnej nocy ów kruk pod postacią karzełka w koronie i w purpurowym płaszczu obudził chłopca, podziękował mu za to, że dzięki niemu mógł jakby wrócić do swojego świata i podarował mu trąbkę. I powiedział, że gdyby kiedyś potrzebował pomocy, to żeby po prostu zagrał na tej trąbce i wtedy tą pomoc otrzyma. Bolko, będąc już młodym mężczyzną, użył tejże trąbki w sytuacji takiej, kiedy wrogie wojska właściwie zdobyły już Poznań i zbliżały się do ratusza i chcąc jakby uratować ten ratusz, przypomniał sobie o trąbce, zagrał na niej i w momencie, kiedy skończył grę, kiedy dźwięki ucichły w powietrzu, nagle zobaczył w oddali gromadzące się ciemne chmury. Okazało się po chwili, że te ciemne chmury to nie są chmury, tylko są to olbrzymie stada kruków, które zaatakowały właśnie wrogie wojska i dzięki temu ratusz został uratowany. Podczas całej tej akcji niestety Bolko zgubił trąbkę, ale sam jakby zapis muzyczny hejnału pozostał i mamy tutaj właśnie taki związek tej legendy, nasz lokalny poznański, z krukiem.
1: I hejnał grany jest do dzisiaj.
0: Kruki również, właściwie to nie jest jedyny taki wątek mityczny dotyczący relacji kruka z człowiekiem żyjącym w kulturze europejskiej. Również ważną legendę budują kruki w odniesieniu do londyńskiego Tower, gdzie kruki od zawsze właściwie zapewniały dobrobyt i bezpieczeństwo Wielkiej Brytanii dzięki swojej obecności właśnie w tymże budynku. I taką magiczną liczbą, która była w stanie zapewnić właśnie bezpieczeństwo Wielkiej Brytanii, było 6 kruków. I do dzisiaj na pełnym etacie pracuje człowiek, który jest odpowiedzialny za utrzymanie 6 kruków żywych, które krążą wokół tego budynku, żeby Wielka Brytania po prostu nie rezygnuje jakby z tego, z tej legendy. Stanowi ona ważny fragment takiego folkloru kulturowego Wielkiej Brytanii. Warto jeszcze wspomnieć na zakończenie o gnieździe kruka, które kruk co roku zajmuje to samo gniazdo, przy czym co roku uzupełnia jego konstrukcję, dzięki czemu po kilku latach gniazdo kruka może mieć nawet 1,20 m wysokości i ważyć 0,5 tony. I tutaj jest to bliskie gniazdom ptaków drapieżnych oraz gniazdom bociana białego, który również odnawia co roku swoje gniazdo, nadbudowując je i te gniazda po prostu osiągają takie, a nie inne wymiary i przede wszystkim taką, a nie inną wagę. Także tyle o kruku.
1: I chyba niestety musimy tutaj postawić kropkę.
0: Nad i?
1: Nad i, tak, ale sami Państwo widzą, jak ciekawy jest to ptak, jak bardzo wpisał się i w naszą przestrzeń, ale też w taką, o, jak przed chwilą słyszeliśmy, jak to powiedzieć, kulturę o innych też krajów. Do tematu krukowatych, wszystko na to wskazuje, wrócimy jeszcze w następnej audycji, bo jeszcze musimy omówić srokę.
0: Sójkę
1: i orzechówkę. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Już Państwo wiedzą, jak wygląda kruk. Największy z rodziny krukowatych. Ma brodę, mocny dziób. No i bardzo...
0: Jest kruczoczarny.
1: Tak, na pewno. I już to zapamiętałem. Wcześniej się go usłyszy niż zobaczy.
0: Tak.
1: Nie jest ptakiem stadnym. Raczej w parach się gdzieś go można go zobaczyć. No i co jeszcze? Mówiłem o tej brodzie i ma tą brodę. Nie?
0: Tak. I ważne jest to, że ta populacja kruka naprawdę na dzień dzisiejszy jest znaczna. Kruk, który właściwie był w latach 70. gatunkiem wymierającym w Polsce, dzięki Bogu powrócił i stał się gatunkiem dość powszechnym. No i to chyba tyle.
1: Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy za 2 tygodnie na kolejne spotkanie. Ptaki warte poznania, opowieści o naszych braciach mniejszych. Ksiądz Mariusz Sokoło.

0: Kowalewski, nasz ekspert od ptaków.
1: Paweł Kowalczyk.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Ptaki warte poznania, czyli tajemnice naszych braci mniejszych.

0: lato z Radiem Emaus. Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
2: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace. Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek. Rozdział drugi. Plac leżący u zachodniego muru jerozolimskiego przed bramą zwaną Betlejemską lub Jopejską jest jedną z najznaczniejszych części miasta. Za dni Salomona było tu wielkie targowisko, na które przybywali kupcy z Egiptu i bogaci handlarze z Tyru i Sydonu. Od owej chwili minęło 3000 lat, a i dziś jeszcze odbywa się targ na tym miejscu. W ową epokę i na ten targ wiodę czytelnika. Była trzecia godzina dnia i dużo ludzi już się rozeszło, jednakże natłok niewiele się zmniejszył. Między nowo przybyłymi szczególniejszą uwagę budziła grupa składająca się z mężczyzny, kobiety i osła. Mężczyzna stał przy ośle wsparty na kiju, który mu służył do popędzania zwierzęcia i podpierania się. Sądząc z rysów twarzy, liczył około 50 lat. Rozgląda się niepewnie i ciekawie, co dowodzi, że jest tu obcy. Osioł zajada wiązkę zielonej trawy, jakiej pełno na targu i zadowolony nie zważa na to, co się dokoła niego dzieje, ani też na kobietę siedzącą na jego grzbiecie w miękko wysłanym siodle. Postać niewiasty okrywa z wierzchu suknia z wełnianej materii, a biała zasłona osłania głowę i szyję. Wreszcie zaczepił ktoś nieznajomego męża. Czy nie jesteś Józefem z Nazaretu? Tak mnie nazywają, odparł Józef, zwracając się z powagą ku pytającemu. A ty? Ach, pokój tobie, wszakżeś mój przyjaciel, rabbi Samuel. A patrząc na kobietę, dodał po chwili. Pokój tobie, twemu domowi i wszystkim przyjaciołom twoim. Przy tych słowach położył rękę na piersi i pochylił głowę ku kobiecie, która uchyliwszy zasłony, ukazała oblicze prawie jeszcze dziecięce. Na waszych szatach tak mało pyłu, rzekł rabbi. Zapewne noc przepędziliście tu, w mieście ojców naszych. Nie, odparł Józef. Wczoraj zdążyliśmy przed nocą tylko do Betanii, tam nocowaliśmy, a obrzasku puściliśmy się dalej. A zatem macie jeszcze podróż przed sobą. Czy może do Joppy? Nie tak daleko, tylko do Betlejem. Zachowanie rabbiego, dotąd szczere i przyjacielskie, zmieniło się teraz. Oblicze nabrało groźnego, posępnego wyrazu, a z gardła ozwał się chrapliwy głos. Tak, tak, widzę. Urodziłeś się w Betlejem i wieziesz tam córkę, aby być wpisanym w księgi stosownie do rozkazu cesarza. Dzieci Jakuba są w niewoli, jak niegdyś w Egipcie, ale nie masz ani Mojżesza, ani Jozuego. Gdzież nasza potęga? Józef, nie zmieniając głosu ani postawy, odrzekł: niewiasta ta nie jest moją córką. Rabbi, nie zważając na to tłumaczenie, mówił dalej: cóż robią zeloci w Galilei? Jestem cieślą, a Nazaret mieściną, odparł Józef rozważnie. Ulica, przy której stoi moja ławka, nie prowadzi do żadnego większego miasta. Obrabianie drzewa i piłowanie desek zabiera mi tyle czasu, że nie mogę brać udziału w sporach stronnictw. Przecież jesteś Żydem, rzekł rabbi poważnie. Jesteś Żydem i to z pokolenia Dawida. Nie sądzę, abyś chętnie płacił inną daninę, jaką tę, którą dawny zwyczaj nakazuje składać Jehowie. Józef milczał, a jego przyjaciel mówił dalej. Nie żalę się bynajmniej na podwyższenie podatku. Denar to nic. Ale czymże jest ten podatek, jeśli nie obrazą naszej narodowości, jeśli nie uległością wobec tyrana? Powiedz mi, jestże to prawdą, że Juda mieni się Mesjaszem? Musisz to wiedzieć, bo żyjesz wśród jego uczniów. Słyszałem od jego zwolenników to samo, odpowiedział Józef. W tej chwili uchyliła się zasłona i twarz niewiasty zabłysła przed oczyma rabbiego. Piękność jej rozjaśniało wejrzenie pełne uroku, a twarz oblewał rumieniec, po czym znowu zasłona skryła wszystko. Rabbi zapomniał, o czym mówił, i cichszym głosem rzekł: córka twoja jest skromna. Nie jest moją córką, powtórzył Józef. Ciekawość rabbiego rosła, co widząc Nazarejczyk dodał spiesznie: jest córką Joachima i Anny z Betlejem, o których pewnie słyszałeś, gdyż używali dobrej sławy. Tak, potwierdził rabbi z uszanowaniem. Znałem ich. Ród wiedli od Dawida, znałem ich dobrze. Nie żyją już, mówił dalej Józef. Umarli w Nazarecie i zostawili dom. Oto ich córka, która nie mogąc inaczej dojść do swej własności, musiała podług naszego prawa zaślubić najbliższego krewnego i jest więc moją żoną. Teraz rozumiem, jako urodzeni w Betlejem, udajecie się tam stosownie do rzymskiego edyktu, aby swe imiona podać do spisu ludności. Mówiąc te słowa, załamał rabbi ręce ze zgrozą, a spojrzawszy ku niebu zawołał: Bóg Izraela żyje, w prawicy jego zemsta. To rzekłszy, odwrócił się i śpiesznie odszedł. Także Józef z małżonką swoją, ponieważ osioł ich już się był posilił, ruszył drogą w stronę Betlejem. Słońce silnie przypiekało, toteż Maria zdjęła zasłonę, ukazując głowę bez nakrycia. Skorzystajmy z tej chwili i przypatrzmy się jej bliżej. Nie miała więcej jak lat 15. Twarz owalna, cery bladawej, nos kształtny, piękne, niebieskie oczy, wargi nieco rozwarte i pełne. Nadawały ustom wyraz słodyczy, czułości i ufności. Przepiękne, złote włosy spadały w cudnej z całością harmonii na jej ramiona. Z całej postaci bił blask niezwykłej czystości. Często zwracała wzrok ku niebu, a jej usta wymawiały słowa modlitwy. Józef zwracał się od czasu do czasu ku niej, a widok jej napełniał go niebiańską radością. Tak przebyli wielką równinę i dotarli do wzgórza Mar Elias, a przeszedłszy przez dolinę, przybyli do Betlejem. Był wielki natłok ludu, toteż Józef zaczął się lękać, że nie znajdzie pomieszczenia dla Marii. Nie zatrzymując się dłużej i na nikogo nie zwracając uwagi, szedł dalej i stanął dopiero u drzwi gospody przy rozstajnych drogach. Aby dobrze zrozumieć, co się Nazarejczykowi wydarzyło w gospodzie, trzeba wiedzieć, że gospody na wschodzie niczym nie były podobne do gospód ludów zachodnich. Nazywano je kanami z perskiego, a były to po prostu miejsca ogrodzone bez domów czy choćby szałasów, często bez bramy lub jakichkolwiek drzwi. Obierając miejsce na taką gospodę, myślano tylko o cieniu, ochronie osób, dobytku ich i o wodzie. Takie były gospody, w których odpoczywał Jakub, gdy szedł po żonę do Padan Aram, a podobne do nich można dziś jeszcze widzieć na oazach pustyni. W gospodach tych nie było gospodarza ani gospodyni, służącego lub kucharki. Stróż u bramy przedstawiał cały zarząd i wszelką władzę. Nikt tu nie rozkazywał, ani nikt nie podawał rachunków. Wynikiem tego systemu było, że każdy przybywający przywoził żywność dla siebie i zwierząt lub nabywał ją od kupców bawiących właśnie w gospodzie. Tak samo było z posłaniem. Zarządca dawał tylko wodę, odpoczynek, opiekę i schronienie, a dawał je dobrowolnie i bezinteresownie. W małym Betlejem była tylko jedna gospoda, a Nazarejczyk, chociaż tu urodzony, nie mógł liczyć na gościnność w mieście, tym bardziej, że od dawna tu nie mieszkał, a co więcej, spis, dla którego tu przybył, mógł trwać tygodnie, a nawet miesiące, gdyż rzymskie władze prowincjonalne odznaczały się taką powolnością, że weszła w przysłowie. Przybywszy pod gospodę, Józef zaniepokoił się, czy znajdzie pomieszczenie, bo drzwi były wprost oblężone przez tłum, a i podwórze, chociaż obszerne, zdawało się być przepełnione. Tuż u bramy siedział na dużym pniu cedrowym stróż gospody, oparłszy włócznie o mur. U jego stóp leżał pies. Pokój Jehowy z tobą, rzekł Józef, dotarłszy w końcu do stróża. Czego mnie życzysz i ja tobie życzę, a co posiędziesz, niech się mnoży tobie i dzieciom twoim, odparł stróż poważnie, nie ruszając się z miejsca. Urodziłem się w Betlejem, rzekł Józef rozważnie. Czyliż nie znajdę miejsca dla... Nie ma. Słyszeliście może o mnie, jestem Józef z Nazaretu. Tu jest dom ojców moich, bo jestem z pokolenia Dawidowego. Słowa te były teraz całą nadzieją Nazarejczyka. Jeśli one go zawiodą, żadne inne, a nawet ofiara kilku syklów, nie zdadzą się na nic. Być synem Judy to rzecz cenna, ale nierównie cenniejszą w opinii pokoleń było być z domu Dawidowego. Nie było nic zaszczytniejszego. Stróż powstał z uszanowaniem z swego miejsca i rzekł: Rabbi, Nie mogę ci powiedzieć, kiedy te drzwi po raz pierwszy się otwarły na powitanie podróżnego. Stało się to pewnie dawniej niż 1000 lat temu, a od tego czasu nigdy nie zamknęły się przed dobrym człowiekiem, jeśli tylko było miejsce, na którym by mógł spocząć. Gdyśmy tak postępowali z obcymi, jakże inaczej mielibyśmy czynić z swoimi? Więc musi być prawda, kiedy stróż tego domu mówi potomkowi Dawida: nie ma miejsca. Dlatego pozdrawiam cię na nowo, a jeśli chcesz się sam przekonać, chodź ze mną, a pokażę ci, że nie ma miejsca w gospodzie, ani w izbach, ani w podwórzu, ani na dachu. Mogę cię zapytać, rabbi, kiedy przybyłeś? Dopiero przed chwilą. Stróż uśmiechnął się, mówiąc: obcy, który mieszka pośród was, niechaj będzie jako jeden z was i macie go miłować jako siebie. Czy nie tak mówi prawo, rabbi? Józef milczał. Jeśli tak jest prawo, czyż mogę powiedzieć takiemu, który pierwej przybył: idź swoją drogą, bo oto przybył inny, który zajmie miejsce twoje? A gdybym nawet tak powiedział, czyż miejsce to należałoby się tobie? Patrz, jak wielu czeka od 9:00. Któż są ci ludzie? Zapytał Józef, wskazując na tłum. I co ich tu sprowadza? To, co zapewne i ciebie, rabbi. Edykt cesarski. Tu stróż rzucił pytające spojrzenie na Nazarejczyka, po czym mówił dalej: ta przyczyna ściągnęła większą część tych, którzy są w gospodzie. Prócz tego przybyła wczoraj karawana jadąca z Damaszku do Arabii i Dolnego Egiptu. To, co tu widzisz najbliżej, należy do tej karawany, tak ludzie, jak i wielbłądy. Józef jeszcze nie ustąpił. Podwórze takie obszerne, rzekł. Tak, ale całe założone tłumokami, pakunkami, jedwabiu, korzenia i innymi towarami. Twarz podróżnego zaszła smutkiem. Spuścił oczy i rzekł wzruszony: nie dbam o siebie, ale mam żonę z sobą. Noc na tej wysokości zimniejsza niż w Nazaret, więc ona nie może spędzić nocy pod gołym niebem. Czy nie znalazłoby się dla niej jakie miejsce w mieście? Ci ludzie, odrzekł stróż, wyciągnąwszy rękę w kierunku tłumu stojącego przed bramą, byli wszyscy w mieście i mówią, że wszystko jest zajęte. Józef znowu spojrzał w ziemię, mówiąc na wpół do siebie: ona taka młoda, jeśli jej uściele posłanie na wzgórzu, zimno ją zabije. Po czym znów przemówił do stróża: może znaliście jej rodziców, Joachima i Jannę z Betlejem, również z rodu Dawidowego. W młodości mojej znałem ich, byli to sprawiedliwi ludzie. Mówiąc to, stróż spuścił oczy w zamyśleniu, nagle podniósł głowę i rzekł: nie mogę zrobić miejsca dla ciebie, rabbi, ale bez dobrej rady nie puszczę. Ileż was osób jest? Józef zamyślił się, a potem odpowiedział: tylko żona i ja. Dobrze, nie przepędzicie nocy na dworze. Sprowadź żona, spiesz się, bo gdy słońce zajdzie za górę, rychło noc nadejdzie. Błogosławię cię błogosławieństwem podróżnego bez dachu. Błogosławieństwo gościa nie ominie cię również. Mówiąc to, Nazarejczyk śpiesznie wrócił do Marii, którą był zostawił w pewnym oddaleniu, a wróciwszy z nią rzekł: oto ta, o której mówiłem. Maria miała twarz odsłoniętą, niebieskie oczy i złote włosy, zauważył po cichu stróż, patrząc na Marię. Takim był młody Dawid, gdy śpiewał Saulowi. Biorąc rzemienne lejce z rąk Józefa, rzekł do Marii: pokój tobie, córko Dawida. A do Józefa: rabbi, pójdź za mną. Szli wąskim przejściem, które wiodło przez podwórze gospody, a potem zwrócili się za przewodem stróża ku wapiennym wzgórzom wznoszącym się za gospodą po zachodniej stronie. Prowadzisz nas do jaskini, zauważył Józef. Jaskinia, do której idziemy, rzekł, zwracając się do Marii stróż, była schronieniem twojego dziada Dawida. Uprowadzał on tutaj przed niebezpieczeństwem trzody swoje z pól poniżej nas będących, tam gdzie oto źródło w dolinie. Później, gdy był królem, szukał w tej starej chacie zdrowia i odpoczynku. Lubił też sprowadzać tu wielkie trzody, a żłoby ich są tu jeszcze jak były za jego dni. Lepiej odpocząć pod dachem, gdzie on sypiał, niż w podwórzu lub przy drodze. Ale oto i chata przed jaskinią. Chata była niska, ciasna i bez okien. Prócz wrót na wielkich zawiasach i ścian żółtą polepionych gliną, nie było z zewnątrz nic więcej. Podczas gdy odsuwano drewniane rygle, Maria zsiadła z osła, a stróż, otworzywszy wrota, zawołał: chodźcie! Podróżni weszli, rozglądając się wokół, i wnet spostrzegli, że chata służyła tylko do zakrycia otworu jaskini czy groty, prawdopodobnie naturalnej, długiej około 40 stóp, 9 do 10 wysokiej, a 12 do 15 szerokiej. W świetle padającym przez drzwi można było widzieć nierówną, pełną wybojów podłogę, na której leżało nieco siana i słomy. Przy ścianach stały niskie, kamienne żłoby dla owiec. Jakkolwiek śmieci i słoma pokrywały wszelkie zagłębienia podłogi, a pajęczyny wiszące tu i ówdzie wyglądały jak kawałki brudnego płótna, miejsce to nie było schronieniem gorszym od gospody. Wejdźcie, rzekł przewodnik, a cokolwiek tu znajdziecie, jest przeznaczone dla takich jak wy, podróżnych, więc bierzcie. Potem rzekł do Marii, możesz tu spocząć? Miejsce to święte jest, odpowiedziała. Żegnam was, pokój z wami. Gdy odszedł, podróżni zajęli się uporządkowaniem jaskini.
2: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
0: Radio Emaus. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice światła. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i

uświęć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Lato z Radiem Emaus.

serce waży każdą pracę, lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha,

na świecie zawierucha.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Krąg biblijny. Zaprasza Hubert Piechocki.
1: Witamy się z Państwem w kolejnym odcinku.
2: Bardzo nam miło, witamy serdecznie Państwa, że jesteście z nami.
1: Tak, no i podziwiamy tych, którzy słuchają nas w czasie premiery, bo jest przecież środek lata, wakacje, a Państwo jednak postanowili nas słuchać, więc to no, dobrze Państwu świadczy oczywiście.
2: Czy ja wiem, czy tak dobrze świadczy, oznacza, że chyba no,
1: są jakoś ambitni.
2: Pięknie to brzmi, ja bym powiedział znowu bardzo złośliwie odwrotnie, chyba już Wam się nie chciało niczego ciekawszego szukać, więc postanowiliście sobie tutaj zajrzeć do naszego radia. Ale daj Boże, że się mylę i to powiem tak, że z tych złośliwości wyjdzie omyłka, bo jednak te wartości, które są w Słowie Bożym, proszę Państwa, są no naprawdę tak wielkiej wartości, takie fajne, pomocne do życia, że mam nadzieję, że świadomie rezygnujecie z czegoś wspaniałego, by jednak wysłuchać również no tego, co daj Boże, również no, sam Bóg ma nam do powiedzenia. Panie Hubercie, idziemy,
1: Psalm
2: tak?
1: 33, proszę Państwa, czytamy od trzeciego wersetu. To jest psalm Bóg Władcą Świata. Śpiewajcie Mu pieśń nową, pełnym głosem pięknie Mu śpiewajcie, bo słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło niezawodne. On miłuje sprawiedliwość i prawo, ziemia jest pełna łaskawości Pańskiej.
2: Tak jest. Proszę Państwa, chyba wie Pan co, jeszcze zapomniał Pan o szóstym wersecie, chyba nie?
1: To by czytam. Przez słowo Pana powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Jego.
2: Ust Jego, tak, bo tu mamy ten wspólny temat całości słowa. Ten trzeci werset należał, proszę Państwa, do samego początku, ale zdaje się, że chyba w ubiegłym tygodniu nie zdążyliśmy już go tak specjalnie ruszyć i dlatego od 1 do 3 to tak tworzy pewną całość takiej zachęty, proszę Państwa, do radosnego wysławiania Pana Boga. I pierwszy, tak jak w pierwszym wersecie mieliście Państwo te radosne wołania, potem mieliście grę na harfie, tak teraz mamy również śpiew, czyli całość tego nastawienia naszego na to, by Panu Bogu oddawać chwałę, czyli poprzez śpiew, poprzez grę i poprzez okrzyki, czyli to wszystko, co pięknie wyraża naszą radość. W tym wersecie trzecim, bardzo takim wartościowym stwierdzeniem jest owa pieśń nowa. Pieśń nowa to znaczy pieśń, która, jeżeli chodzi o wszystko, co jest nowe, to jest to, co nie było do tej pory znane, co nie było do tej pory praktykowane, a więc pieśń, którą prawdopodobnie Bóg sam daje w serca czy w usta swoich wyznawców i to jest dla nich coś bardzo, bardzo odkrywczego. Co to jest, czy co jest tematem owej nowości, to dopiero zobaczymy od wersetu właśnie 4 do 6 i widzimy, że to są takie różne przymioty Boże. Tutaj w wersecie 4 mamy zdecydowanie słowo oraz dzieło. Zobaczcie Państwo, czyli cała aktywność Boża, którą możemy bardzo łatwo zmierzyć aktywnością życiową człowieka, ponieważ nasza aktywność również opiera się i na słowie, i na czynie. Oczywiste, że niestety często wygląda to inaczej niż u Pana Boga. U Pana Boga słowo i czyn, czyli dzieło, są absolutnie i doskonale zgodne, a dlatego są właśnie skuteczne. To nawet mamy kilka tekstów takich klasycznych, zwłaszcza jak pierwszy rozdział Księgi Rodzaju, gdzie słowo wręcz oznacza czyn, bo powiedział Bóg i stało się. A więc jeżeli tutaj byśmy mieli, to pewien temat wspólny, bo jeżeli tutaj widzicie Państwo tytuł tego psalmu, to jest Bóg Władcą Świata, czyli świata, który i tak On powołał do życia, do istnienia. I w tym momencie powołał go, jak pamiętacie Państwo, swoim słowem, bo Bóg rzekł i rzeczywiście stało się. A więc słowo Pana jest prawe, czyli zawsze zmierza ku temu, co jest przede wszystkim sprawiedliwe, co jest dobre, co jest korzystne, bo to jest pewna prawość, uczciwość. No, co do Pana Boga, to tutaj kwestia uczciwości w ogóle nie powinna być zauważona, bo to par excellence wynika to, jeżeli już, to możemy mówić o uczciwości człowieka, który może być nieuczciwy. Natomiast u Boga w ogóle to absolutnie nie zachodzi. Więc pewna prawość, czyli stawianie na to wszystko, co jest wartościowe, co jest dobre, co jest pożyteczne. I każde jego dzieło, tak mamy dodatek, oparte na wierności dlatego, że Bóg nigdy nie wycofuje się ze swoich zapowiedzi. Wtedy właśnie, kiedy Bóg cokolwiek zapowiada, to się na pewno stanie, a więc my to nazywamy wiernością. Dlatego to słowo jest też prawdziwe i można temu słowu całkowicie zaufać, bo mówię, co Bóg zapowie, to się absolutnie musi stać. Nie ma żadnego momentu sprzeciwu w naturze stworzonej wobec tego, co Bóg zapowiada albo co Bóg chce uczynić. A więc każde jego dzieło jest oparte na tej wierności zarówno temu światu, jak też i tej idei dobra, którą Bóg w ten świat wstawił. Ponieważ końcówka rozdziału pierwszego Księgi Rodzaju, czyli ten werset 31, mówi wyraźnie, że Bóg widział, że wszystko, co stworzył, było bardzo dobre. A więc całość tego, co uczynił Bóg, to jest wierność, która prowadzi do tego pierwotnego, absolutnego dobra. Absolutnego, mówię wręcz, bo było wykluczone wszelkie zło, przynajmniej zanim grzech nastał z winy człowieka. I teraz mamy stwierdzenie, on miłuje sprawiedliwość i prawo, a więc te dwie fundamentalne cnoty, normalnie tekst mówi o prawie i sprawiedliwości. Tak jak autor chce nam zaznaczyć tutaj, że sprawiedliwość jest dziełem prawa, ponieważ samo prawo z definicji jest sprawiedliwe, no to stosowanie go prowadzi do cnoty sprawiedliwości i dlatego też Bóg miłuje zarówno to, co jest źródłem, jak i skutkiem tegoż prawa. Znaczy, prawo jest źródłem sprawiedliwości, a sama sprawiedliwość jest cnotą tak niezwykle znakomitą, że pamiętamy, to jest jedna z czterech cnót kardynalnych wręcz, a więc tych, które są stawiane zaraz po cnotach boskich, są stawiane na najwyższym piedestale, właśnie sprawiedliwość. Ziemia jest pełna łaskawości pańskiej, no dlatego, że Bóg dał jej przede wszystkim to dobro w różnych postaciach funkcjonujące i dlatego to dobro jest po pierwsze dziełem łaskawości pańskiej, a po drugie ukazuje tęże łaskawość i autor biblijny to ewidentnie widzi, ponieważ na tym świecie jest obecne dobro, i ono jest w ten świat wręcz wstawione jako jedna z jego, powiedzmy, immanentnych cech, bo wszystko, co Bóg tworzy, jest dobre, no to w tym momencie autor wysnuwa, że ponieważ Bóg właściwie nie ma z tego żadnego pożytku jako takiego dla siebie oczywiście, no bo żadne stworzenie, nawet najwspanialsze, nie jest w stanie niczego Bogu dodać. To dlatego mówi o łaskawości, ponieważ łaskawość jest darem darmowym. I kiedy mówimy, że ktoś jest dla nas łaskawy, no to znaczy, że sam od siebie daje czy ofiarowuje cokolwiek, czego by nie musiał zrobić. To jest więc dar, czyli coś nieobowiązkowego. Potem mamy to, co akurat też znamy doskonale z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. Przez słowo Pana powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Jego, a więc wszystko jest dziełem Bożym. To mówi nie tylko człowiek religijny, to mówi ten, który jest przekonany, że faktycznie to tak nastało. To nie jest tylko jakaś interpretacja, proszę Państwa, rzeczywistości. To jest stwierdzenie, że rzeczywistość tak właśnie funkcjonuje. I to jest dla autora biblijnego jedyny możliwy sposób funkcjonowania rzeczywistości, to znaczy na mocy Słowa Bożego i na mocy tej wszechmocy dobrego Boga, który świat powołuje i dalej tym światem kieruje. Panie Hubercie, możemy 8 i 9 w tej chwili.
1: Niech cała ziemia boi się Pana i niech się go lękają wszyscy mieszkańcy świata, bo on przemówił, a wszystko powstało. On rozkazał, a zaczęło istnieć.
2: O, to już
1: podoba
2: takie...
1: mi się czytanie tego psalmu, ładne
2: tak,
1: jest.
2: Tak, to jest takie już dopowiedzenie całości tego stworzenia, bo przemówił i wszystko powstało. Znowuż mamy zupełne potwierdzenie pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. Rozkazał i zaczęło istnieć, a więc widać, że Bóg tutaj ewidentnie okazuje się Bogiem przede wszystkim wszechmocnym, potem mądrym, na następnie dobrym, potem właśnie łaskawym, te wszystkie cnoty boskie. Tu nawet omawiając stworzenie świata w Księdze Rodzaju, ewidentnie można się do tego odnieść, bo ten psalm stanowi takie cudowne dopełnienie obrazu Boga, który tenże świat tworzy. I dlatego też mamy stwierdzenie tutaj, że to wszystko, co Bóg uczynił, zaczęło istnieć, no bo jest to kwestia wszechmocy Bożej. My to Państwo pamiętacie, że Kościół wyznaje, iż jest to tak zwane z łaciny creatio ex nihilo, czyli stworzenie z niczego, czyli tylko na mocy Słowa Bożego. Bóg nie miał żadnej pierwotnej materii, tak to przyjmujemy w wierze, którą posłużyłby się, aby stworzyć świat, po prostu wszystko powstało z niczego i to jest ewidentna tylko właściwość Boga. Tutaj, gdybyście Państwo gdzieś tam chcieli, no powiedzmy, troszkę zgłębić ten temat, to mamy ten słynny czasownik Barabara, który właśnie jest stworzeniem z niczego. Bereshit bara Elohim wycha shamayim wycha arec, czyli na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, czyli całą rzeczywistość, która obejmuje to, co dzisiaj nazywamy wszechświatem. I ponieważ Pan Bóg jest właśnie taki, o którym wspomnieliśmy, a więc dobry, mądry, wszechmocny, życzliwy, łaskawy i tak dalej, no to mamy wtedy już te kolejne zapowiedzi autora, czyli werset 11 i potem 12, który z kolei odnosi do tego specyficznego dzieła Bożego, którym są ludzie. Tak, możemy.
1: Zamiar Pana trwa na wieki, zamysł Jego serca poprzez pokolenia. Szczęśliwy lud, którego Bogiem jest Pan, naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
2: Dla siebie właśnie, widzicie Państwo? My mamy teraz tutaj w tych akurat wersetach to, co już jest takim wynikiem refleksji teologicznej autora, który od stworzenia, czyli od przeszłości, idzie już ku przyszłości, ponieważ Bóg, który stworzył świat, powołał go do istnienia, jest Bogiem, który trwa i dlatego trwać będzie na wieki. Stąd też i Jego zamiary są zamiarami wiecznymi. Zamysły Jego serca z pokolenia na pokolenie, bo to jest właśnie to, co tak lubię sobie przypominać i myślę, że Państwu też. Bóg nigdy nie odmienia swojego zdania. Raz postanowiona wola Boża będzie wykonana. Dlaczego? Dlatego, że Bóg wszystko, co czyni, czyni absolutnie doskonałe i najlepsze. I stąd też to nie ma powodu, żeby to, co jest najlepsze, co jest doskonałe, żeby to było zmieniane. Nie ma żadnego powodu. Dlatego to, co Bóg raz domyśla, to jest to, co będzie trwało już na zawsze. I stąd też nie ma tutaj naszego zadziwienia, że to wszystko, co Bóg powołał w przeszłości, skoro trwa, każe wnioskować również na temat niezmiennej przyszłości, która już gdzieś tam w tych zamierzeniach Bożych, ona już jest ustalona i po prostu będzie się realizować. Natomiast dwunastka wprowadza nas w taki ciąg tematów związanych z relacją pomiędzy Bogiem a człowiekiem. No, siłą rzeczy. Świat jest piękny, ale świat jest martwy. I dlatego to zainteresowanie autora będzie się teraz skupiać na relacji do człowieka, bo człowiek jest żywy. Co więcej, człowiek ma możliwość poznawania Boga, ponieważ cieszy się inteligencją, bo ma duszę, a powiedzmy tym wskaźnikami istnienia duszy jest zarówno rozum, jak i wola. Tym też różnimy się od zwierząt, bo Państwo pamiętacie, zwierzęta również są istotami żyjącymi. To nam pierwszy rozdział Księgi Rodzaju mówi. Rośliny nie. Natomiast zwierzęta już tak, dlatego że się ruszają. To jest najważniejszy czynnik, bo to jest ten pierwszy obserwowalny. Zwierzęta się ruszają, potem mają krew, no i mają też dech życia, tak jak ludzie. I to są te trzy starożytne znaczniki życia właśnie. A więc ruch, dech i krew. Stąd też mamy scentrowane już zainteresowanie autora na ludzie, czyli ludzie oczywiście tym, który Bóg sobie wybrał i dał mu się poznać. I autor chce powiedzieć wyraźnie właśnie to. Ten lud jest szczęśliwy, bo Bogiem jego jest Pan, czyli ten, który stworzył niebiosa, który opiekuje się całością stworzenia, daje się poznać temu jednemu ludowi, to jest naród pierwszego przymierza, czyli Izrael, I ten lud może się, czy powinien uważać się za wyjątkowo szczęśliwego, bo poznaje prawdę, prawdę o tym, że Bóg, którego zna, jest Bogiem stworzycielem całego świata, a zarazem, ponieważ jest takim Bogiem wszechmocnym, Bogiem dobrym, Bogiem sprawiedliwym, Bogiem mądrym, a więc to wszystko na ten lud może spłynąć o tyle, o ile ten lud będzie oczywiście temu Bogu wierny, bo stwierdzenie szczęśliwy lud, którego Bogiem jest Pan, możemy rozumieć na dwóch płaszczyznach, czyli przyjęcia z przekonaniem, to co byśmy nazywali przyjęciem pewnym intelektualnym, a więc po prostu wiarą, wiarą, że ten Bóg jest prawdziwy i że ten Bóg nam się objawił, ale też stwierdzenie, że to jest mój Bóg, to znaczy ten Bóg, którego zasady funkcjonowania świata akceptuję i one stają się moje, a więc ja się temu podporządkowuję. To nie jest tylko tak, że ja wierzę w tego Boga, ale sobie nic z tego nie robię. Ja sobie mogę wierzyć, że jest Antarktyda i jest Australia, na których jeszcze nigdy nie byłem, dlatego wierzę w prawdomówność tych, którzy tam byli, albo tych, którzy to zbadali i tak dalej, w prawdomówność uczonych, ale ja im tylko wierzę. Natomiast nawet jeżeli ja im w to wierzę, to nie wpływa na to, jaki ja jestem, czy ja jestem dobry, czy ja jestem zły. Natomiast to, czy ja wierzę w Boga, absolutnie wpływa na to, ponieważ ten Bóg, który daje mi się poznać, to jest Bóg również, który daje mi pewne zasady postępowania. I tutaj widzimy, że wiara fundamentalnie różni się od zwykłych wiadomości. Wiara też oczywiście zawiera pewien zasób wiadomości, w które wierzę, a więc wtedy ja wierzę w Boga, ale stwierdzenie wierzę Bogu już, to jest to, co ja przyjmuję jako konsekwencję mojej osobistej tej relacji z Panem Bogiem. I ta...
1: To już jest kwestia relacyjności. W tym
2: relacyjności, momencie. Tak, oczywiście. I to nie jest jeszcze tylko to, że ja ufam, znaczy ufam mojemu Bogu, bo wiem, że On mnie nie zawiedzie. To jest przepiękne, oczywiście. Ale ten Bóg oczekuje ode mnie pewnej odpowiedzi. I dlatego właśnie stwierdzenie, lud szczęśliwy, którego Bogiem jest Pan, czyli ten Pan, ale też zarazem lud, który mając podane pewne zasady życia, wie po prostu jak postępować, nie? Natomiast tutaj mamy w tej drugiej części też jeszcze naród, który on wybrał na dziedzictwo dla siebie, no bo to jest ewidentnie wspomnienie przymierzy. Poprzez przymierza Bóg powiedział, że ten naród będzie rzeczywiście jego dziedzictwem. Tu ewidentnie najbardziej chodzi o przymierze zawarte na górze Synaj z Mojżeszem, bo tam Bóg powiedział właśnie to, że wy będziecie mi narodem świętym, ludem kapłańskim, będziecie również moim dziedzictwem, w którym ja siebie też, w którym ja będę również z radością przebywał. Oczywiście to stwierdzenie, że ten naród jest dziedzictwem Bożym, jest to stwierdzenie tradycji, o ile się nie mylę, głównie mądrościowej, bo to jest tam, gdzie ten Bóg w tym narodzie rozpostarł, czy nad tym narodem wpierw rozpostarł swoją opiekę, ale potem w tym narodzie upodobał sobie. Nie?
1: To teraz proponuję postawić kropkę, zrobimy przerwę i kolejny werset już po przerwie.
2: Dobrze.

0: Krąg biblijny.
1: Witamy się z Państwem po przerwie. Kilka minut muzycznych i teraz wracamy już do psalmu 33 i do czytania kolejnych wersetów. Pan patrzy z nieba, widzi wszystkich synów ludzkich, spogląda z miejsca, gdzie przebywa, na wszystkich mieszkańców ziemi. On, który ukształtował każdemu z nich serce, On, który zważa na wszystkie ich czyny.
2: O właśnie, widzicie Państwo, macie już tutaj przesunięcie nieco akcentu z radości poznawania Boga na zobowiązania. Ponieważ ta radość poznawania Boga nie może się ograniczać tylko do tego, jaki Bóg jest, ale również co ten Bóg mi przekazuje. I dlatego mamy stwierdzenie, to Pan patrzy z nieba i widzi wszystkich synów ludzkich. Bardzo częste, ale jakże, skoro jest takie częste, to znaczy musi być ogromnie ważne. Stwierdzenie, że Bóg ma przed swoimi oczyma życie dosłownie każdego człowieka. Bo widzi wszystkich synów ludzkich, to widzi przede wszystkim ich postępowanie, widzi ich życie, widzi to wszystko, co się z tym życiem wiąże, czyli różnego typu sploty wydarzeń, problemy, które ludzie mają i tak dalej, czyli Bóg, który doskonale zna życie człowieka. O tym być może jeszcze znacznie głębiej wspomnimy, proszę Państwa, cytując wielki, wspaniały psalm 139, ten słynny.
1: Oj, to jeszcze dużo, dużo czasu.
2: A to tak, natomiast mamy nadzieję, że wtedy zdążycie zapomnieć to, o czym teraz mówimy, żebyście nie powiedzieli, ach, on się znowu powtarza. Więc będziemy mieli coś takiego, ale to jest ten słynny, piękny psalm, przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy wstaję i siedzę i tak dalej, Ty znasz wszystkie moje słowa. To prześliczne, właśnie tak jak Bóg przenika duszę ludzką, życie ludzkie, ciało ludzkie, wszystkie chwile ludzkie i tak dalej. Tu mamy tylko to stwierdzenie generalne, że widzi wszystkich synów ludzkich.

0: szukamy, kiedy go wołamy, kiedy go prosimy, a więc żeby nam przybywać z pomocą, to jest pierwszy cel oglądania życia ludzkiego przez Pana Boga. Tym niemniej absolutnie nie zapominamy, że to jest również ta kwestia, o której dobrze wiemy, że On również ogląda życie ludzkie, żeby je oceniać, a więc po co? Żeby nam dawać pewne wskazówki, czy korygować to życie, czy czasami nawet dyscyplinować, bo i taki moment relacji Pana Boga z człowiekiem jest obecny ewidentnie w ludzkim życiu, czy nawet w życiu całych narodów. Bóg również koryguje poprzez dyscyplinowanie, a więc poprzez taki układ wydarzeń, które powodują, że człowiek zaczyna się co najmniej zastanawiać nad tym, czy robi dobrze, albo też doświadcza czegoś, co go ewidentnie nawraca z tej drogi, która mogłaby być ewidentnie drogą błędną. W każdym razie, jeżeli, powiedzmy, mamy do czynienia z tym twierdzeniem o tym, że Bóg patrzy i widzi wszystkich synów ludzkich, to mamy ogarnięcie całej relacji Pana Boga do ludzi z wszystkimi jej konsekwencjami. Oczywiście, jeżeli byśmy to mieli ocenić w skali 10 punktów, to powiedzmy, że 8 byłoby bardzo pozytywnych, czyli Bóg ogląda życie ludzkie głównie po to, żeby pomagać, i to jest pierwsza sprawa, pomagać w najrozmaitszy sposób, pomagać przede wszystkim skutecznie, ale też mamy ten margines tego, że po prostu ocenia życie ludzkie w świetle tego, co nam pozostawił, bo jednak pozostawił nam pewne zasady do przestrzegania, zwane przykazaniami, najszerzej mówiąc, bo to nie tylko chodzi o 10 przykazań, ale również jego zalecenia, jego prośby, jego sugestie, czyli to wszystko, co mamy zarówno w Starym, jak i my powiemy także w Nowym Testamencie, bo w końcu Jezus jest Bogiem, On też nam pozostawił pewne zasady życia. Spogląda z miejsca, gdzie przebywa, na wszystkich mieszkańców ziemi. Ten werset niby mówi dokładnie to samo, co 13, ale akcent jest postawiony nieco mocniej na fakt, że po pierwsze nikt nie umyka Jego znajomości, a dwa, gdziekolwiek by się człowiek zatrzymał w swoim życiu, gdziekolwiek by się znalazł i tak dalej, i tak jest ciągle pod opieką Boga. Czyli nie może tak być, że sobie człowiek powie, ktokolwiek, że wystarczy, że ja w Ciebie, Boże, nie wierzę i już będę wiedział,
1: tak,
0: że
1: to nie działa,
0: że tyle. A to nie, oczywiście. Pan Bóg jest tutaj od nas absolutnie niezależny. I czy my w Niego wierzymy, czy my w Niego nie wierzymy, Bóg zawsze ma nad nami swoją pieczę. Ale mówię tym z nas, którzy być może jakoś tak gdzieś jakoś tolerują słabo tę obecność Boga w swoim życiu. Zważmy na to, że to jest o wiele bardziej obecność, która pragnie nas wspomagać, nami kierować. Po prostu dlatego, że Bóg taki jest. To nawet nie dlatego, że my Go możemy o to prosić, bo najczęściej Go nie prosimy o to, albo rzadko Go prosimy. Po prostu Bóg chce czynić nam to największe dobro, jakim jest doprowadzenie Go do Niego właśnie samego, czyli do szczęścia, którym On jest, właśnie dlatego, że On jest taki, a więc pragnie się tym dzielić razem z nami. W każdym razie widzi wszystkich mieszkańców ziemi. Tutaj też zwrócę uwagę Wam, proszę Państwa, na to, że pamiętacie w tym drugim wersecie, znaczy nie drugim, przepraszam, 12 wersecie, mieliśmy skoncentrowanie się na narodzie wybranym, czyli na tym, który poznał Boga. I teraz autor rozszerza to i mówi, to, że Bóg jest naszym Bogiem, wcale nie oznacza, że porzuca resztę całej ludzkości, do czego dowodem jest ewidentnie całe działanie Pana Jezusa, który w końcu przyniósł zbawienie i ofiarował je całej ludzkości. A więc Bóg, mimo że jeden lud sobie wybrał, absolutnie nie ogranicza się tylko do tego ludu, a resztę pozostawia na pastwę losu. Nie, absolutnie nie. Ten lud ma tylko zwiastować całemu światu, bo to jest podstawowe zadanie tego ludu. Zwiastować całemu światu, kim jest Bóg, że jest prawdą, że jest dobrocią, że jest wszechmocą, że ten Bóg jest tym, któremu warto i należy wręcz zaufać, czy powierzyć całe swoje życie. A więc na wszystkich mieszkańców ziemi, bo nikt nie jest wyłączony z tej Bożej opieki. O i potem stwierdzenie, On, który ukształtował każdemu z nich serce, On, który zważa na wszystkie ich czyny. Widzicie Państwo, już tutaj nic właściwie nie muszę podawać z samego faktu, tylko że zobaczcie, jak ładnie jest ten werset zbudowany. On ukształtował każdemu człowiekowi serce, czyli po naszemu byśmy powiedzieli, uczynił te serca zdolne do czynienia dobra. I ponieważ te serca są zdolne do czynienia dobra, czego, jak nas pięknie uczy nasz Kościół, że nawet grzech pierworodny, czyli to potężne zło, nie złamało możliwości czynienia dobra przez

0: człowieka. Człowiek pozostaje dalej istotą nastawioną na dobro, choć oczywiście po grzechu pierworodnym niestety to dobro zostało zachwiane.
1: No i dlatego niektórym różnie wychodzi to dobro.
0: Tak, tak, tak, ale pozostaje w nas to, co jest przepiękne i mam nadzieję występuje to w każdym człowieku, no chyba, że człowiek to w sobie zabije. No rzeczywistość jest bogata i tu niestety nawet ludzie też mogą to zrobić, ale zabije w sobie pragnienie dobra. Ale z definicji każdy człowiek jest nastawiony na dobro, bo jesteśmy dziełem Boga i tym dziełem Boga zostajemy bez względu na to, jak mocno byśmy nie byli skażeni grzechem i w jakikolwiek sposób byśmy tego grzechu w sobie nie akceptowali, zawsze pozostajemy dziełem Boga. Więc naszym pragnieniem będzie czynienie dobra. Zresztą zobaczcie Państwo, jak często to odczuwacie. Nawet wtedy, kiedy uczynicie jakieś zło, to w tym momencie po prostu cierpicie. To nie jest taka jakaś radość albo totalna obojętność, choć i niestety takie mogą się zdarzyć, bo ludzie, którzy w tym brną, niestety potem no otępieją sumienie, zupełnie im otępieje. Ale ktoś, kto ma sumienie takie żywe, prawe, to wtedy, kiedy uczyni zło, on się z tego po prostu nie cieszy. Odczuwa ten głęboki żal nie tylko wobec Boga, ale także wobec kogoś, czy nawet wobec siebie samego, któremu też krzywdę uczynił, czyli komuś albo nawet sobie. Dlatego no nie ma tutaj powodu do odczuwania radości, jeżeli wiem, że ja czynię zło, bo to zło prędzej czy później we mnie uderzy. I właśnie ten smutek z czynienia zła jest właśnie dowodem na to, że wszyscy jesteśmy dziełem Boga, nakierowani na to dobro, a więc ukształtowani w sercu przez dobro Boże. I ku temu dobru zawsze będziemy dążyć, ku temu tego dobra zawsze będziemy pragnąć, chociażby się nam to nie udawało. Ja tu widzę, proszę Państwa, no muszę powiedzieć, no przepiękne są niektóre spowiedzi, gdzie wyczuwam, jak bardzo ludzie cierpią z tego powodu, że grzeszą. Kiedy zwłaszcza przychodzą do spowiedzi, odczuwają tę obecność dobrego Boga, którego znowuż zawiedli, któremu, nie wiem, zwłaszcza gdy mu coś tam, nie wiem, przyrzekali, obiecywali, zobowiązywali się do czegoś i się znów nie udało. Są ludzie, którzy bardzo z tego powodu cierpią. Myślę, że Bóg wtedy jest przepełniony miłosierdziem, a ponieważ powiedział o 77 razach na dzień, skoro nam to kazał zrobić, tak, czyli zawsze, jeżeli nam to kazał robić, no to znaczy, że sam jest gotów też to uczynić. Panu Bogu nigdy miłosierdzia nie zabraknie, dopóki człowiek szczerze żałuje, a już zwłaszcza wtedy, kiedy ten żal jest również tak dopełniony naprawdę widocznym, szczerym cierpieniem, cierpieniem człowieka właśnie dlatego, że ten dobry Bóg został przez nas obrażony. A więc kształtuje serce i on, który wtedy zważa na wszystkie nasze czyny i widzicie, tu jest pewne dopowiedzenie. Skoro serce mamy nastawione na dobro w sposób naturalny, plus Bóg, który daje nam zasady, no to w tym momencie ma prawo patrzeć na nasze czyny, czy te czyny odpowiadają temu, do czego Bóg nas przeznaczył i czy odpowiadają temu, co nam dał jako zasady, czyli wierność temu, do czego się zobowiązujemy. No i w tym momencie Bóg, jeżeli mówimy, autor widzi, patrzy na czyny, to znaczy po pierwsze je dostrzega, ale po drugie natychmiast je ocenia, bo Bóg sobie to prawo zarezerwował. Ale znów mówię, proszę Państwa, nie tylko w kwestii samej sprawiedliwości, ale również w tej kwestii dopomagania nam, korygowania naszego postępowania po to, żeby ono gdzieś tam ciągle wracało w stronę dobra. Idziemy, proszę Państwa, 16 i 17 w tej chwili.
1: Nie uratuje króla liczne wojsko, ani wojownika nie ocali wielka siła. W koniu zwodniczy ratunek i mimo wielkiej swej siły nie umknie.
0: O.
1: Dodam jeszcze, że zostałem 3-4 minuty, więc tak, żebyśmy zdążyli.
0: Znowu wątpię, czy zdążymy cały psalm. Ale
1: chociaż te dwa wersety.
0: Dwa wersety. Hubert, już widzę, coraz bardziej chyba wiarę traci, że możemy cokolwiek tutaj zdążyć. Zdążymy. Poproszę Państwa, powiem tak, że myśl ta nie jest trudna. Pytanie tylko, dlaczego ona się tutaj pojawia? Otóż proszę Państwa, skoro tak myślę, że autor w tym kontekście, o którym mówimy, że on ją zawarł, tę myśl, że zwodniczy ratunek w koniu, czy może powiedzmy nie uratuje króla liczne wojsko, to jest odwieczna walka, tak bym wręcz powiedział, diabła z Panem Bogiem o człowieka, gdzie diabeł ciągle stara się odwracać myśli ludzkie od Pana Boga. Ciągle stara się i poprzekonać go, połóż nadzieję w sobie samym, przecież ty masz możliwości, zwłaszcza jeżeli chodzi właśnie o królów czy o rządców, bo ty masz władzę, ty masz pieniądze, ty masz poddanych, ty masz możliwości, a więc nie zaprzątaj sobie głowy Panem Bogiem, tylko rób to, co uważasz za stosowne ze względu na to, że masz władzę. Proszę Państwa, od dawien dawna, i wy to też widzicie dzisiaj w polityce, władcy czy rządcy narodów mają największe kłopoty z Panem Bogiem. Ponieważ Pan Bóg wzywa do tego, czego władcy nie lubią, czyli wzywa do służby, a nie do rządzenia. A jeżeli do rządzenia, to do rządzenia, które ma być służbą dobru społeczeństw, które są im powierzone. Natomiast władcy bardzo rzadko to lubią. I to widzimy dzisiaj także ci w tych tak zwanych krajach demokratycznych najczęściej realizują swoje własne ambicje, co potem kosztuje ludzi, nawet utratę życia, naprawdę tysięcy ludzi. Nawet nie chcę pytać, jak oni staną przed Bogiem i za każdego człowieka, który zginął z ich winy, z winy ich polityki, że oni będą musieli odpowiadać. No to będzie horrendalna sprawa, bo kompletnie się nad tym nie zastanawiają i dlatego też to trzeba dzisiaj bardzo podkreślić. Właśnie autor biblijny, który wyraźnie mówi: nie zwracajcie się ku sobie i nie upatrujcie waszej siły w tym, co jest słabe, co przemija, bo nawet jeżeli wyglądałoby to wspaniale, wielce, że wygląda to rzeczywiście jako pomysł na życie fundamentalne, to jest to wszystko tak znikome wobec potęgi Boga, który powołał ten świat do istnienia. Bo przecież my jesteśmy tylko maleńką cząstką tego świata, który z kolei jest maleńką cząstką wobec tego, kim jest Bóg sam. I stąd też głupotą jest najwyższą, żeby pokładać nadzieję w tym, co stworzone, a pomijać tego, od którego ostatecznie wszystko zależy. Bo przecież spójrzcie, proszę Państwa, kiedy autor pisze: nie uratuje króla liczne wojsko, ani wojownika nie ocali wielka siła. No chociażby z tego powodu, że mogą w każdej chwili stracić swoje życie. Tak, ja to teraz tak dostrzegam po tych moich dwóch wielkich chorobach, kiedy widzę, że właściwie każdy dzień jest wielką łaską ze strony Pana Boga i kimkolwiek bym nie był, czy będę prezydentem, czy będę królem, czy będę, nie wiem, szefem Sejmu, cokolwiek, ja w każdej chwili mogę odejść z tego świata. No, jaką ja mam gwarancję, że piastowany przeze mnie urząd, albo siła, którą dysponuję, albo pieniądze, które mam, że one mi zapewnią dłuższą egzystencję. To Państwo doskonale wiecie. Jest to więc głupota odwracać się od Pana Boga, a siłę pokłada, znaczy nadzieję pokładać tylko w tym, co jest rzeczywiście tylko ludzkie. Nie? I w tym momencie mamy właśnie to stwierdzenie 17, która potwierdza zupełnie 16, że w koniu zwodniczy ratunek i mimo swojej wielkiej siły nie umknie przed czymkolwiek, wobec czego postawi go Bóg, a już zwłaszcza nie umknie przed śmiercią. Bo to jest ostateczny Pan życia, tak potężny, że on to jest jedyne, co potrafi to życie nasze zakończyć, ale tak skuteczne, a my wiemy i tak często ludzie mówią, to mi się to też bardzo podoba, że śmierć jest jedyną sprawiedliwością tej ziemi, bo ona absolutnie nie zostanie niczym przekupiona, jeżeli przychodzi, a jeżeli przychodzi, to zetnie głowy dosłownie wszystkim, zarówno małym, jak i wielkim, tym, którzy są poddani, jak i tym, którzy rządzą. Więc proszę Państwa, gdybyście w sobie gdzieś tam, ośmielę się to powiedzieć, zauważyli takie cechy, odwracajcie się od tego, w sensie takim, że nie porzucajcie waszej wiary w Pana Boga i całość waszego życia naprawdę powierzcie Jemu, a nie temu wszystkiemu, co możecie. A zwłaszcza potędze pieniądza, znajomości i tak dalej, bo to jest zanegowanie fundamentalnej relacji pomiędzy nami a Panem Bogiem. I na tym apelu chyba
1: tak,
0: skończymy.
1: Na tym apelu już kończymy dzisiejszy odcinek. Kolejne wersety, miejmy nadzieję, że już koniec tego psalmu za tydzień. A za dzisiejsze spotkanie dziękuję Państwu.
0: Ksiądz Janusz Nawrot.
1: I Hubert Piechocki.
0: Cześć Boże Państwu.
1: Do usłyszenia.
0: Dobranoc.
2: Krąg biblijny.

0: to z Radiem Emaus. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Płyta z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Przed nami 710 notowanie listy z mocą. Tak się uśmiecham, bo czekałem, aż się odezwie. Więc jesteśmy we dwójkę.
2: Oj tak, jestem, wróciłam.
1: Witamy serdecznie. Może się pojawimy w trójkę, ale jest komplet.
2: Byłaby taka szansa. Niewiele by brakowało, a byłby tu najmłodszy listos mocowicz, czyli Ignaś. Zanim pozdrowienia dla babci Gosi, która została z nim
1: na
2: dzisiaj.
1: Młodszy model, dobrze.
2: To no słuchaj, na ten, który ma więcej włosów. Chociaż możecie konkurować w tej kwestii na razie.
1: Chciałem powiedzieć, że z zębami też, ale chyba by to wyszło trochę nie.
2: Nie, aż tak stary nie jesteś jeszcze. Poza tym, wiesz co, emeryci często mają sztuczne szczęki.
1: No z tym emerytem to już trochę, ja rozumiem, dinozaur, jakaś metafora, ale do emeryta to...
2: Kto się lubi, ten się czubi, a za mikrofonami dzisiaj Paweł Hajduga.
1: Nie, Judasz Jakubiak, witamy serdecznie, zapraszamy na 3 kwadranse najlepszej polskiej muzyki chrześcijańskiej. Tak patrzę, zawsze jak się czerwiec kończy, tak sobie podsumowanie robię, to już ponad 15 lat, jak jesteśmy z wami,
2: ale
1: trochę mniej.
2: Już się prawie lipiec skończy.
1: No już się prawie lipiec tak skończy, ale wiesz, przeleciało. Z moim liczeniem wakacje mamy... Znaczy, że za oknem ta pogoda taka, nie wiem, czy widziałeś obrazki dzisiaj gdzieś tam mignęły z
2: Liptopad?
1: Naszego, tak, morza. Dobrze, że nie planowałem urlopów w tym rejonie w ostatnich dniach. W ogóle nie planuję urlopu. Widzisz, to bezpiecznie. Odradzam urlop.
2: Chyba, że w Egipcie planujesz urlop, albo w innej Turcji, bądź w słonecznym zakątku naszego globu.
1: Zabierzesz mnie?
2: Dobrze. Ej, w ogóle, jak już sobie tak pitu-pitu gadamy, jak tam po mundialu? Co sądzisz? Spodziewałeś się, nie spodziewałeś się?
1: No, przeszedłem koło tego mundialu trochę. Powiem ci, że ja tak lubię spać ostatnio.
2: A ja też.
1: Ten nocny transmisje jakoś tak nie do końca mi... Uwielbiam piłkę, bardzo dużo oglądam piłki, ale no, ten mundial bardziej wyniki śledziłem. I czy jestem zadowolony? Tak, nasza europejska drużyna, więc mimo wszystko zawsze nie było moich...
2: A słyszałeś o tej aferze, gdzie Hiszpanie masowo udostępniali zdjęcie krakowskiego rynku zalanego czerwienią,
1: tak,
2: nie zdjęcie Hiszpanii, a zdjęcie Polski trafiło
1: do
2: mediów.
1: Naszych kibiców krakowskich. Śledziłem tamte wydarzenie, więc ja od razu wiedziałem, że jest coś nie tak, no ale duże rzeczy fejkowe w internecie się ostatnio, więc... A to o tym jeszcze będziemy
2: tak,
1: mieć.
2: Tak, dokładnie, dobra. Słuchajcie, bo jest więcej gadania, mniej grania.
1: Była
2: na razie.
1: Fotka, pewnie zaraz wskoczyła.
2: Zaraz będzie
1: już
2: tak.
1: Wskoczyła.
2: Nie, jeszcze nie.
1: To zaglądajcie, bądźcie szybsi niż Ewa. A my teraz zaglądamy do poczekalni, bo dzisiaj też tak gadu, ale tu mamy dwie propozycje. Mniejsze granie. Czy Kadosz? Mniejsze granie. Zacznijmy
2: mniejsze
1: od
2: granie,
1: utworu
2: od nadziei.
1: Nadziei. rdn.lista.185. Niezmiennie ślemy pod numer 7148 i niezmiennie koszt SMS to 1,23 zł.

0: No i co ty na to? Fajnie. Wolisz damski w 100% jakby damskie mniejsze granie, czy damsko-męskie mniejsze granie?
1: Wolę. A będzie w ciszy
0: tej? Ale które wolisz? Damskie?
1: Damskie.
0: No dobrze, no, nie będzie w ciszy tej. Słyszałem, znaczy będzie, jak sobie puścisz sam. Nie?
1: Nadzieję, ale w głowie mi tam plumkało w ciszy tej.
0: Okay.
1: A mam jeszcze jeden utwór mniejszego grania, a przynajmniej był w ubiegłym tygodniu. Dziś mamy, a jeszcze nie będę stracał. Na razie przechodzimy do drugiej wywołanej już propozycji. Kadosz, niech się weseli. erden.lista.186.

0: Nie wiem, dlaczego jeszcze ten numer znajduje się w poczekalni. Słuchajcie, musicie to koniecznie zmienić do następnego notowania listy z mocą. Żeby to uczynić, ślijcie SMS-y treści rdn.lista.186 pod 7148.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Przed nami 20 utworów, które otrzymało najwięcej waszych głosów. Przez cały tydzień skrupulatnie głos po głosie zliczał wasze głosy.
2: Oj, bardzo skrupulatnie pozdrawiamy Huberta, bo dzisiaj liczył na piechotę, słuchajcie, niemalże zliczydłem liczył to. Gdyby mu zabrał wszystkie kalkulatory i narzędzia, to można by było powiedzieć rzeczywiście na piechotę, ale biedny każdy jeden głos musiał policzyć analogowo, bo się system już zepsuł. Także pozdrawiamy Hubert i ściskamy.
1: Pozdrawiamy, jak się te jego głosy przełożyły na miejsca, no o tym się przekonacie za chwilę. A co dziś się wydarzy na liście?
2: Trochę się będzie działo. 6 awansów, 10 spadków, 3 konstans, czyli stałe. No i powitamy jedną nowość. Oznacza to także, że niestety z jednym utworem na dobre się już pożegnamy.
1: Na miejscu 20 tradycyjnie, tak jak to w ostatnich tygodniach, spadkowicze. W tym tygodniu Anne-Marie, 3 oczka w dół, niżej się już nie da. Przytul mnie, erden.lista.183. Telefony w dłoń, ślemy SMS-y. W tym tygodniu.

0: fajnie gramy.
1: Lirycznie, tak można powiedzieć. Romantycznie wręcz. O, mi się to kojarzy z takim spacerem o zachodzie słońca, piaszczystą plażą.
0: Sprawdźcie, czy jesteśmy na Facebooku. Pozdrawiamy panią Krysię. Mam nadzieję, że nas już widać. Słychać na pewno. Wpadnijcie na nasz profil Lista z Mocą. Czekamy na was. Będziemy pozdrawiać was na żywo podczas dzisiejszej audycji, a my będziemy teraz w górę tabeli w ogrody wspólnie z Julią. Wielbić pana chce erden.lista.184 punktów 12.
2: Radosną

0: Niby Julia, a jednak nie. W utworze Wielbić Pana chcę. Erdyn.ista.184 punktów 12.
1: Święty drugiego planu, czyli czas na pozycję 18. Zawracaj nas. Erdyn.lista.182 punktów 14.

0: zaglądacie na Facebooka, czekamy na was.
1: Jesteśmy, tak. Jeszcze do pozdrawiania przejdziemy, bo czekamy, aż was jeszcze więcej będzie. A tymczasem święty drugiego planu, ale na wokalu kto?
0: Marcin, styczeń po raz pierwszy dziś.
1: Styczeń w
0: lipcu. A może po raz ostatni?
1: Nie wiadomo.
0: Dziś mamy nowość, na którą trzeba chwilę jeszcze zaczekać. A my teraz już czekać nie będziemy.
1: Tak, bo jak
0: nami...
1: styczeń, to ciepły... Płaszcz.
0: Płaszcz dzisiaj się przydaje. Mam nadzieję, że porzucimy go jeszcze w te wakacje, ale na pewno nie porzucajmy Grzegorza Kloca z utworem Płaszcz rdn.lista.166 na słabiutko 3 oczka w dół punktów 15.

0: masz klot?
1: Ani się obejrzymy i się przyda ten płaszcz.
0: Coraz cieplejszy.
1: Na razie trochę taki przeciwdeszczowy się przydaje, bo nie wiem jak tam wasze lato, ale nasze lato bywa kapryśne, choć w Tarnowie tego deszczu nie ma zbyt dużo.
0: rdn.lista.166. Jeśli chcecie, żeby Grzegorz obrał przeciwny kierunek od tego z ubiegłego tygodnia. No i czas na teraz pozycję 16.
1: Oj, to będzie chyba teraz strefa spadkowiczów z tego, co patrzę, bowiem kolejny

0: Jak tam, popływałbyś?
1: Gdzie? W Bałtyku?
0: A ty lubisz pływać w ogóle? Ty umiesz pływać, Pawełku? Bo ja tego niestety, nie wiem. Ty nie umiesz pływać, ja też nie umiem pływać.
1: Nie umiem pływać.
0: Czyli my pływający po warszawsku pozdrawiamy wszystkich tych, którzy pięknie płyną kraulem.
1: Pozdrawiamy raz jeszcze czasowiczów z naszego pięknego polskiego morza, ale akurat, wiesz, pogoda byłaby na pływanie pewnie nie,
0: tak,
1: na
0: ale nie, wiesz, to w Norwegii przy takich warunkach pływają normalnie w morzu, jest to dla nich ciepłe.
1: Nie jestem ciepłoludny, dla mnie to zdecydowanie byłoby morsowanie niż przyjemność spływania, ale pozdrawiamy. Widziałem dzisiaj obrazki z naszego pięknego polskiego morza. No i co wytrwalsi w tych przeciwdeszczowych płaszczach? Nie pływali. Się. No, pływać może nie pływali, ale opalać też się nie opalali.
0: Zażywali kąpieli deszczowych.
1: Tak, pieskowych, wietrznych. Pozdrawiamy raz jeszcze. Mam nadzieję, że też są z nami i dacie ku temu wyraz na Facebooku. Czekamy na was, a my teraz wyglądamy na pozycję 15.
0: A tam nasza porywająca Ania Jaskierska z utworem Porwij Mnie. No, kolejny spadek z pozycji 13 na 15. Erden.lista.113 punktów, jedynie 19.

0: Nie wiem jak tobie, Pawełku, ale mnie Ania porwała w stronę snu trochę, bo taki makojący, uspiejący głos, że mi się mocno ziewało.
1: Mnie się ziewa nie zmieni, ale to nie...
0: Mimo pięciu kaw, słuchajcie, on jest takim wariatem, że pije pięć kaw. Dzisiaj wypił, pochwalił mi się.
1: Metopata, ale to tak jak mówiłeś, emeryci już, mam nadzieję, nie wszyscy.
0: Ej, emeryci by nie dali rady, to jest najprostsza droga do rozrusznika. Ja się martwię o ciebie, Pawełku, naprawdę.
1: Dobrze, ugryzę się w język, przejdę do pozycji 14 już. No ale ciągle jesteśmy w strefie spadkowej. Spadkowiczów może bardziej niż spadkowej. Mam nadzieję, że nie spadkowej. Nie wywróżę Marii Bober spadku.

0: pomaga Maria zasypiać. Nie wiem, jak tobie. Fajny utwór.
1: Tak.
0: Ale trochę usypiająco zadziałał naszych słuchaczy. Zaglądajcie na nas, mam nadzieję, że nie śpicie jeszcze.
1: Oni nie śpią, aktywni są w komentarzach. Nie wiem, ale może tak w pierwsze dziesiątce komentarze, co ty na to?
0: Dobrze.
1: I to dajmy im się wykazać.
0: Trzy utwory do pierwszej dziesiątki. Zaglądamy na pozycję 3.

Zawadzka z utworem Czuwajmy. Niestety, kolejny spadek z pozycji 10 na pozycję 13. Erden.lista.026 punktów 33.

0: Zawadzka?
1: Paweł się rozśpiewał nawet, rozmruczał. Niczym Kubuś Puchatek.
0: Rozstroił. Czuwajmy, no niestety, trzy oczka w dół. rdn.lista.026.
1: No i mamy znowu ziąb, tak jak nad polskim morzem, tak teraz na naszej liście z mocą zima, a konkretnie mówiąc styczeń. Marcin Styczeń z utworem Noc Pojedynku. No i kolejny spadek. Sześć oczek w dół, z 6 na 12. rdn.lista.170 punktów 34.
2: Zniósł się nad strach, poszybował jak ptak nad otchłanią. Jak skała był, jego dom stał się Boga mieszkaniem.

0: I klasycznie, żeśmy się z Pawełkiem zagadali. Ha, ha, ha. Macie nas, zagadaliśmy się. Poza drogą. Tak bywa, tak jest.
1: Bardzo
0: tak
1: dobrze.
0: Być może będzie.
1: Bardzo dobrze. Kto na tym skorzystał? Wy skorzystaliście.
0: Bo posłuchaliście
1: nie,
0: dłużej.
1: Oczywiście Marcin skorzystał. Po raz drugi dzisiaj był. Najpierw w oratorium, teraz w utworze Noc Pojedynku, a już przed nami zamyka, czy otwiera pierwszą dziesiątkę ksiądz Jakub Bartczak. Lubię być księdzem. Erden.lista.902.30

0: trzeci z sześciu dzisiejszych awansów należy do księdza Jakuba Barczaka. No zabrakło do pierwszej dziesiątki niewiele, ale jednak, ale dzięki waszym głosom na pewno będzie lepiej. Jeśli będzie dużo głosów, dużo pracy będzie miał Hubert. Trzymamy kciuki, żeby tak się stało. Pozdrawiam raz jeszcze.
1: Trzymamy kciuki, żeby system zaczął znowu liczyć dla niego.
0: Oj, tam.
1: Bo wszyscy mają wakacje, on biedny musi liczyć, słuchaj.
0: Ja jako emeryt, ja miałem co prawda na początku mojej przygody z edukacją, ale były jeszcze liczydła.
1: Ja miałam patyczki do liczenia. Chociaż liczydło też gdzieś tam stało takie duże w szkole podstawowej.
0: Tak, jako już antyk w gablocie. Dobrze, zamykamy drugą dziesiątkę. Ksiądz Jakub Barczak, rdn.lista.902.
2: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: I rozpoczynamy pierwszą dziesiątkę od tarnowskiego akcentu, bo nie wiem, czy wiesz, ale kapela N właśnie z Tarnowa się wywodzi.
2: Już wiem.
1: Spadek. Dwa oczka w dół. Z pozycji 8 na 10. Kapela N. Anioł Pański. Erden. Lista. 180 punktów. Okrągłe 40.

0: Pelen, prosto z Tarnowa. Pozdrawiamy.
1: Tak jest.
0: Ciepłe miasto, przynajmniej na papierze. Anioł Pański, rdl.lista.180. Niestety powróciliśmy do spadkowiczów, chociaż znowu będzie lekki oddech. A to za sprawą kogo?
1: Jest nowość, moi drodzy, jest nowość. Wprost z poczekalni szturmem wdarł się na pozycję dziewiątą. A kto? A to Bibro z utworem Jestem głosem ulic. Bibro, drodzy państwo, czyli Bartosz Baran, który serdecznie pozdrawia wszystkich słuchaczy RDN oraz poznańskiego radia Emaus i wszystkich raperów chrześcijańskich. No to zostawiamy was z tym świeżym utworem. RDN.lista.187.4

0: mocne przesłanie. Bibro, nowość, prosto z poczekalni, gratulujemy.
1: Ale na liście z mocą nie jest to nowość, prawda, Pawełku?
0: Nie jest, no, wielki powrót. W ogóle ja uwielbiam ten rodzaj muzyki, zwłaszcza chrześcijańskiej. Wy też, jak widać po waszych głosach. Jak zamknę oczy, teraz poczułem się, jakbym znowu miał 40 lat. Nie, dobrze, mam 40 lat. Ale jakbym znowu był dzieciakiem. Nie wiem, czy ty słuchałaś rapu. Pytałaś mnie przed tym o piłkę.
1: Tak, słuchałam.
0: No, to podziel się
1: Ale nie, to takie, wiesz, klasyki, że tak powiem. 1-8-L, jakiś tam paktofonika, tego typu rzeczy, nie? Tam jakiś tam ostry czy coś takiego też wleciało. Ja bardzo różnej muzyki słuchałam w życiu i słucham w dalszym ciągu. Od muzyki bardzo popularnej, tanecznej i użytkowej, którą to gram i śpiewam na imprezach różnych, po muzykę dziecięcą, przez jazzową, rockową i churalną, kościelną, w zasadzie wszystko znajdziesz na mojej playliście.
0: Nie tylko muzycznie, w ogóle jesteś człowiek orkiestra.
1: Oj, dziękuję ci bardzo, Pawełku. Pawełku, ty też w ogóle... Och, ale sobie słodzimy.
0: Przejdźmy może do muzyki, bo czeka już na nas Adam Rymasz i grupa Odpowiem. Bliżej, mocniej, więcej. erdyn.lista.124.47

0: zapewne Adam gdzieś podróżuje. Na Facebooka nie zdążył podróżować, ale do nas na Facebooku...
1: Ma zasięgu, w pociągu jest.
0: Dotarli. Kto dotarł? O, w lajkach jest z nami. Moment, muszę... No, i Facebook nie współgra. Janusz Jędrusik, Gabriela, Bartosz, Dorota, Gosia, Marta, Mariusz i Marek. A w komentarzach Bartosz już wcześniej pozdrawiał, czyli Bibro. Marta Osierska mówi, że u niej wakacje tradycyjnie remontowo czy wyjazdowo, ale nieważne gdzie, ważne, żeby miło spędzić czas, zwłaszcza wieczory przy dobrej muzyce, jak dziś z Listą z Mocą.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy.
0: Tomek mówi, że widać nas i słychać wszędzie i pozdrawia się z Siedlec. Krysia, pani Krysia mówi, że jest, słucha wszystko, gra, pozdrawia prowadzących. Marek pozdrawia również całe radio RDN. Michał twierdzi, że prowadzimy super program, poleca każdemu i pozdrawia Listę z Mocą. I słuchajcie, tacy ci jesteście rozmowni i tacy w ogóle optymistyczni, że naprawdę aż miło czytać te komentarze. Widzę, że wypoczęci, zrelaksowani, zazdraszczam.
1: To ty zarażasz właśnie tą energią, uśmiechem.
0: Staram się. Słuchajcie, jestem tą szczęśliwą posiadaczką dziecka, które śpi w nocy, ja też śpię w nocy, więc uśmiechnięta, zadowolona mama, tu uśmiechnięta, zadowolone też dziecko. No i to tak działa, takie perpetuum mobile. Pozdrawiamy serdecznie jeszcze raz babcię Gosię, która została z Ignasiem Małym. Ale Ignasia Małego wam tu też kiedyś przyprowadzę, bo on jest coraz bardziej gadatliwy, więc naprawdę ma coś do powiedzenia.
1: Powrócił rap na Listę z Mocą, może najmłodsi też powrócą, będziemy grać młodemu.
0: Czemu nie?
1: Do tego czasu.
0: On muzykę uwielbia.
1: Przysyłajcie do naszej poczekalni. No niestety pożegnaliśmy nawet, chyba już GG było od paru tygodni nie ma z nami. Ale no, w muzyce chrześcijańskiej mnóstwo młodego pokolenia jest, więc mam nadzieję, że się pojawi w naszej poczekalni. Czekamy na wasze propozycje. RDN, Lista z Mocą, @rdn.pl. Tam czekamy na wasze propozycje. A my teraz zaglądamy na pozycję 7. Niezmiennie Marcin Wargocki z utworem Nadzieja. RDN.lista.181.49.

0: Chodźmy tam.
1: Chodźmy tam? Czyli gdzie?
2: Z tobą pójdę wszędzie.
1: Nie, co na to, Darek?
2: Nie wsłuchałem się w utwór, więc powiedziałem pierwsze, co mi wyszło. Pójdziemy w trójkę. We czwórkę.
1: Dobra, weźmiemy Ignasia. Ignasia nadzieję, że... Tak, pozdrawiamy Darka.
2: Mam nadzieję, że nie ma go teraz na mnie.
1: Marcin jest na próbie.
2: Wargocki jest już za nami z utworem Nadzieja. Fajny utwór, ja uwielbiam, tak od razu gdzieś odpływam. I to nie wcale.
1: No taki ten kopyt był taki dum, ty, dum, ty, dum, ty, dum.
2: Tak.
1: Bonanza.
2: Nie, dobrze, bo pomyślą, że z nami coś dzisiaj nie tak.
1: Za dużo kawy.
2: Za dużo kawy, tak zdecydowanie to kawa tak na nas działa. Mm-hmm. Teraz czas na pozycję szóstą, tutaj awans. Teraz będzie nasz ulubiony duet.
1: Aaron tak.
2: Krux z utworem Anioły. Erden.lista.142 punktów 56.

0: Lubimy? Bardzo lubimy. Bardzo się cieszymy, że jest awans o trzy oczka do góry.
1: Prawie najlubieńszy utwór, bo teraz
0: nie, nie, nie, teraz, tak, teraz.
1: Ale to jest potężna sinusoida ostatnio, z końca na prawie na
0: wow, to się dzieje. O, 10 oczek do góry, największy awans należy do...
1: Dzikich serc.
0: Oj tak.
1: Stać się kimś, rden.lista.162 punktów 59.

0: Tydzień temu było rekordowo krótka lista z mocą, to w tym tygodniu rekordowo długa? Nie wiem, co na to inne radiostacje, ale pozdrawiamy.
1: Co jest wspólnym mianownikiem długich list? Twoja obecność?
0: Nieprawda.
1: Ja to powiedziałam głośno, tylko...
0: Obraziłam się. Fox przed tupem. Tup, tup, tup.
1: Dobrze, już tylko cztery utwory przed nami. Nie wiem, jak długo ci się ten foszek będzie trzymał. Mam nadzieję, że zdążymy do końca listy.
0: Ja nie umiem tak
1: obrazić.
0: Jakbym powiedziała, że się nie będę odzywać do końca listy, to bym skłamała, bo trzymałabym 10 sekund.
1: Oj, tam dobrze. Cieszę się, że wróciłaś.
0: Dobra,
1: szybko wróciłaś.
0: Dalej.
1: Czwarta pozycja przed nami, tuż za podium. A pytasz mi przedtem o piłkę, kto zajął miejsce tuż za podium na mundialu?
0: Argentyna.
1: Argentyna była w finale.
0: Była, Anglia, Francja, nie wiem, Francja. Boże, Francja, tak. A co ma piernik do wiatraka?
1: Co ma Janusz
0: do Francji?
1: Ale zajął to najgorsze dla sportowców miejsce czwarte.
0: Opowiadasz.
1: I cóż mogę ci dać? rden.lista.116 punktów 170. I pośpiech.

Dobra muzyka w Radiu Emaus. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Lato z Radiem Emaus. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: rzekł stróż, zwracając się do Józefa. Oto przyszli ludzie, którzy szukają dzieciątka, które narodziło się tej nocy, uwinione jest w pieluszki, leży w żłobie. Promień radości przebiegł po obliczu Józefa. Zwróciwszy się ku wnętrzu jaskini, wskazał ręką i rzekł:
1: oto, tam.
0: I zaprowadził ich do żłobu, w którym leżało dzieciątko. Przy świetle kagańca ujrzeli niemowlę i oglądali je w niemym podziwie. Dziecię nie ruszało się i było podobne do każdego innego, nowonarodzonego dziecięcia.
2: To jest Chrystus, rzekł jeden z pasterzy. Chrystus!
0: Powtórzyli wszyscy, padając na kolana i oddając mu cześć. Jeden z nich powtarzał z uniesieniem: oto Pan, pełne są niebiosa i ziemia chwały Jego. Prostaczkowie ucałowali brzeg sukni matki i z radością odeszli. Wracając przez gospodę, opowiadali wszystkim, co ich spotkało, a idąc przez miasto i całą drogę z powrotem do trzód, śpiewali hymn aniołów: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Wieść o narodzeniu Chrystusa, Pana, rozeszła się po całej okolicy, a światło, które widziano, potwierdzało opowieść. Następnych dni nawiedzały ciekawe tłumy jaskinie, wielu wierzyło, ale większość naigrywała się i szydzi.

0: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: panu młody, chciałbym zaznaczyć, że tu się, proszę państwa, nie ma z czego śmiać.
1: Lato z Radiem Emaus.